0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wejherowscy policjanci zatrzymali 64-letniego oszusta, który wynajmował pokoje i nie płacił należności. Mężczyzna trafił do aresztu. Funkcjonariusze ustalili jego prawdziwą tożsamość i w związku z tym pojechali za nim do Jarosławca, gdzie został przez nich

zatrzymany. Z ustaleń policjantów wynika, że od kwietnia do maja tego roku mężczyzna miał działać w powiecie w Lubiatowie, ale także na terenie Łeby i Jastrzębiej Góry. Oszust miał wynajmować miejsca noclegowe, od początku nie zamierzając wywiązać się z umowy, a następnie nie regulować należności. W ten sposób właściciele obiektów zostali narażeni na straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że podczas pobytów mężczyzna podawał się za inną osobę, a za pobyt nie płacił. Spowodował w ten sposób straty sięgające kilku tysięcy złotych. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili również, że podobne przypadki miały miejsce na terenie powiatu lęborskiego i puckiego. Sprawą zajmował się także komisariat policji w Gniewinie. Dzięki pracy wejherowskich kryminalnych oraz zaangażowaniu policjantów z komisariatu policji w Gniewinie, mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci ustalili, że 64-latek działał w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tak zwanej recydywy. Wcześniej miał wielokrotnie, nawet kilkadziesiąt razy, dopuszczać się podobnych oszustw poza powiatem wejherowskim. Schemat zawsze był podobny: krótkoterminowy wynajem lokalu, podanie danych innej osoby i brak opłaty za pobyt. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy trafił do sądu. W sobotę sąd rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mieszkańcy Pomorza w najbliższych dniach mogą częściej niż zwykle zobaczyć na drogach pojazdy wojskowe. Rozpoczęło się przemieszczenie sprzętu w związku z ćwiczeniami Czarny Obrońca 26. Ćwiczenia odbędą się od 14 do 24 sierpnia. Manewry zaplanowano na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działania będą prowadzone również na morzu oraz w przestrzeni powietrznej całego kraju. Za organizację odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, a głównym ćwiczącym będzie 11 Dywizja Kawalerii Pancernej. W manewrach wezmą udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Jak podkreśla Dowództwo Generalne Wojska Polskiego, mieszkańcy nie powinni traktować zwiększonego ruchu wojsk jako powodu do niepokoju. Pierwsze kolumny wojskowych pojazdów mogą pojawić się na drogach już w tym tygodniu. Ich przemieszczanie się będzie jednym z elementów szkolenia. Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie wojskowej kolumny jest dozwolone, ale powinno odbywać się płynnie i bez przerywania jej ciągłości. Bezwzględnie zabronione jest natomiast wjeżdżanie pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie. Kierowcy powinni również zachować bezpieczny odstęp i stosować się do poleceń służb zabezpieczających przejazd. Kolejny rok szkolny się rozpoczął, a wraz z nim wróciły szkolne spotkania z policjantami. Pierwsze profilaktyczne rozmowy już za nami. Kilkuset uczniów wzięło udział w piątkowym spotkaniu policjantki z klasami pierwszymi powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie. Rozmawiano o zachowaniach zgodnych ze statutem szkoły, odpowiedzialności za swoje działania oraz o zagrożeniach, z którymi młodzi ludzie mogą spotkać się w internecie i poza nim. W piątek policjantka zajmująca się profilaktyką spotkała się z uczniami klas pierwszych powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie. W kilku spotkaniach uczestniczyło kilkuset uczniów. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim właściwego zachowania w szkole i przestrzegania jej statutu. Policjantka zwróciła uwagę na sytuacje, w których zachowanie młodej osoby może prowadzić do czynów zabronionych albo być zachowaniem świadczącym o demoralizacji. Dużo miejsca poświęcono zagrożeniom związanym z internetem. Była mowa o hejcie, cyberprzemocy, stalkingu, groomingu oraz wykorzystywaniu wizerunku innych osób. Policjantka mówiła także o konsekwencjach kłamstw, plotkowania i rozpowszechniania krzywdzących informacji na temat innych osób w celu wyrządzenia im krzywdy. Spotkania były także okazją do rozmowy o tym, jakie zachowania są niedopuszczalne nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nią, a także z czym mogą wiązać się ich konsekwencje. Ulica Focha świętowała stulecie Gdyni. Była to wyjątkowa impreza, na którą przybyli nie tylko tutejsi mieszkańcy, ale i ludzie z całego miasta. W tym roku dzięki wsparciu Konsulatu Kultury Dzień Ulicy Focha zamienił się w wielkie świętowanie stulecia Gdyni. Na czas imprezy uliczkę zamknięto dla ruchu, a wzdłuż niej ustawiono tematyczne strefy, stoliki, sztalugi i stanowiska warsztatowe. Przytulnego charakteru dodało rozwieszenie między domkami girlandowego oświetlenia oraz powieszenie na płotach zdjęć z dawnych lat, pokazujących, jak kiedyś wyglądała nie tylko ulica Focha, ale i cała Gdynia. Za oprawę muzyczną odpowiadał DJ Soso Black, a niewątpliwą atrakcją stał się występ zespołu wokalno-muzycznego Niezapomniane Piosenki pod kierownictwem Danuty Jóźwiak im z Centrum Aktywności Seniora. W trakcie imprezy oprócz zabawy nie zapomniano też o części edukacyjnej. Odbyły się debaty, jak przekuć pasję w zawód, co w Gdyni piszczy historycznie oraz Gdynia okiem kobiet. Swoje stoisko miał też Wydział Środowiskowy
stanowiska Urzędu Miasta Gdyni.

0: można było zasięgnąć wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów, a także o możliwościach uzyskania dofinansowania m.in. na przydomowe ogrodnictwo. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek oraz patronatem Rady Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana. Trwa sezon na grzybobranie i tym samym zwiększyło się ryzyko zgubienia w lesie. Tak było w przypadku pewnego 70-latka. Senior stracił orientację w terenie i zadzwonił na numer alarmowy. Mężczyzna nie potrafił włączyć map ani nawigacji w telefonie, ale jak przekazali policjanci, zachował zimną krew. Jak przekazuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tapotrykus, podał policjantom nazwę miejscowości, w której zostawił auto oraz opis sytuacji. Wspomniał, że słyszy w oddali strzały. Co najważniejsze, odnalazł leśny słupek oddziałowy i podyktował dyżurnemu znajdujące się na nim numery. Policjanci błyskawicznie połączyli fakty. Słupek oddziałowy wskazał dokładny rejon nadleśnictwa, a słyszane strzały zasugerowały sąsiedztwo terenu wojskowego. W związku z tym przypadkiem policjanci przypominają i apelują o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w lesie. Mundurowi przypominają, że przed wyjazdem do lasu należy poinformować bliskich, w jakim rejonie planujemy spacer lub grzybobranie oraz o której zamierzamy wrócić. Warto również mieć przy sobie naładowany telefon, a jeśli to możliwe, także powerbank. Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby starsze. Dla seniorów korzystanie z funkcji lokalizacyjnych w telefonie nie zawsze jest oczywiste.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Środek tygodnia, środa, dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam Was serdecznie o poranku. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody, dlatego warto sprawdzić, jak z Waszą urodą wstając dzisiaj rano. Możecie udać się do łazienki, spojrzeć w lustro i możecie sobie powiedzieć: jestem taki piękny, jestem taka piękna, wspaniały, wspaniała, wyjątkowa i moja uroda jest też wyjątkowa. Od razu dzień się lepiej zacznie. To zaczynamy ten nowy dzień, a ten nowy dzień to środa, 9 dzień września, 252 dzień roku. Do końca roku zostało nam 113 dni. Wschód słońca, 6 dokładnie, zachód 19.05, dzień trwa 13 godzin i 5 minut i jest już krótszy od najdłuższego, 3 godziny i 42 minuty. Do końca lata zostało nam dokładnie 2 tygodnie. Myśl na dziś, jakąś pewnie uda mi się dzisiaj dla Was znaleźć, żeby było miło. Zostaw za sobą to, co było. Każdy dzień zaczyna się od nowa, a dzisiejsza środa należy do Ciebie. No to jak należy do Was środa, to zaczynamy, a ja postaram się zrobić tak, żeby było miło i żeby coś się dobrego wydarzyło.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: 40-letni Grudzin został zatrzymany przez gdyńską policję. O tym już za chwilę powiemy. Także o nowych stacjach rowerowych w Gdyni. Usłyszycie o przyszłości metropolii na Pomorzu, a także powiemy Wam o kolejnym weekendzie samodzielności. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. 50 nowych stacji rowerowych powstaje w Gdyni. Ich montaż właśnie trwa. Rozbudowa obejmuje 50 nowych stacji postoju. Jej celem jest przede wszystkim zagęszczenie sieci w miejscach, w których do tej pory do najbliższej stacji było zbyt daleko, oraz ułatwienie łączenia roweru metropolitalnego z innymi środkami transportu. Nowe punkty pojawią się zarówno w zachodnich dzielnicach miasta, gdzie sieć była dotąd rzadsza, jak i przy ważnych celach codziennych.

0: innych podróży. Tegoroczna rozbudowa dotyczy sieci stacji, a nie zwiększenia liczby rowerów. Flota w Gdyni została znacząco powiększona w ubiegłym roku o 250 jednośladów, 190 ze wspomaganiem elektrycznym i 60 klasycznych. Na koniec 2025 roku mieszkańcy mieli do dyspozycji łącznie 1387 rowerów. Skala wykorzystania systemu pokazuje, że jest on stałym elementem gdyńskiej mobilności. W roku 2025 w Gdyni odnotowano 490 733 wypożyczenia. Użytkownicy przejechali łącznie 1 691 172 km, a najpopularniejszą stacją była ta przy dworcu podmiejskim, gdzie rowery wypożyczano 15 390 razy. Mieszkańcy Pomorza mogą wypowiedzieć się na temat przyszłości Związku Metropolitalnego, który ma połączyć samorządy regionu i objąć ponad 1,5 miliona mieszkańców. Trwa ankieta konsultacyjna skierowana do mieszkanek i mieszkańców 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Organizatorzy chcą dowiedzieć się, jakie działania przyszła metropolia powinna realizować w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób mieszkańcy chcieliby uczestniczyć w jej funkcjonowaniu. Związek Metropolitalny ma powstać poprzez przekształcenie obecnego stowarzyszenia w ustawowy Związek Metropolitalny. Taka formuła ma ułatwić samorządom wspólne działania m.in. w zakresie transportu, mobilności, planowania, rozwoju czy przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym. Do udziału w przyszłej strukturze przygotowuje się także Lęborg. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała utworzenie związku oraz udział miasta w tej strukturze. Na wyrażenie opinii mieszkańcy mają czas do 13 września. Ankieta jest anonimowa i można ją wypełnić poprzez internet lub w wersji papierowej. W Lęborku odbędzie się również spotkanie informacyjne dotyczące Związku Metropolitalnego. Zaplanowano je na 20 października w Starostwie Powiatowym przy ulicy Czołgistów 5. Będzie to okazja do poznania założeń metropolii i rozmowy o tym, jakie znaczenie może mieć jej powstanie dla Lęborka oraz całego powiatu. Kolejny weekend samodzielności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku za nami. Młodzież przez kilka dni ćwiczyła umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. Uczestnicy planowali zakupy i pilnowali ustalonego budżetu, przygotowywali posiłki, sprzątali, prasowali pościel i uczyli się organizacji codziennych obowiązków. Nie zabrakło też scenek sytuacyjnych, które miały pomóc w podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z problemami. Jednym z większych wyzwań było 9 godzin bez telefonów. Młodzież wykorzystała ten czas na rozmowy, wspólne zajęcia, integrację. W programie znalazły się również kręgle oraz wyjście do kawiarni, gdzie uczestnicy ćwiczyli m.in. samodzielne zamawianie i zasady zachowania w miejscu publicznym. Weekend miał pokazać, że samodzielność buduje się przede wszystkim przez codzienne, pozornie proste czynności i odpowiedzialność za własne decyzje. Policjanci z Komisariatu Policji na Oksywiu interweniowali w jednym ze sklepów przy ulicy Unruga w Gdyni. Na miejscu doszło do kradzieży. Policjanci z Oksywia interweniowali wobec 40-letniego obywatela Gruzji, który ukradł towar w jednym z gdyńskich sklepów. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach informacyjnych funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w Szwecji. Po wykonaniu niezbędnych czynności 40-latek został przekazany mundurowym Straży Granicznej. Obywatel Gruzji zostanie deportowany z Polski, a dalsze czynności wobec niego prowadzone będą przez właściwe służby.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Dzisiaj zachód słońca mieliśmy o godzinie 6.08. Dzień się zapowiada całkiem ciepły, ale słoneczny to już niespecjalnie. Zachmurzenie będzie duże, choć przejaśnienia i to spore również się pojawią, ale z drugiej strony trzeba się nastawić także na przelotne opady. Na termometrach max 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, jedynie 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Gniewinie, 21 w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Ciśnienie, ono akurat raczej umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: 9 września, co ciekawego wydarzyło się tego dnia w roku 34 w rozegranym w Warszawie towarzyskim meczu piłkarskim. Polska przegrała z Niemcami 2-5. W roku 70 premiera odcinka pierwszego telewizyjnego serialu Kolumbowie. W roku 71 natomiast premiera serialu telewizyjnego Przygody psa cywila. W roku 78 kopalnia soli Wieliczka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na świecie w roku 1791 stolicą USA został Waszyngton. W roku 1931 oficjalnie zainaugurowała działalność Poczta Rakietowa. W roku 1964 premiera francusko-włoskiej komedii filmowej Żandarm z Saint-Tropez. W roku 72 podczas salonu motoryzacyjnego w Turynie odbyła się oficjalna prezentacja Fiata 126. W roku 76 w Japonii trafił do handlu pierwszy magnetowid pracujący w standardzie VHS. Była to firma JVC. W roku 2015 królowa Elżbieta II stała się najdłużej panującą brytyjską władczynią, wyprzedzając czas panowania swojej prababki królowej Wiktorii. To krótka historia 9 września, a przed nami wszystko to, co jeszcze może się wydarzyć.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona.

0: Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek z uśmiechem do pracy. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody. Pozdrawiam wszystkie panie, które czasami w samochodach lusterko wsteczne wykorzystują jako lusterko do robienia makijażu. Drogie panie, nie róbcie tego, to lusterko wsteczne naprawdę jest potrzebne do tego, żeby widzieć to, co dzieje się z tyłu. No ale jak to mówią, czasami mus to mus. Dzisiaj dowcip oczywiście o urodzie. Mąż patrzy na żonę i mówi: kochanie, wyglądasz jak milion dolarów. Żona uśmiecha się zadowolona. Naprawdę? Aż tak pięknie? No nie, po prostu strasznie dużo straciłaś ostatnio na wartości. Panowie, nie, no takie rzeczy nie dzisiaj, naprawdę, ani nie jutro, ani nie nawet pojutrze. Jak nie chcecie się narażać, to lepiej takich dowcipów nie opowiadać. Umówmy się, że ja tego dowcipu dzisiaj nie opowiadałem. Pozdrawiam was serdecznie o poranku i życzę udanego, miłego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
0: Reklama.
4: Ostrzeżenia przed upałami, ale możliwe też burze i ulewy. Polak zatrzymany na Łotwie jest podejrzany o przemyt migrantów. Co z rynkiem kryptowalut? Prezydent składa kolejną swoją propozycję. Marcin Krzemiński. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
5: Słońce świeci, aż chce się żyć.
6: Więcej słońca, więcej witaminy D.
7: Więcej radości.
8: Widać nawet na Piotrkowskiej.
9: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
4: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. MGGA, Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znów wielkimi. To Donald Trump o zwycięstwie alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykański prezydent

0: napisał na swoim portalu społecznościowym, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować. Prezydent Polski złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
0: Ta trzecia, jak mówi Bogucki, jest fundamentem prezydenckiej propozycji. Wśród głównych założeń projektu prezydenta jest mechanizm ostrzeżeń w postaci obowiązkowych komunikatów przed wpłatą dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużenia blokady rachunku.
2: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
0: Komentuje premier Donald Tusk, nawiązując do trzykrotnego zawetowania przez prezydenta rządowych rozwiązań i do afery zonda krypto. Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znów wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Park miejski w Wejherowie stał się w sobotę 5 września miejscem rozmów o Europie, samorządzie, zdrowiu, demokracji i zmianach, jakie w ostatnich latach zaszły w regionie. Piąty festyn europejski rodzinny zgromadził mieszkańców, samorządowców, polityków, ludzi kultury i przedstawicieli organizacji społecznych. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Kaszuby w Polsce, Polska w Unii, Unia w Polsce. Już dzień wcześniej, 4 września, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej rozpoczęła się część dyskusyjna wydarzenia. W sobotę główne obchody przeniosły się do Parku Miejskiego imienia Aleksandra Majkowskiego.
4: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy.
3: Mówi prezes Fundacji Wspólnie do Demokracji Longin Skrzypiński. Dużo miejsca poświęcono także ochronie zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła o skali inwestycji realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi. Zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem. Więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
3: Tłumaczyła Sobierańska-Grenda. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie miało nie tylko charakter rozrywkowy, ale również obywatelski. Rodzinne wycieczki edukacyjne po leśnych szlakach, gry terenowe i warsztaty z wykorzystaniem darów natury to propozycja projektu Akademia pod Drzewami, organizowanego dla mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska. Bezpłatne zajęcia odbędą się w niedzielę 13 września. Uczestnicy będą mogli spędzić czas na świeżym powietrzu, a przy okazji poznać bliżej lokalną przyrodę i nauczyć się rozpoznawać między innymi tropy zwierząt. W ramach projektu zaplanowano dwie tury zajęć. Pierwsza rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 13, natomiast druga odbędzie się od 14 do 17. W wycieczkach będą uczestniczyć dzieci oraz ich rodzice i dziadkowie, a zajęcia poprowadzą przewodnik i edukator przyrodniczy. Oprócz spacerów po leśnych trasach przewidziano gry terenowe oraz warsztaty wykorzystujące naturalne materiały. Organizatorzy zaznaczają, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w projekcie, należy wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jednym formularzem można zapisać całą rodzinę, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają mailowo informacje dotyczące miejsca zbiórki. Projekt realizuje Fundację Rozwoju Pozytywnych Inicjatyw przy wsparciu finansowym gminy Nowa Wieś Lęborska. Szczegóły

0: oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w internecie. Gmina Kobylnica przygotowuje się do kolejnej akcji usuwania azbestu i zachęca mieszkańców do składania wniosków o udział w programie. Dofinansowanie ma objąć demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Program nie przewiduje natomiast dopłat do zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Realizacja zadania planowana jest na przyszły rok i będzie uzależniona od otrzymania przez gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wnioski można składać do 10 października w Urzędzie Miejskim w Kobylnicy przy ulicy Głównej 20 lub przesłać pocztą. Liczba miejsc w programie jest ograniczona. Szczegółowe informacje można uzyskać w referacie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Urzędu Gminy Kobylnica.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Na upały bym się już nie nastawiał raczej w tym miesiącu. Dziś całkiem ciepło, choć bez szału. 20 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Wejherowie, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Luzinie, 19 w Gnieminie, no i troszkę chłodniej w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17. Przelotne opady deszczu w całym regionie mogą się pojawiać, a zachmurzenie utrzymywać będzie się przeważnie duże, choć również w tym zachmurzeniu pojawiać się będą w ciągu dnia całkiem solidne przejaśnienia.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Norda FM.

0: Międzynarodowy Dzień Urody. To może ja zacznę od takiej popularnej sentencji: uroda przemija, a mądrość zostaje, co przypomina nam, że wygląd zewnętrzny z czasem znika, a wnętrze człowieka i jego umysł mają największą wartość. Pamiętajcie o tym nawet podczas tego właśnie święta. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski, 9 dzień września, imieniny dzisiaj obchodzą Piotr, Sergiusz, Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek, Jan, Augustyn, Dionizy, Aureliusz, Radosława, Otmar, Georginiusz, Doroteusz i Drogomir. Wszystkiego najlepszego, przysłowie na dziś: gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. Z pozdrowieniami dla wszystkich grzybiarzy, którzy rozpoczynają swój sezon. Podobno już grzybów sporo w lasach, także warto się wybrać, jeżeli jeszcze nie byliście, a jak już byliście, to pewnie wiecie. Ja zawsze szanowałem tych grzybiarzy, którzy wstają o godzinie 5 rano i oni z tymi koszykami do tego lasu po te grzyby, a potem wracają z jednym, z dwoma grzybami. No, są tacy, którzy wracają rzeczywiście z wiadrami. Zapraszam na nasz poranny program. Za chwilę kilka słów na temat Piotra i Sergiusza, bo to właśnie te dwa imiona w naszej porannej księdze imion. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy.

0: kwadratowe mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Reklama.

0: dwójkę imion. Rozpoczynamy od Piotra, a ten łączy w sobie analityczną bystrość, praktyczne podejście do życia oraz wewnętrzne opanowanie. Nie ulega łatwo chwilowym modom ani zewnętrznym naciskom. Buduje swoje życie na trwałych wartościach, konsekwentnej pracy i prawdomówności. Dobre strony, stałość i niezawodność, analityczny i chłodny umysł, pragmatyzm i operatywność. Złe strony, upór, skrytość emocjonalna, niechęć do nagłych zmian i dosłowność. Bywa Piotr czasami zbyt surowy lub bezkompromisowy w ocenach, przez co niechcący może urazić bardziej wrażliwe osoby. Sergiusz łączy w sobie cechy opanowanego obserwatora z naturą pasjonata. Nie lubi powierzchowności, we wszystkim czym się zajmuje zgłębia się z dużą dociekliwością. W relacjach międzyludzkich jest stały, dyplomatyczny i ceni sobie relacje oparte na wzajemnym szacunku oraz intelekcie. Dobre strony, intelekt i dociekliwość, takt i wysoka kultura, opiekuńczość i oddanie, intuicja i spostrzegawczość. Złe strony, skłonność do zdystansowania, nadmierny krytycyzm, roztrząsanie decyzji. Z powodu analitycznego podejścia miewa tendencję do zbytniego rozpamiętywania i wahania się przed podjęciem ryzyka. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
6: Reklama. 7.30 na zegarach, Michał Jaros przy mikrofonie. Czas na raport z dróg naszego regionu. Pogadamy sobie zaraz o korkach, o brakach korków, no i oczywiście o porannym szczycie komunikacyjnym. I widać go jak najbardziej na Gościcińskiej Górce w tym momencie. Wyjazd z szerokiej w 468. No i sama 468 przed tym skrzyżowaniem w tym momencie zbiera dość dużą liczbę samochodów. Na Zamostnej w Bolszewie chciałem powiedzieć, że trochę lepiej, no ale niestety chyba trochę gorzej. Tutaj rzeczywiście też te poranne godziny szczytu widać jak na dłoni. W Wejherowo tutaj całkiem akurat nieźle. Oczywiście parę miejsc by się znalazło, których można byłoby się bardziej przyczepić, ale raczej mówimy o krótkich odcinkach albo o pojedynczych skrzyżowaniach, nie o jakichś wielkich korkach. Reda praktycznie całkowicie przejezdna, tutaj naprawdę nie ma czego się przyczepić. Za to Rumia, no tutaj niestety widać, że kierowcy nie mają łatwego życia dzisiaj rano, szczególnie na wysokości Parku Miejskiego na Starowiejskiej. Ruch toczy się ślimaczym tempem, no i oczywiście w kierunku na Gdynię, na ulicy Sobieskiego. Tutaj też tych samochodów zbiera się dość dużo. Co ciekawe, chyba nawet sama Morska w Gdyni trochę lepiej się prezentuje niż Sobieskiego w Rumi, chociaż tutaj też mamy odcinki, gdzie ruch dość znacznie spowalnia. W północnej części

0: części Gdyni i na Pogórzu. W tym momencie, jak zwykle zresztą, zapycha się fragment Derdowskiego na pasie od Kosakowa do Gdyni. No i jeszcze do tego fragment Dąbka od skrzyżowania z Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Gdyńskie Śródmieście. Przejezd na południe Gdyni przede wszystkim nam się zapycha. Ulica Chwaszczyńska. Tutaj właśnie widać ten ruch dość wyraźnie. Obwodnica nie najgorzej wygląda. Tak samo Lęborg wygląda nie najgorzej, a nawet wygląda dobrze w tym momencie. Nie mam za bardzo co powiedzieć o Lęborku, także do niego wrócimy sobie o 8.30. W Słupsku w tym momencie największy ruch, ale bez korków utrzymuje się na ulicy Kaszubskiej i fragmentach Bohaterów Westerplatte, a w Kobylnicy oczywiście, że musi przynajmniej odrobinę się nam zapchać ulica Główna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Dzisiejszy dzień szykuje się trochę chłodniejszy niż ten wczorajszy, ale bardzo zimno nie będzie. Jeszcze zimowych kurtek z szaf nie wyciągajcie, spokojnie. 20 stopni maks na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzielu, Luzinie, 19 w Gniewinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach raczej dość niskie wartości, dzisiaj to 1001 hektopaskali. Na niebie póki co praktycznie, że bezchmurne, błękitne niebo, ale w ciągu dnia chmur przybędzie i mogło pojawić się przelotne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Środowy poranek warto zacząć od sukcesu. Nie wszyscy wiedzą, że od soboty w naszym kraju trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Tytułu wywalczonego przed 2 laty w Kolumbii bronią reprezentantki Korei Północnej. Polki z tytułu organizacji turnieju debiutują na światowym czempionacie w tej kategorii wiekowej i jest dobrze, bo jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to w meczu polskiej grupy Argentyna rozbiła Benin aż 8-0, a później na murawę wyszły Polki, które w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata mierzyły się z Meksykankami. Gospodynie przegrywały już od 5 minuty po samobójczym golu Martyny Barczak. 4 minuty później wyrównała Oliwia Związek, a triumf na 2-1 Polkom strzałem z rzutu karnego zapewniła Zuzanna Witek. Gratulacje dla naszych dziewczyn. Jak słyszycie, polskie dziewczyny nie tylko kochają piłkę nożną męską, ale również same uwielbiają grać w piłkę nożną i to pokazują podczas tych Mistrzostw Świata do lat 20, które odbywają się w Polsce. Warto o tym wiedzieć. Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38% aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem?

Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa.

0: wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Reklama.

0: Do końca roku jeszcze trochę czasu pozostało, ale rząd musi zdecydować już wkrótce, ile będzie wynosiła minimalna płaca w roku 2027 i podobno jest coraz bliżej rozstrzygnięcia. Wszystko wskazuje na to, że najniższa krajowa wzrośnie o niemal 150 zł. Otóż po pierwsze, płaca w tym roku wynosi 4806 zł brutto, a w przyszłym ma wzrosnąć do poziomu 4950 zł, czyli wzrost o 144 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa z obecnych 31,40 na 32,30. Zaproponowana przez rząd kwota była negocjowana z partnerami społecznymi. Do porozumienia w tej sprawie nie doszło ze względu na zbyt duże rozbieżności. Jeśli chodzi o proponowane stawki, związkowcy oczekiwali, że płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do poziomu 5200 zł brutto. Z kolei strona pracodawców pozostała przy stanowisku, aby wzrost nie przewyższył tego, który zaproponował rząd. No i najprawdopodobniej już za chwilę, bo do 15 września rząd zdecyduje o wysokości tej płacy minimalnej na rok 2027. Czekamy, przede wszystkim czekają ci, którzy zarabiają minimalną. No a ci, którzy zarabiają więcej, to nie będzie się należało, że więcej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
4: Coraz droższe paliwa. Czy rząd ma jakieś rozwiązanie? Powiemy, co nas może zachęcić do kupowania używanych ubrań. Najpierw jednak 15-latkowie w czołówce w międzynarodowym badaniu, ale nie wszystko poszło gładko. Marcin Krzemiński. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
5: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
4: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy, a kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, poza tym...
6: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
4: Tłumaczy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rząd ponoć pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach.

0: Kach ma być gotowy jesienią. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Odwołanie od wyroku złożył obrońca oskarżonej. Chodzi o uniewinnienie lub obniżenie kary. Sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Lublinie. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma potrwać tydzień. Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Opuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Klienci sklepów z używaną odzieżą wydawali więcej pieniędzy, gdy w sklepie rozpylono zapach świeżego prania, wykazali w badaniu holenderscy psychologowie. Według autorów badania jego wyniki można tłumaczyć ewolucyjnie ukształtowaną skłonnością ludzi do unikania potencjalnych źródeł infekcji. To na przykład niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Nowy czworonożny funkcjonariusz dba o bezpieczeństwo gdynian. To Zimi, młody owczarek belgijski wyszkolony do działań patrolowo-tropiących. W Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni psy służbowe od lat odgrywają niezwykle ważną rolę. Na początku września szeregi gdyńskiej policji zasilił nowy pies służbowy. To Zimi, półtoraroczny owczarek belgijski. Przez ponad 5 miesięcy nowy pies i jego przewodniczka, młodsza aspirant Adrianna Lipiszko, szkolili się w działaniach patrolowo-tropiących w zakładzie kynologii policyjnej w Sułkowicach. Teraz tworzą zgrany duet. Psy wspierają funkcjonariuszy m.in. w patrolowaniu terenu, poszukiwaniach osób zaginionych, wykrywaniu śladów przestępstw, wyszukiwaniu narkotyków i materiałów wybuchowych. Przewodnicy zapewniają swoim psom opiekę przez całą dobę. M.in. wytwarza się silna więź, aby efektywniej pełnić służbę. Wspólnie szkolą swoje umiejętności, takie jak zwinność, sprawność fizyczna, reagowanie na komendy, obezwładnianie napastnika, współpraca i wzajemne zaufanie. Mundurowi również regularnie udzielają się we wszystkich akcjach na rzecz bezdomnych zwierząt. Przypominały o tym policjantki z gdyńskiej komendy, które na co dzień zajmują się profilaktyką społeczną, uczestnicząc w 4. pikniku psów adoptowanych zorganizowanym przez OTOS Animal Schronisko Ciapkowo. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Gdyni, którzy adoptowali swoje czworonogi oraz ich rodziny. Inicjatywa policjantek pokazuje, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają zwierzęta, niezależnie czy pracują w służbie, czy dotrzymują towarzystwa w codziennym życiu człowieka. Mieszkańcy Brzeźna Lęborskiego zdecydowali o uzupełnieniu składu Rady Sołeckiej i zmianach dotyczących Funduszu Sołeckiego. W zebraniu wiejskim uczestniczyło 20 mieszkańców oraz 4 przedstawicieli samorządu i innych sołectw. Spotkanie odbyło się w świetlico czytelni w Brzeźnie Lęborskim. Jednym z najważniejszych punktów zebrania było uzupełnienie składu Rady Sołeckiej. Do objęcia miejsca zgłoszono Kornelię Skrzyńską oraz Iwonę Konarską. Ponieważ zgłoszono wymaganą liczbę kandydatek, nie przeprowadzono głosowania i obie panie dołączyły do Rady Sołeckiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodnicząca Rady Gminy Łęczyce Żaneta Grzynkowicz, sekretarz gminy Grzegorz Dziewięcin oraz pracownica Urzędu Odpowiedzialna za Obsługę Sołectw Ryszarda Joskowska. Rozmowy dotyczyły również Funduszu Sołeckiego. 7 września mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na obecny rok. Przyjęto także uchwałę dotyczącą wniosku o przyznanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027. Zebranie było okazją do omówienia spraw dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz planowania wydatków na kolejne lata. Powiat Słupski ponownie uruchamia bezpłatne badanie USG piersi dla mieszkanek regionu. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 20 do 44 lat i ma ułatwić dostęp do profilaktyki oraz wczesnego wykrywania niepokojących zmian. Z badań mogą skorzystać mieszkanki powiatu słupskiego, w tym także Ustki. Akcja organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Badania rozpoczną się 18 września i będą wykonywane w Centrum Zdrowia Salus przy ulicy Zielonej w Słupsku. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy już trwają pod numerem telefonu podanym na oficjalnej stronie internetowej miasta Ustka. W Helu odbędzie się 12. edycja wydarzenia 32 obrony Helu artylerzyści Przybyszewskiego. W programie znalazły się rekonstrukcje, prelekcje oraz prezentacje historycznego wyposażenia. wydarzenia. Wydarzenie zaplanowano na 26 września na stanowisku numer 4 baterii imienia Heliodora Laskowskiego. Organizatorzy zapraszają uczestników w godzinach 11:30-15:30. Tegoroczna edycja będzie poświęcona przede wszystkim artystom,

0: leżystą baterii imienia Heliodora Laskowskiego oraz postaci kapitana Zbigniewa Przybyszewskiego. Na uczestników czekać będzie kilka punktów programu. O 11.30 rozpocznie się strefa września 1939, w ramach której zaprezentowane zostaną historyczne dioramy i wyposażenie. Następnie o 12.00 odbędzie się prelekcja Obrona Wybrzeża 1939. Godzinę później zaplanowano prezentację SRH, bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej. Natomiast o 14.00 rozpocznie się inscenizacja historyczna Artylerzyści Przybyszewskiego. Program imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Dzień pogodowych jakichś poważnych zmian nie przyniesie. Generalnie aura się utrzymuje bardzo podobna z dnia na dzień, choć dziś odrobinę temperatura spada. 20 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie-Łebie, Ustce, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Gniewnie, jedynie 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Popadać może nam nie dość, że przez cały dzień to jeszcze w całym regionie, choć będą to jedynie przelotne opady deszczu, a zachmurzenie ono akurat całkiem solidne.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I tu wy, drodzy rodzice, powinniście zadziałać. Wczoraj mówiłem, że młodzi ludzie mają problem z odczytywaniem godziny z zegarka wskazówkowego, ponieważ takich zegarków jest coraz mniej. Dzisiaj będę mówił o liczeniu pieniędzy. No bo my wszyscy coraz częściej płacimy kartą, telefonem albo zegarkiem, dlatego dziecko może rzadziej widzieć monety i banknoty w praktycznym użyciu, a liczenie pieniędzy to nie tylko szkolne zadanie z matematyki. Rozpoznawanie nominałów, sprawdzanie, czy wystarczy nam pieniędzy na zakupy i obliczanie reszty są prostymi sposobami na wykorzystanie matematyki w codziennym życiu. Drodzy rodzice, może warto czasami wysłać dziecko do sklepu z drobnymi, a nie tylko wysyłać mu bliczka, dać takiemu dziecku trochę monet, trochę banknotów, no i żeby potem wiedziało, jak nimi operować, ile reszty powinno otrzymać za zakupy, które zrobiło, to naprawdę warto się do takich rzeczy od czasu do czasu przekonać, jak to jest wydawać pieniądz, który jest materialny. Ja tam uwielbiam wydawać pieniądze, a jeszcze bardziej uwielbiam zarabiać pieniądze. Pewnie wy macie tak samo.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Urodzeni 9 września, posłuchajcie, to ludzie, którzy poradzą sobie w każdej sytuacji dzięki temu, że mają niesamowicie rozwinięty zmysł obserwacji, szybko się uczą i potrafią dostosować się do niemal każdych warunków. Nawet jeśli coś stanie im na drodze do celu i uniemożliwi ukończenie zadania, podejmują kolejne próby i wyciągają wnioski. Są więc niezwykle dojrzali i zdystansowani do siebie samych. Patrzą na świat obiektywnie, starają się kierować praktycyzmem i dzięki temu rzadko popełniają błędy czy żałują podjętych decyzji. Ich ostrożność i analityczny umysł czyni ich doskonałymi biznesmenami. Często prowadzą własną działalność i dorabiają się dzięki temu sporego majątku. Zalety: spostrzegawczość, zdrowy rozsądek, wady, kłótliwość, bunt, lenistwo. Szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych 9 września są polska aktorka i piosenkarka Maria Peszek, Michał Wiśniewski, polski piosenkarz i autor tekstów oraz Hugh Grant, angielski aktor i producent filmowy. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Sytmet ze Sunty, 8. Westac byt.
4: Westac byt.
5: Zostać bez wyjścia.
4: Zostać bez wyjścia.
5: Bruniś z banką westył byt. Wsiedkłe przez ten jeden kwit.
4: Drobny w banku podpisik i pod ścianąś jest bez wyjścia.
5: Bruniś z banką westył byt. Wsiedkłe przez ten jeden kwit.
4: Westac byt.
5: Westac byt.
4: Westac byt.
5: Zostać bez wyjścia.
4: Westac byt.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.
5: Ósma 35 sekund na naszych radiowych zegarach, moi drodzy, i to jest ten czas, ten moment. Wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi na antenie Radia Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni. Więcej samochodów możemy zauważyć na północnej, puckiej, morskiej, chwaszczyńskiej, a także na Dąbka i Derdowskiego. Gęsto jest też na trasie w kierunku Rumi i ta trasa nam zajmie troszkę więcej czasu, więc musimy to też, wyruszając w trasę, założyć. Reda jak najbardziej. Bardziej możemy przyznać, że jest przejezdna. W Wejherowie nie widać w zasadzie porannych godzin szczytu. Tłocznie jest na Zamostnej w stronę Bolszewa, a także zakorkowany jest już wyjazd z Wejherowa aż do Gościcina. Na drodze wojewódzkiej 216 do Pucka pojedziemy bez spowolnień. W samym Pucku wolniej przejedziemy ulicą Wejherowską. We Władysławowie jest naprawdę zielono-zielono, gęsto na 218 za Krokową i na wysokości Wielkiej Piaśnicy. Na obwodnicy Trójmiasta spowolnienie na odcinku za węzłem Gdynia Wielki Kack aż do węzła Chważno, więc ten odcinek drogi zajmie nam więcej czasu, więc planując tą trasę musimy to założyć. Sama S6 natomiast pozostaje przejezdna i tutaj kierowcy mogą liczyć na znacznie płynniejszą jazdę. Przenosimy się ekspresowo S6 do Lęborka i tu tłoczniej na Rondzie Solidarności, co jednak nie powinno nikogo dziwić, jeśli jedziecie dalej nad morze w Łebie bez utrudnień. Na koniec przenosimy się ekspresowo również S6 do Słupska, gdzie jak na razie nie jest źle, więcej żółtego niż zielonego, co prawda. Gęsto na 213 w stronę Siemianic do Kobylnicy dojedziemy bez opóźnienia, a w samej miejscowości Gęsiego na ulicy Głównej. A skoro jesteśmy w Słupsku, to jeszcze zerkniemy szybciutko nad morze, ale w Łusce naprawdę bez problemów. Na ten moment to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi. Na szczęście w przeważającej

0: części nie widać tych porannych godzin szczytu. Wszędzie dojedziemy na czas i z następnymi informacjami drogowymi wracamy za godzinę szerokiej drogi. Wszystkiego dobrego. A teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: A jak zapowiada się dzisiejsza pogoda? No muszę przyznać, że jest lepiej niż w ostatnich dniach. Tak od wczoraj się nam utrzymuje troszkę lepsza pogoda. Będzie pochmurno, ale na szczęście miejscami chmury odpuszczą i pojawią się te większe przejaśnienia. Możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu. A jeśli chodzi o temperatury, to cieplej, tak jak wspominałam, niż ostatnio i z tego oczywiście bardzo się cieszymy. 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu 18, w Wejherowie-Luźnie 20 stopni, w Gniewinie 19, a w Słupsku 18 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Marzyciela i mówiłem trochę o tym, że warto marzyć, bo marzenia czasami się spełniają. I dzisiaj taka piękna historia o spełnianiu marzeń. Pewna 90-letnia pani Zosia z Bochni po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu i poleciała nad polskie morze. Dom seniora z Bochni pokazał nagranie z jej niezwykłej podróży. Od wielu, wielu lat, właściwie przez całe życie marzyła o tym, żeby polecieć samolotem i żeby być nad morzem. I to marzenie zostało spełnione z okazji jej 90. urodzin. Pani Zosia poleciała samolotem z osobą towarzyszącą, która to wszystko nagrywała. Podobno było trochę stresu, sporo radości i mnóstwo nowych wrażeń. Sam lot okazał się dla seniorki ogromnym wydarzeniem. No i mamy nadzieję, że to było właśnie to, czego potrzebowała. Warto było czekać i warto spełniać swoje marzenia. Przede wszystkim na początek warto je mieć i o tym pamiętajcie. A kiedy to marzenie się spełni? Nieważne. Ważne, żeby się kiedyś tam spełniło. Może właśnie tak jak pani Zosia doczekacie. Może nie tak późno w wieku 90 lat, może trochę szybciej, ale ważne, żeby mieć takie marzenie, które w końcu kiedyś uda się spełnić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem?

Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com.

0: świetnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na oficjalną promocję książki pod tytułem Kataster Fryderycjański Okręgu Puckiego 1772-1773, połączoną ze spotkaniem autorskim z profesorem Andrzejem Grotem. Przenosząc się do drugiej połowy XVIII wieku, wkraczamy w okres przełomowy i niezwykle skomplikowany politycznie. Po pierwszym rozbiorze Polski, nowo przyłączone do Prus tereny wymagały od nowych władz dokładnego rozpoznania gospodarczego. Urzędnicy pruscy sporządzili wówczas szczegółowy spis majątkowy, zwany dzisiaj katastrem fryderycjańskim. Prezentowana publikacja jest efektem wieloletniej, niezwykle wymagającej i żmudnej pracy badawczej. Profesor Andrzej Grot podjął się zadania odczytania oryginalnego XVIII-wiecznego manuskryptu, przełożenia go na język polski, pełnego opracowania naukowego oraz opatrzenia go obszernym wstępem historycznym. Dzięki tej pracy do rąk czytelników trafia unikalne źródło archiwalne, które w sposób niezwykle precyzyjny pokazuje rzeczywistość dawnego okręgu puckiego. Z kart książki wyłania się szczegółowy obraz ówczesnego społeczeństwa. Poznajemy imiona i nazwiska konkretnych mieszkańców, ich liczebność, strukturę zawodową, wielkość gospodarstw oraz dokładny stan posiadania. To bezcenny materiał nie tylko dla historyków i regionalistów, ale także dla genealogów oraz pasjonatów poszukujących informacji o swoich przodkach i historii własnych miejscowości. Podczas nadchodzącego spotkania w Wejherowie profesor Andrzej Grot opowie o kulisach swojej pracy nad odczytaniem i tłumaczeniem tego trudnego rękopisu. Przedstawi również znaczenie katastru fryderycjańskiego na tle szerokiej historii XVIII-wiecznego Pomorza oraz wyjaśni, jak opublikowane dane pozwalają na nowo zrozumieć przemiany społeczne i gospodarcze tamtego okresu. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 września o godzinie 17 w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej 2A w Wejherowie. Na wydarzenie obowiązuje wstęp bezpłatny.

0: Pozostając w kategorii spełnienia marzeń, tak sobie pomyślałem, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, to spełnia swoje marzenia z dzieciństwa i pewnie jego marzeniem w dzieciństwie było to, żeby cały świat stał u jego, a właściwie leżał u jego stóp. Że to, co on sobie wymyśli, to on może sobie zmieniać, no i tak właśnie teraz robi. Od czasu do czasu opowiadam w porannym programie, co robi Donald Trump, zmienia nazwy jezior, nazwy w ogóle różnych rzeczy i teraz postanowił opublikować mapę Ameryki Północnej, na których Islandia została przedstawiona jako część Stanów Zjednoczonych. Ministra spraw zagranicznych Islandii wezwała ambasadora USA. Dyplomata ma usłyszeć, że wpis był całkowicie niewłaściwy i powiedzieć, że niewłaściwy to jest chyba mało, ale z tego totalnie nic nie robi sobie Donald Trump, który drukuje sobie mapy po swojemu, który stwierdza, że to państwo albo inne, to ono może być jednak w Stanach Zjednoczonych, a taka cieśnina, czy takie morze, to ono się powinno nazywać Ameryka, a nie Ontario na przykład. No i co mu zrobić? Nic nie można zrobić w tej kwestii, a Donald Trump robi to, co chce.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Dziś wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły. Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Koziel.
5: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
6: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
5: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
4: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
7: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
8: 30% mamy plony mniejsze.
4: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry. Tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polska

0: Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
1: Mamy tutaj trzy ule. Co za tym idzie, mamy trzy rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać. Nawet posłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Czterech nieletnich użytkowników hulajnóg elektrycznych bez wymaganych uprawnień ujawnili policjanci podczas działań jednoszlad. Te prowadzono na terenie powiatu wejherowskiego. Pierwsza kontrola miała miejsce w Strzebielinie. Policjanci zatrzymali 11-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Chłopiec nie miał karty rowerowej i nie spełniał również wymogu wieku pozwalającego na samodzielną jazdę takim pojazdem. Na miejsce przyjechał jego opiekun za udostępnienie hulajnogi. Dziecku bez wymaganych uprawnień otrzymał mandat w wysokości 1000 zł. Podobna sytuacja wydarzyła się w Redzie. Funkcjonariusze wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli 12-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej. Jak przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Taputrykus, również podczas tej kontroli okazało się, że nie posiadał on karty rowerowej, ale także odpowiedniego wieku, by móc skorzystać z urządzenia. W tym przypadku także na miejsce przybył rodzic, którego ukarano mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie tego pojazdu osobie nieuprawnionej. Kolejna kontrola odbyła się przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie. Policjanci zatrzymali tam 17-latka jadącego hulajnogą elektryczną. Ostatni z ujawnionych przypadków miał miejsce ponownie w Redzie. Tym razem funkcjonariusze skontrolowali 15-latka, który także nie posiadał karty rowerowej. W związku z jazdą bez wymaganych uprawnień jego sprawa również zostanie skierowana do sądu. Seniorzy z Lęborka będą mogli bezpłatnie podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Szkolenie E5 skierowane jest do osób w wieku 60+, które chcą lepiej i bezpieczniej korzystać z internetu oraz usług dostępnych online. Zajęcia organizowane są w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. Uczestnicy poznają m.in. zasady bezpiecznego korzystania z internetu, a także dowiedzą się, jak logować się i korzystać z profilu zaufanego. W programie znalazły się również e-usługi związane z ochroną zdrowia, w tym internetowe konto pacjenta, aplikacja Moje IKP oraz e-ZUS. Seniorzy poznają także podstawy korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów. Ważną częścią szkolenia będzie bezpieczeństwo w sieci. Prowadzący omówią najczęstsze metody oszustw internetowych, tym phishing i próby wyłudzeń również metodą na wnuczka. Szkolenie odbędzie się 30 września w stacji Kultura przy ulicy Dworcowej 8 w Lęborku. Zajęcia rozpoczną się o 9, 12 lub 15, a uczestnicy mogą wybrać dogodny termin. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób, a zajęcia potrwają 3 godziny. Liczba miejsc jest ograniczona. Słupscy policjanci zatrzymali 46-latka podejrzanego o napad na 70-letniego mieszkańca miasta. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia w jednym z mieszkań w centrum Słupska. Według ustaleń policji napastnik zapukał rano do drzwi seniora, a po ich otwarciu miał porazić go paralizatorem i skrępować ręce opaskami zaciskowymi. Zażądał pieniędzy, jednak w mieszkaniu nie było większej gotówki. Ostatecznie zabrał około 200 zł i stary telefon, po czym uciekł, zostawiając poszkodowanego ze związanymi rękami. Sprawą zajęli się kryminalni, analizowali monitoring, przesłuchiwali świadków i zabezpieczali kolejne dowody. W ubiegłym tygodniu zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Podczas przeszukania znaleziono m.in. paralizator. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Rumska kaktusiarnia kończy swoją działalność. Od kilkudziesięciu lat przyciągała ona miłośników przyrody. Początki kaktusiarni sięgają rodzinnego gospodarstwa ogrodniczego prowadzonego przez Stanisława i Annę Chińców. Z czasem wśród uprawianych roślin zaczęło pojawiać się coraz więcej sukulentów i kaktusów. Rumską kolekcję uznawano za jedną z największych w Europie. Rośliny prezentowano na wystawach w całej Polsce, a do kaktusiarni przyjeżdżali goście z kraju i zagranicy. Poważnym ciosem dla gospodarstwa była burza oraz gradobicie z roku 2013. Wtedy właśnie zniszczona została część szklarni. Odbudowanie kolekcji w dawnym rozmiarze okazało się nierealne. Na razie obiekt wciąż i jeszcze działa. Nadal można odwiedzić szklarnię i kupić znajdujące się tam rośliny.

0: Śliny. Kaktusiarnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w sobotę od 9 do 15. Więcej o historii tego miejsca przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Poranek przywitał nas błękitnym niebem i hurtowymi ilościami słońca. Niestety te słońce w ciągu dnia zacznie się powolutku za chmurami chować, ale jednak mimo wszystko od czasu do czasu nam przyświeci. A jak chmury, no to i możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach całkiem nieźle. 20 stopni dzisiaj to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. 19 w Gnieminie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1001 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Norda FM.

0: Środowy poranek, 9 dzień września, Arkadiusz Mieńczewski. Już za momencik zaproszę Was na nasze muzyczne kalendarium, ale teraz chciałbym otworzyć kolejną godzinę od informacji o tym, że za chwilę będziemy mogli zobaczyć trochę koloryzowaną historię zespołu Lady Punk. W Polsce zespół Lady Punk jest szanowany, chociaż nie zawsze tak było, bo wokalista tej grupy potrafił robić rzeczy bardzo rock'n'rollowe. No i już 7 października na jednej z platform będziemy mogli zobaczyć film Mniej Obcy, czyli obraz, który ma opowiedzieć nam o początkach działalności zespołu Lady Punk. Pojawił się pierwszy thriller, tam można zobaczyć wizję, jaką chcą nam sprzedać reżyserzy tego filmu. Dostajemy więc scenę z milicją na koncercie grupy, czy rozmowę z funkcjonariuszem służb, który grozi, że rozwiąże zespół Lady Punk. Oczywiście naprzeciwko siebie siedzi pewny siebie, nic nie robiący sobie z tych słów główny bohater, a wszystko to okraszone scenami szaleństwa fanów czy rock'n'rollowego życia muzyków. Trochę kolorowa historia Lady Punk. Zobaczymy, czy to będzie hit, czy to będzie... sami wiecie. No to już 7. O tym się będziemy mogli przekonać. 7 października Mniej Obcy będzie można zobaczyć ten film na jednej z platform streamingowych, a już za chwilę będzie można usłyszeć o tym, co wydarzyło się 9 września. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: Deine Grenzen, albo wszystko to, bo ciebie kocham. Tak, to hity ich troje, bo dzisiaj swoje urodziny obchodzi Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje. A co jeszcze ciekawego wydarzyło się 9 września? Kto się urodził? W roku 63 grupa The Beatles zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką She Loves You. W tym czasie ich debiutancka duża płyta Please Please Me również okupowała pierwsze miejsce listy albumów. A w roku 65, czyli 2 lata później, zespół The Rolling Stones umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów single z kompozycją I Can Get No Satisfaction. W roku 1972 właśnie w Łodzi urodził się Michał Wiśniewski, który wspólnie z Jackiem Łągwą i Magdą Fem na początek stworzyli zespół Ich Troje. W roku 75 na terenie brytyjskiej Kolumbii na świat przyszedł Michael Bublé, kanadyjski wokalista nazywany przez prasę i media nowym Sinatrą. W roku 83 single Every Breath You Take grupy The Police dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu, a w roku 89 włoska grupa Black Box, wykonująca piosenki w stylu Eurodance, rozpoczęła pierwszy 6 tygodni na szczycie brytyjskiej listy singlem Random Time.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: Na zegarach 9.30, Małgorzata Zielonko, zapraszam na przegląd drogowy. Zaczynamy od Słupska. Więcej samochodów mamy w okolicy Ratusza Słupska, czyli mowa o ulicach Jagieły, Jana Pawła II i Jaracza. Reszta miasta na ten moment wygląda całkiem dobrze. Wszyscy kierujący się w okolice Redzikowa mogą być spokojni, nie ma tam większego ruchu niż zwykle. Przeskakujemy teraz do Lęborka. Tutaj niestety już zdecydowanie większe natężenie niż w okolicy Słupska. Rondo Solidarności i wszystkie ulice w jego najbliższym otoczeniu niestety są zakorkowane, więc musicie uzbroić się w cierpliwość w tym rejonie. Podobną sytuacją mamy do czynienia kawałek dalej, bo w Luzinie, na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej, Chłopskiej, Wilczka i Wejherowskiej, możemy spodziewać się wzmożonego ruchu. Okolice ulic Muńskiej i Ofiarsztutowu są nieco zatłoczone, tak samo rondo w okolicy Gminnej Biblioteki. Przeniesiemy się teraz do Gościecina, na skrzyżowanie ulic Szerokiej, Lęborskiej i Słonecznej. Tutaj zdecydowanie mamy większy ruch, więc kierowcy prosimy uzbroić się w cierpliwość na tym skrzyżowaniu. Na granicy Gościecina i Bolszewa w stronę Wejherowa staniemy niestety przed światłami. Jest tam zdecydowanie bardziej natężony ruch. Taka sama sytuacja jest na rondzie w centrum Bolszewa. W Wejherowie z kolei, na skrzyżowaniu ulic Batalionu Morskiego, Dębowej i 1 Brygady Pancernej, mamy delikatnie wzmożony ruch. Standardowo skrzyżowanie w okolicy Bramy Piaśnickiej i jego najbliższa okolica są spowolnione. W Redzie wszystko na ten moment przynajmniej wygląda dobrze. W Rumi chwilę postoimy na skrzyżowaniu w okolicy Dworca Głównego, tam standardowo ruch niestety jest wzmożony. Podobna sytuacja będzie w okolicy tunelu na Janowie. W Gdyni z kolei widzimy nieco bardziej wzmożony ruch na ulicy Morskiej. Estakada standardowo jest troszeczkę zakorkowana. Przeskoczymy teraz szybciutko na obwodnicę. Tam na ten moment większa część tego odcinka przejedziemy bez większych spowolnień. Niestety ulica Spacerowa w stronę centrum jest zdecydowanie spowolniona aż do samego Gdańska. Tak wygląda sytuacja na naszych lokalnych drogach na ten moment. Niestety w bardziej newralgicznych miejscach pojawiają się małe problemy, ale miejmy nadzieję, że pójdzie sprawnie i nie sprawią one większego kłopotu wszystkim, którzy na drodze już są i tym, którzy dopiero zamierzają wsiąść do auta.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
9: Tak ciepło jak było wczoraj, to już dzisiaj nie będzie, ale mi się wydaje, że nie będzie też

0: Na co narzekać? 20 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Miluzinie, 19 w Gniewinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie przez cały dzień utrzymywać się będzie umiarkowane, może nawet duże, choć z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, jest spora szansa. Na barometrach 1001 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Ważna informacja dla wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć na żywo papieża. Będzie blisko nas. Leon XIV pojawi się we Francji od 26 do 28 września. Będzie w Paryżu, Lourdes i Metz. No i media teraz podają, ile to trzeba zapłacić, a właściwie ile to będzie kosztowała taka pielgrzymka do Francji papieża. Wizyta papieża Leona XIV będzie kosztowała 27 milionów euro, podała konferencja Episkopatu Francji. Powodem takiej kwoty jest wzmocnienie logistyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa, które według szefa MSZ Francji ma być wyjątkowe. No w tych dzisiejszych niespokojnych czasach rzeczywiście trzeba dbać o bezpieczeństwo. 26 września msza na paryskim Placu Zgody i na Polach Elizejskich ma zgromadzić około 500 000 wiernych. Wieczorem tego samego dnia na spotkaniu z młodzieżą organizowanym na stadionie Stade de France pod paryskim Saint-Denis oczekiwanych jest około 80 tysięcy uczestników. Msza na błoniach sanktuarium w Lourdes 27 września zgromadzi według szacunków około 150 tysięcy wiernych, a w mszy w Metz 28 września oczekiwanych jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Być może wy również skusicie się na wyjazd do Francji, do Paryża.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym

życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwald.

0: Aferę nigdy w życiu to już chyba zna każdy Polak. Nie będę wam opowiadał, przybliżał o co chodzi, bo wiadomo, że chodzi o dwie panie, o Joannę Jabłczyńską i Katarzynę Grochole. One tam się pokłóciły o to, że jedna nie zagrała w filmie 20 lat później, czyli w tej nowej odsłonie Nigdy w życiu. No ale zrobiło się z tego coś dobrego. Otóż Joanna Jabłczyńska została, jakby to powiedzieć, nakazano jej wpłacić 5000 zł w ramach przeprosin na fundację Rock'n'Roll. No i ona to zrobiła, ale zarazem poprosiła innych ludzi, którzy ją słuchają i są jej fanami, o to, żeby wpłacali fundację na tę fundację Rock'n'Roll również pieniądze, żeby z tego złego wyszło coś dobrego. No i miało być 50 tysięcy, a zrobiło się tak dobrze, że jest w tej chwili ponad 500 tysięcy złotych dla fundacji Rock'n'Roll. No i to jest piękne, że z czegoś takiego, no można powiedzieć śmiało, złego wychodzi coś dobrego. Pamiętajcie, jeżeli wy możecie, to też pomagajcie, nie tylko w momentach, w których jest jakaś taka akcja pod tytułem jest afera i wtedy pomagamy. Nie, czasami po prostu zróbcie to tak po prostu, żeby pomóc innym, jeśli oczywiście możecie, to pomożecie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: listen to me.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.
3: To może być ostatnie ciepłe uderzenie lata, za chwilę alerty pogodowe, potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki, wśród nich Polka. Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpacia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
4: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
5: To jakoś tak się zaczęliśmy pocić, jakby było w środku lata, no.
4: Słońce świeci.
3: Tak było wczoraj w Warszawie. Dziś też ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami i ulewami na krańcach południowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
6: Od prawie dwóch tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na trzy dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach. To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
3: W Japonii ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełnienia paliwa oraz dozbrajania myśliwców, niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u przewoźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
7: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów, to także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
3: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy Jastrzębiej Góry i okolicy zyskają nowe miejsce, w którym będą mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Szpital Pucki otworzy przychodnię rodzinną Szpitala Puckiego. Nowa placówka będzie mieściła się przy ulicy Kaszubskiej 18 w Jastrzębiej Górze. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 14 września na godzinę 16. Tego dnia warto jednak pojawić się na miejscu znacznie wcześniej. Już od godziny 11 mieszkańcy będą mogli zapisać się do nowej przychodni. przychodni, a także skorzystać z konsultacji specjalistycznych. Na zainteresowanych czekać będą konsultacje z kardiologiem oraz dietetykiem. Będzie to więc nie tylko okazja do poznania nowej placówki, ale również do skorzystania z porad dotyczących zdrowia i profilaktyki. Więcej o nowej przychodni dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z modernizacją linii kolejowej Lęborg-Łeba. Przejazd kolejowo-drogowy w rejonie ulicy Mireckiego i Topolowej pozostanie zamknięty dłużej niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z aktualnymi informacjami przejazd ma zostać ponownie otwarty 28 września. Początkowo prace w tym miejscu miały zakończyć się 5 sierpnia. Termin został jednak przesunięty ze względu na zwiększenie zakresu robót. Konieczna okazała się m.in. wymiana przepustu pod drogą, którego stan był znacznie gorszy niż wynikało to z dokumentacji. Dla kierowców wyznaczono oznakowany objazd ulicą Czołgistów. Piesi nadal mogą korzystać z przejścia przez tory. W ramach inwestycji przebudowywany jest cały przejazd wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. Wymieniona zostanie także nawierzchnia, przepust oraz szyny. Utrudnienia występują również przy przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Pionierów. Tam rozkopano jeden pas jezdni, dlatego ruch odbywa się jednostronnie. Modernizacja obejmuje także inne fragmenty linii. W Garczegorzu powstaje ponad 36-metrowy wiadukt, który zastąpi przejazd w poziomie torów. Cała inwestycja obejmuje przebudowę 32 km linii Lęborg-Łeba oraz rozbudowę kolejnego odcinka w kierunku planowanej elektrowni jądrowej. Projekt o wartości blisko 1,5 miliarda złotych ma zostać zakończony w 2029 roku. Woda w Słupsku i w większości miejscowości powiatu słupskiego jest bezpieczna i nadaje się do spożycia. Tak wynika z najnowszego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku. Nieprawidłowości wykryto jednak w kilku miejscowościach na terenie gminy Ustka i Damnica. Badania wykazały tam przekroczenia norm dotyczących m.in. mętności żelaza i manganu. W gminie Ustka podwyższony poziom manganu stwierdzono w Machowinie, Zimowiskach i Grabnie. Dostawcy wody prowadzą działania naprawcze, a słupski sanepid na bieżąco kontroluje sytuację i jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór w Suchym Dworze w gminie Kosakowo. W aucie znajdował się 8-latek. Policja otrzymała zgłoszenie 7 września około godziny 20:30. Jak ustalili policjanci, 47-letnia kobieta kierująca Kuprą doprowadziła do kolizji z innym samochodem. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili trzeźwość kierującej. Jak przekazał oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Selewska, badanie wykazało, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W samochodzie przewoziła swojego 8-letniego syna, nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci zatrzymali 47-latce prawo jazdy, dziecko zostało przekazane pod opiekę rodziny. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kosakowie. Będą wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia oraz zachowanie kierującej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
8: Dzisiejszy dzień szykuje się ciepły, choć nieupalny. Na termometrach maksymalnie 20 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Miluzinie, 19 w Gnieminie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach raczej dość niska wartość, 1001 hektopaskali. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, a przelotne opady deszczu będą mogły dzisiaj występować. Co prawda poranek mieliśmy prawie całkowicie bezchmurny, ale w ciągu dnia trochę chmur zacznie nam przebywać.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
9: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
1: Słuchajcie radia.

0: Gorąco was pozdrawiam w środowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na kolejną godzinę. To dzisiaj ma być kulminacja krótkiego powrotu lata, ale już za chwileczkę, już za momencik chłodno i będzie i nie będzie już tak ciepło i przyjemnie, bo od jutra synoptycy zapowiadają nam powrót już chyba trochę takiej jesieni, bo temperatury widzę na mapach pogodowych na północy 16, na południu maksymalnie 21 stopni. I taki będzie niestety weekend ten, który przed nami, czyli 11, 12, 13 z temperaturami na północy od 19 do 20 stopni, na południu 22 stopnie, ale na przykład już jeżeli chodzi o góry, to w sobotę na przykład tylko 13 stopni. Chociaż jeszcze widzę światełko w tunelu, bo na tych nieco dalszych zapowiedziach w poniedziałek, wtorek i środę, czyli 14, 15 i 16 września, widzę jakieś ocieplenie. Na północy 21, na południu nawet 25 i takie temperatury mają utrzymać się właśnie przez te 3 dni. Szkoda, że znowu jakoś tak po weekendzie, a nie wtedy, kiedy większość z nas ma wolne.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama. Don't get that.

jesień przed nami, a jeżeli tej jesieni chcecie zobaczyć coś wyjątkowego i ciekawego, to może wybrać się na tak zwane redyki. Jesień w

0: górach upływa pod znakiem Redyków, które na przestrzeni ostatnich lat stały się prawdziwym hitem wśród turystów. Przemarsz owiec ulicami miejscowości nie tylko paraliżuje ruch samochodowy, ale ściąga coraz większe tłumy. Widać to po obłożeniu Redyków w popularnych miejscowościach. I kiedy te Redyki będą miały miejsce, może warto sobie zanotować i wybrać się. Bo uwaga, już 19 września odbędzie się Redyk w Zawoi, który jak co roku jest kulminacyjnym punktem 42. Babie Górskiej Jesieni, czyli 3-dniowego święta folkloru. Do tego kolejny Redyk w Szczawnicy, który co roku przyciąga rekordowe tłumy. Wydarzenie pierwszy raz w historii będzie 3-dniowe. Potrwa od czwartku 8 października do soboty 10 października, a tydzień później, 17 października, zaplanowany jest Redyk w Kluszkowcach, który ze względu na przepiękne położenie, ogromną liczbę owiec i wyjątkową atmosferę od początku stał się wielkim hitem. W tym roku odbędzie się po raz czwarty. No ale królową wśród Redyków bezapelacyjnie jest Szczawnica. To właśnie tam zjeżdża się najwięcej osób i podobno nie ma już ani jednego obiektu, do którego można by było pojechać i tam w Szczawnicy nocować w tym właśnie czasie. Ale pewnie gdzieś na poboczach znajdziecie swoje miejsce, jeżeli macie ochotę wybrać się na takie wydarzenie, jakim jest Redyk.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Niecodzienna formuła sprawiła, że każdy mecz był dla zawodników sporą niewiadomą. W Słupsku rozegrano deblowy turniej tenisowy, w którym partnerów do gry wyłoniono losowo. Na kortach nie zabrakło sportowej walki, efektownych wymian i emocji aż do ostatnich piłek. Tym razem zawodnicy nie mogli sami wybrać swoich partnerów. O składzie deblowych par zdecydowało losowanie. Dzięki temu uczestnicy musieli szybko odnaleźć wspólny język na korcie, dopasować styl gry i opracować taktykę z osobą, z którą często wcześniej nie mieli okazji występować w deblu. Na słupskich kortach nie brakowało zaciętej walki, efektownych wymian i emocji przy kolejnych piłkach. Była sportowa ambicja, ale również dobra zabawa i wzajemne wsparcie. Organizatorzy podkreślają, że właśnie połączenie rywalizacji i integracji jest jednym z najważniejszych elementów spotkań tenisowych. Turniej zwyciężyli Łukasz Kirko i Mirosław Byzdra. Drugie miejsce zajęli Gabriel Ignacik i Paweł Targowski, a na trzeciej pozycji uplasowali się Marek Czubała i Mirosław Ratajski. Czwarte miejsce przypadło parze Michał Maciejewski i Leszek Gardas. Słupskie Towarzystwo Tenisowe podkreśla, że turniej potwierdził rosnące zainteresowanie tenisem w mieście. Zmieniamy dyscyplinę. Biegacze w całej Polsce połączą siły, by pomóc dzieciom i młodzieży. W sobotę 12 września odbędzie się jubileuszowa 10. edycja PKO biegu charytatywnego. Jedną z 20 lokalizacji wydarzenia będzie Lęborg. Uczestnicy spotkają się na stadionie miejskim przy ulicy Kusocińskiego 56. Początek biegu zaplanowano na godzinę 11. Wydarzenie organizują Centrum Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Creative Sport. Zawodnicy rywalizują w 5-osobowych sztafetach. Ich zadaniem jest pokonanie w wyznaczonym czasie jak największej liczby okrążeń stadionowej bieżni. Jedno okrążenie to 400 metrów. Co ważne, tutaj liczy się nie tylko wynik sportowy. Za każde pokonanie 400 metrów PKO Bank Polski przekazuje 10 zł na cel charytatywny. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na bezpłatną psychoterapię dla młodych osób potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Do udziału mogą zgłaszać się zarówno osoby doświadczone, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. Można by startować w sztafecie albo indywidualnie, korzystając z aplikacji mobilnej. Podczas 9 dotychczasowych edycji w biegu uczestniczyło ponad 47 tysięcy osób, a na cele charytatywne przekazano już ponad 12 milionów złotych. Fani biegania, adrenaliny i ekstremalnych przeszkód ponownie spotkają się w Trójmieście. Już 12 i 13 września Runmageddon wróci pod Ergo Arenę. Na uczestników czekać będą wymagające trasy, błoto, przeszkody i przede wszystkim dobra sportowa zabawa. Do wyboru będą różne warianty rywalizacji. Początkujący mogą zdecydować się na 3-kilometrową trasę z 15 przeszkodami. Bardziej doświadczeni zmierzą się z 6 kilometrami i ponad 30 przeszkodami, a najbardziej wymagająca formuła to aż 12 km i ponad 50 przeszkód. Nie zabraknie także nocnego rekruta, czyli 6-kilometrowej trasy pokonywanej po zmroku. W jednej serii uczestnicy będą mogli również wystartować razem z lokalną żoną OCR Active Flow Arena. Organizatorzy pomyśleli także o najmłodszych i rodzinach. Przygotowano m.in. formę Kids Intro U16 oraz familii, w której dzieci i dorośli wspólnie pokonują przeszkody. Sportowe emocje rozpoczną się jeszcze przed głównym wydarzeniem. 10 września odbędzie się oficjalny trening, a 11 września bezpłatny Runmageddon Kids, demo dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Na miejscu na zawodników i kibiców czekać będą również konkursy, dodatkowe wyzwania i strefy partnerów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Poranek przywitał nas dużą ilością słońca i błękitnym, bezchmurnym niebem, ale w ciągu dnia chmur powolutku zacznie przybywać, choć tego błękitu też jeszcze trochę będziemy doświadczali. Z drugiej strony będziemy mogli doświadczać przelotnych opadów deszczu i całkiem niezłej temperatury. 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, 19 w Gniewinie, 18 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy, no ale oczywiście to są te maksymalne temperatury dla dzisiejszego dnia.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Parostatkiem w piękny rejs śpiewał Krzysztof Krawczyk. No może nie parostatkiem, ale ruszyli. 371 dni spędzą na morzu pasażerowie luksusowego wycieczkowca. Statek wypłynął na początku września z Rzymu i podczas najdłuższego, nieprzerwanego rejsu w historii odwiedzi 220 portów w 62 krajach. 371 dni zwiedzania. Wyobraźcie sobie to, jakby człowiek miał tak trochę czasu, żeby właśnie spędzić go na Morzu Śródziemnym, Neapol, Santorini, Malta, Barcelonę, a potem dalej w piękny rejs, między innymi Afryka, Azja, Australia i obie Ameryki. A ile za to trzeba zapłacić? Pewnie niektórzy z Was zapytają. Taki udział w wyprawie to koszt już w przeliczeniu na polskie złote około 284 tysięcy złotych na osobę, proszę Państwa, na osobę. 284 tysiące złotych, no ale wiecie, 371 dni, podczas których jecie, pijecie, macie wszystko ugotowane, uprane, wszelkiego rodzaju luksusy, z których możecie korzystać. No tylko najpierw trzeba jeszcze mieć te 284 tysiące złotych na osobę, chyba że ktoś płynie sam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca

0: czas w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Na zakończenie dzisiejszego porannego spotkania informacja z Zielonej Góry. Tam w weekend miała miejsce impreza, winobranie, no i tam Polacy tłumnie zjechali. No i szpitalny oddział ratunkowy z Zielonej Góry zwrócił się do Polaków, wszystkich tych, którzy lubią się dobrze bawić. Szanowni Państwo, bawmy się, ale z umiarem, bo okazało się, że tenże szpital w trakcie weekendowej zabawy przyjął 235 osób, kilkadziesiąt z nich było pod znacznym wpływem alkoholu. No bo my Polacy twierdzimy, że jak się bawić, to się bawić. No i niektórzy nie mają umiaru. Aż słyszałem ostatnio, że my Polacy przestajemy pić. No ale to chyba nie w Zielonej Górze podczas imprezy. Dziękuję Wam za dzisiejsze środowe poranne spotkanie. Życzę Wam udanego dnia i mam nadzieję do usłyszenia do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia z USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla po alkoholu. Będzie też o zgubnych skutkach spania w samochodzie, dodajmy, cudzym. Marcin Krzemiński. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazywany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
2: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Jego wartość dla Polski zbliża się już do 20 miliardów dolarów. Jutro i pojutrze Amerykanie mają wizytować Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Mówił o tym dziś w telewizji publicznej wiceszef resortu obrony Paweł

0: Obejda. Dodał, że jest rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy, a liczba stałych baz zależy od planów operacyjnych NATO. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale poniesie konsekwencje prawne. Agnieszka Wynarska.
1: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. W niedzielę wieczorem Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Postronne osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala na pobranie krwi. Okazało się, że ma w niej około promila alkoholu. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie immunitetu. Dominik M. usłyszał zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości, za co grożą 3 lata więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił go w czynnościach służbowych na pół roku.
0: Spał spokojnym snem, choć zaprawionym alkoholem. Gdy próbowali go obudzić, policjanci tylko wzruszył ramionami. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w podpoznańskiej Mosinie drzemał w skradzionym busie. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli 48-latka z pojazdu. Po sprawdzeniu policyjnych systemów okazało się, że jest on ścigany do odbycia także innej kary więzienia. No i teraz ponownie zajmie się nim sąd.

0: To jest potrzebne, bo wiele rzeczy dotyczy spojrzenia globalnego, czyli dotyczy kilku samorządów i ktoś musi po prostu to opanować, żeby to było realizowane w sposób taki całościowy.
1: Tłumaczy prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Największe dyskusje wśród radnych wywołała jednak druga część sesji, szczególnie ta, na którą stawili się mieszkańcy, a więc dotycząca informacji na temat przyszłości cmentarza komunalnego w Wejherowie.
2: Ten dialog, ta rozmowa, którą uważam, że nawiązała się pomiędzy nami, władzami miasta, radnymi, to uważam, że bylibyśmy obecnie w zupełnie innym miejscu, nie byłoby takiego, jak gdyby, ja to źle nazywam, buntu społecznego, czy jakiejś reakcji społecznej na to, bo generalnie chodzi o to, że mieszkańcy lubią wiedzieć, z nimi trzeba rozmawiać. Tu jest 40-41 tysięcy ludzi, tutaj generalnie ta społeczność raczej się zna i generalnie w takim małym mieście można dużo więcej zrobić, rozmawiając.
1: Mówi mieszkaniec Śmiechowa Południe Roman Wierciński. Tymczasem, jak poinformowali włodarze miasta, kwestia cmentarza nie jest dla nich łatwą, ale jednak niezwykle ważną, bo miejsca na obecnym cmentarzu komunalnym skończą się bardzo szybko. Stąd też trwające kilka lat prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, przy którym pod uwagę miały być brane różne koncepcje. Cmentarz to nie jedyna kwestia przyszłości miasta, która pojawiła się na sesji. Podczas niej prezydent poinformował o współpracy z PKP przy realizacji bezkolejnych przejazdów w Wejherowie. Najwięcej emocji i dyskusji wzbudził temat planowanego przez PKP zamknięcia w przyszłości przejazdu kolejowego w ulicy 12 Marca, która jest drogą powiatową. Podczas sesji nie zabrakło także licznych spraw bieżących oraz zmian w budżecie miasta. Mieszkanki powiatu lęborskiego będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. W najbliższych dniach mammobusy pojawią się w kilku miejscowościach regionu. Badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są przeznaczone dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Nie jest potrzebne skierowanie, a na badanie można się zapisać poprzez internet lub telefonicznie. W Lemmorku mammobus będzie stacjonował na placu pokoju 9 i 10 września w godzinach od 9 do 17. Badanie trwa około 5 minut, a wynik ma być dostępny w ciągu kilkunastu dni roboczych. Z podobnej możliwości będą mogły skorzystać także mieszkanki innych miejscowości powiatu. 10 września mammobus pojawi się przy Urzędzie Gminowej w Ślęborskiej przy ulicy Grunwalskiej 24. Terminy dotyczą także Cewic. 9 września mammobus będzie dostępny na parkingu przy Nadleśnictwie przy ulicy Witosa 39. Tego samego dnia badania zaplanowano również w Łebie przy Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Kościuszki. W ramach programu kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą korzystać z mammografii bezpłatnie i bez skierowania, a badanie finansowane przez NFZ wykonywane jest teraz na 2 lata. Organizatorzy przypominają, że regularna mammografia pozwala wykryć zmiany na wcześniejszym etapie. W Słupsku Energa, operator i zespół szkół elektryk podpisały porozumienie o współpracy. Uczniowie 5 klasy technikum elektrycznego będą przez cały rok szkolny raz w tygodniu zdobywać praktyczne doświadczenie pod okiem pracowników spółki. Program obejmuje 9 obszarów od instalacji maszyn elektrycznych przez obsługę klienta po inwestycje i zarządzanie. Zajęcia potrwają do zakończenia nauki w kwietniu. Podczas uroczystości wręczono także stypendium ufundowane przez Energę. 5 tysięcy złotych otrzymał uczeń z najlepszym wynikiem. Przedstawiciele spółki podkreślają, że współpraca ze szkołą ma pomóc w przygotowaniu przyszłych kadr dla branży energetycznej. Porozumienie jest efektem rozmów prowadzonych od 2 lat i nawiązuje do wieloletniej tradycji współpracy szkoły z zakładem energetycznym.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Na razie akurat temperatura idzie w górę, chociaż różnice pomiędzy konkretnymi godzinami będą dzisiaj naprawdę niewielkie, bo poranek przywitał nas po prostu całkiem solidną temperaturą. Około 18 stopni mieliśmy już o 7 rano, a maksymalnie dzisiaj będziemy mieli 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierum i Luzinie, 19 w Niemie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach tutaj akurat dość niskie wartości. Dzisiaj to około 1001 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Środa nam upłynie, to i będzie przyjemniej oraz bardzo blisko do weekendu. Sądzę, że te dwa postulaty powinny nam towarzyszyć przez najbliższe godziny. Zachęcam do pozostania z nami i zapraszam. Sonia Polewska, zaczynamy.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14

0: zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

Wielkie festiwale coraz mocniej przypominają nie tylko wydarzenie muzyczne, ale też poważną decyzję budżetową. Bilet na kolejną edycję Glastonbury po raz pierwszy będzie kosztował ponad 400 funtów, co na wyniesie 408 funtów z opłatą rezerwacyjną, podczas gdy przy poprzedniej edycji było to 378 funtów i 50 pensów. Festiwal wraca po rocznej przerwie, a nazwiska głównych gwiazd wciąż nie zostały oficjalnie ogłoszone. Mimo ceny można właściwie założyć, że podczas sprzedaży znów rozpocznie się internetowa walka z odświeżaniem strony, grupami na komunikatorach i kilkoma laptopami ustawionymi na stole. Glastonbury pozostaje więc festiwalem, na którym pierwszym wielkim występem jest samo zdobycie biletu.

0: Reklama.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Za nami trzecia kolejka piątej ligi w grupach Gdańsk 1 i Słupsk. W grupie Gdańsk 1 prawdziwy festiwal strzelecki urządził sobie Bałtyk Gdynia, który na własnym boisku rozgromił GKS Kolbudy aż 7-2. Komplet punktów wywalczyły również Orlen Tareda, pokonując na wyjeździe Orła Straszyn 2-1. Remisem zakończyło się spotkanie MKS-u Włady Swobowo z Weekendem 2-Luźno. Obie drużyny zdobyły po jednej bramce. Podział punktów zanotowały również Jagłorod Wagdański i Orzeł Trąbki Wielkie, które zremisowały 1-1. Zwycięstwo niósł także KS Chwaszczyno, który pewnie pokonało Gdanią 2 Gdańsk 4-0. Tylko Lechia Gdańsk wygrała natomiast na wyjeździe z Latarnikiem Choczewo 2-1. A PGKS Kowale pokonał Salus Rumia 3-2. Mecz Osiczanki-Osice z Amatorem Kielpiną został przełożony z powodu złego stanu boiska. W grupie Słupskiej również nie zabrakło wysokich zwycięstw. Najefektowniej zaprezentował się Gryf 2 Słupsk, który rozbił Start Web aż 6-1. 3 punkty zdobył także Lew Lemborg, pokonując Pomorze potęgowo 3-2. Bytowia Bytów wygrało ze Startem Jasko 2-0, a Piast Człuchów pokonał na wyjeździe Kaszubią Studzienice 2-0. Sokół Czechy wygrał ze Skotawią Dębnica Kaszubska 2-1, natomiast Stal Jeziorzyce zwyciężyła Słupią Kobylnica 3-1. Remisem 2-2 zakończyło się spotkanie Granitu Kończewo z KS Bynkówko. Mecz Myśliwca Tuchomie z Jantarem Uska został odwołany z powodu złego stanu boiska. Z murawy boiska przechodzimy na koszykarskie parkiety. Energa Czarny Słupsk przegrali z MW Arką Gdynia 74-92 w kolejnym sparingu przed rozpoczęciem sezonu 2026-2027. Po spotkaniu słupski klub wydał również oświadczenie, w którym odniósł się do pytań kibiców dotyczących organizacji meczu i obecności publiczności na trybunach. Samo spotkanie rozegrano w hali Gryfia i od początku zdecydowanie lepiej zaprezentowali się Gdynianie. Arka już w pierwszej kwarcie wypracowała bardzo dużą przewagę, prowadząc 35-17. W drugiej odsłonie Gosianer kontrolowali wydarzenie na parkiecie i do przerwy wygrywali aż 57-32. Po zmianie stron czarni zaprezentowali się znacznie lepiej. Trzecią kwartę przegrali tylko jednym punktem 19-20, a w ostatniej części spotkania to Słupszczanie byli górą, zwyciężając 22-16. Straty z pierwszej połowy okazały się jednak zbyt duże, by można było myśleć o odwróceniu losów meczu. Najskuteczniejszym zawodnikiem czarnych był Diordi Dimitriewicz, który zdobył 13 punktów. 12 punktów dorzucił Mason Madsen, a 10 Dominik Green. W zespole Arki błyszczeli Kasper Surorg, autor 25 punktów, oraz Alex Stein, który zakończył spotkanie z dorobkiem 23 punktów. Po meczu Energa Czarni Słupsk wydali oświadczenie, w którym wyjaśnili zasady organizacji sparingu. Klub podkreślił, że od początku spotkanie miało charakter zamknięty i nie było przeznaczone dla publiczności. Jednocześnie oba kluby ustaliły, że na meczu może pojawić się niewielka ograniczona grupa osób, około 25-30 przedstawicieli każdej ze stron. Czarni zdecydowali się zaprosić około 20 członków klubu kibica. Jak wyjaśnił prezes słupskiego klubu Michał Jankowski, nie chodziło o wyróżnienie konkretnej grupy panów, ale o przygotowanie osób, które w nadchodzącym sezonie mają odpowiadać za organizację dopingu w hali Gryfia. Kibice mogli m.in. przetestować nowe przyśpiewki, ich rytm oraz sposób prowadzenia dopingu podczas meczu. W oświadczeniu klub odniósł się również do posiadaczy karnetów. Czarni poinformowali, że sprzedali już ponad 1000 abonamentów, dlatego zaproszenie wszystkich ich posiadaczy na zamknięty sparing nie było możliwe. Klub przypomniał jednocześnie, że karnet obowiązuje na

0: Znaczy objęte jego zakresem w sezonie 2026-2027. Natomiast zamknięte treningi i spotkania kontrolne nie są wydarzeniami przeznaczonymi dla publiczności. W słupie klub zaznaczył także, że obecność ograniczonej grupy klubu kibica nie oznaczała otwarcia sparingu dla wszystkich kibiców. Spotkanie nie było organizowane jako oficjalny mecz z udziałem publiczności, dlatego nie prowadzono również procedur organizacyjnych i zabezpieczeń charakterystycznych dla spotkań ligowych. Na kolejne wydarzenie z udziałem kibiców Energia Czarnia Słupsk zapraszają 18 września. Tego nie odbędzie się turniej o puchar prezydenta miasta Słupska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Powolutku temperatura idzie w górę. Dzisiaj osiągnie całkiem solidne, może nie upalne, ale dość przyjemne 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Luzinie. 19 w Gniewinie i 18 w Słupsku, Lęborku, a także Kobylnicy. Przez cały dzień z drugiej strony mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Co prawda poranek przywitał nas praktycznie bezchmurnym niebem, ale w ciągu dnia tych chmur trochę może przybyć, ale przejaśnienia też będą się pojawiały.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Nie film o złodziejach sztuki, tylko prawdziwy poranek na lazurowym wybrzeżu. Dwóch włamywaczy dostało się przed 6 rano do Misère Noir w Cagnes-sur-Mer i zabrało 4 dzieła. Policja ruszyła za nimi praktycznie natychmiast, a podczas ucieczki część obrazów została porzucona. Dwa nadal są poszukiwane, wśród nich portret Madame Colonna Romano oraz młoda kobieta przy studni. Wartość dzieł objętych kradzieżą oszacowano na około 9 milionów euro. Jeszcze bardziej niepokojący jest szerszy obraz. Francja mierzy się ostatnio z serią coraz śmielszych kradzieży muzealnych. Impresjonizm zwykle kojarzy się ze spokojem i światłem. Tym razem dostał historię zdecydowanie bliższą kinu sensacyjnemu.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie

0: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

Projekt, który miał wywrócić zawodowy golf do góry nogami, sam znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Leaf Golf wystąpił w Stanach Zjednoczonych o ochronę przed wierzycielami i rozpoczyna restrukturyzację. Liga podała zobowiązania sięgające od pół miliarda do miliarda dolarów, a wśród osób, którym jest winna pieniądze, znajdują się sami zawodnicy. Jon Rahm ma należności sięgające prawie 7,5 miliona dolarów. Od uruchomienia cyklu wydano ponad 5 miliardów dolarów, między innymi na ściąganie największych nazwisk z tradycyjnego golfa. Teraz ma powstać mniejsza, bardziej oszczędna wersja Leaf. Sportowa rewolucja odkryła więc starą biznesową zasadę. Nawet najbardziej widowiskowy swing musi się kiedyś zgadzać w Excelu.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu.

0: 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
1: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzały w kierunku 19-latka.
0: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać tam nawet 31 stopni w cieniu, ale są już także ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości dominują Węgrzy. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet 10% i apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
2: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, gdy nie będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
0: Debata na temat problemów polskiego kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rusza 21 września.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa nabór do konkursu na najładniej zakomponowany ogródek gastronomiczny w Gdyni 2026. Na zwycięzców czeka 10 tysięcy złotych, prestiżowy tytuł i promocja. Konkurs ma promować ogródki gastronomiczne, które podnoszą estetykę przestrzeni publicznej i pokazują, że funkcjonalność może iść w parze z dobrym wzornictwem. Liczy się nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również przemyślana kompozycja, jakość zastosowanych materiałów, zieleń oraz rozwiązania przyjazne użytkownikom. Komisja konkursowa będzie oceniać m.in. estetykę i wygląd ogródka, dobór roślinności, funkcjonalność i ergonomię, innowacyjność oraz kreatywność, sposób wpisania ogródka w otaczającą przestrzeń, rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym wykorzystane materiały. Do udziału zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący ogródki gastronomiczne na terenie Gdyni. Zgłoszenia można składać do 15 września. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Plastyka Miasta Urzędu Miasta Gdyni lub przesłać pocztą elektroniczną. Spotkania, integracje i zajęcia tematyczne. Właśnie tak w Lęborku kontynuowany jest program aktywizacji seniorów. W klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka odbyło się spotkanie poświęcone m.in. profilaktyce raka piersi oraz warsztaty z przygotowania czekolady. Kolejne wydarzenie w ramach kawiarenki dla seniorów zaplanowano na 11 września. Podczas spotkania uczestnicy mogli nie tylko wspólnie spędzić czas, ale również zdobyć informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej. W części edukacyjnej przedstawicielki Stowarzyszenia Lęborskie Amazonki mówiły o profilaktyce raka piersi i prawidłowym wykonaniu samobadania. Uczestnicy mogli również przećwiczyć tę czynność na specjalnym manekinie. Po części edukacyjnej odbyły się warsztaty przygotowywania czekolady pod nazwą Kostka Szczęścia. Kolejne spotkanie w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5 odbędzie się w piątek 11 września o 16. Kawiarenka dla seniorów jest przestrzenią do spotkań, rozmów i wspólnego spędzania czasu. Wydarzenia organizowane są w ramach programu aktywizacji społecznej seniorów w Lęborku Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030. Program obejmuje m.in. działania związane z aktywnością społeczną osób starszych. Komandor Tadeusz Kobnopacki został honorowym obywatelem Ustki. Decyzję podjęli radni podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Tadeusz Kobnopacki to emerytowany oficer marynarki wojennej Sybirak i junak Armii Generała Władysława Władysława Andersa. Urodził się w 1932 roku. Jako ośmiolatek został wraz z rodziną wywieziony spod Lwowa na Syberię. Później jako jedno z polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR trafił przez Bliski Wschód do Republiki Południowej Afryki. Do Polski wrócił w 1947 roku. Związał swoje życie z

0: marynarką wojenną, a większość służby odbył w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie wychował i wyszkolił tysiące marynarzy i podoficerów. Po przejściu na emeryturę zaangażował się w działalność społeczną i upamiętnianie losów sybiraków. Za zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Śledczy próbują odtworzyć ostatnie chwile życia 18-letniego chłopaka, którego wyciągnięto z rzeki na osiedlu Wspólna w Bolszewie. Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek 4 września około 21:00. Jak wynika z dotychczasowych informacji, mieszkańcy mieli usłyszeć krzyk. Niedługo później policja otrzymała zgłoszenie, że ktoś wpadł do rzeki Bolszewka. Na miejsce skierowano policjantów i strażaków. Służby wydobyły z wody 18-letniego chłopaka i rozpoczęły akcję ratunkową. Nastolatek został następnie przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala specjalistycznego w Wejherowie. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Jak przekazał prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, tożsamość zmarłego została ustalona, a ciało rozpoznała jego matka. Jak informuje, okoliczności, w jakich pokrzywdzony znalazł się w wodzie, będą przedmiotem dalszych ustaleń w toku prowadzonego postępowania. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Policjanci zatrzymali 5 osób, które miały spędzać czas z 18-latkiem w dniu jego śmierci. Jak wyjaśnia prokuratura, wszystkie zostały przesłuchane w charakterze świadków, a po wykonaniu czynności zwolnione. Na tym etapie postępowania nikomu nie przedstawiono zarzutów. Sekcja zwłok 18-latka odbyła się 7 września. Na ostateczne ustalenie przyczyn śmierci trzeba jednak poczekać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Południe już za nami, my wchodzimy w tę drugą, przynajmniej w teorii, cieplejszą część dnia. Nie będzie dzisiaj bardzo upalnie, ale całkiem ciepło. 20 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i Luzinie, 19 w Gnieminie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1001 hektopaskali, czyli ciśnienie tam spadło i to dość wyraźnie. Przelotne opady deszczu przez cały dzień mogą się pojawiać, a chmur niestety nam trochę przybywa.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Dla milionów Brytyjczyków piątkowy wieczór przez ponad dwie dekady miał bardzo konkretny rytm, ogród, Monty Don i Gardener's World. Prezenter ogłosił, że po 23 latach odchodzi z programu. W tym czasie poprowadził blisko 700 odcinków i sprawił, że telewizyjne ogrodnictwo przestało być wyłącznie poradnikiem o przycinaniu róż. Mówił o kontakcie z naturą, własnych trudnościach psychicznych i o tym, że praca w ogrodzie może porządkować znacznie więcej niż tylko rabaty. Z BBC całkowicie nie znika, planuje kolejne projekty i program podróżniczy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych telewizyjnych ogrodów straci jednak swojego gospodarza. Rośliny zostają. Człowiek z sekatorem rusza dalej.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedynczy

0: Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: jeden z nich.
1: 60 lat temu wystartował serial, który początkowo wcale nie wyglądał na materiał na pół wieku popkultury. Star Trek rozrósł się później w kolejne seriale, filmy, książki, gry i jedno z najbardziej rozpoznawalnych uniwersów science fiction. William Shatner, czyli kapitan Kirk, przy okazji jubileuszu wspomina, że od początku próbował wprowadzać do swojej postaci trochę lekkości i humoru. Największym fenomenem serii pozostaje jednak chyba jej optymizm. W przyszłości Star Treka ludzkość rozwiązała wiele własnych problemów i zamiast walczyć o przetrwanie, ruszyła poznawać kosmos. Technologia zmieniła się od lat 60. niewiarygodnie. Marzenie o tym, żebyśmy jako ludzie również trochę się poprawili, pozostaje zaskakująco aktualne.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

Kilka zdjęć Phoebe Bridgers z festiwalu filmowego w Wenecji wystarczyło, żeby rozkręcić znacznie większą rozmowę. Uwagę części mediów przyciągnęły jej nieogolone nogi, choć coraz więcej młodych kobiet właśnie świadomie rezygnuje z depilacji. Guardian opisuje osoby, które traktują obłosienie jako zwyczajną część ciała, a czasami idą jeszcze dalej i farbują włosy pod pachami, żeby były bardziej widoczne. Nie chodzi nawet o jeden konkretny wygląd. Bardziej o pytanie, dlaczego przez lata jeden z nich uznawano za obowiązkowy. Moda potrafi przecież zmieniać długość spodni, brwi i fryzury. Teraz najwyraźniej negocjuje również rzeczy, które wcześniej miały po prostu zniknąć.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Książkowe Laboratorium Zbrodni w Słupsku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników mocnych wrażeń, trzymającej w napięciu literatury oraz mrocznych tajemnic na wyjątkowe spotkanie autorskie z Przemysławem Piotrowskim. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych, czołowych i bezkompromisowych pisarzy współczesnego polskiego thrillera i kryminału. Wydarzenie odbędzie się już dzisiaj, w środę, 9 września, o godzinie 18, w miejscu animacji kultury przy ulicy Grodzkiej 3 w Słupsku. Przemysław Piotrowski od lat zdobywa uznanie rzeszy czytelników w całej Polsce swoimi niezwykle wciągającymi, pełnymi dynamicznej akcji i dbałości o realizm powieściami. To autor, który konsekwentnie unika gładkich kompromisów, nie boi się poruszać tematów trudnych i budzących silne emocje, a jego znakiem rozpoznawczym stał się bezwzględny autentyzm w przedstawianiu realiów pracy śledczej. Dzisiejsze spotkanie będzie wyjątkową okazją, aby zajrzeć za kulisy powstawania jego najgłośniejszych dzieł i przyjrzeć się z bliska specyfice pisarskiego warsztatu. Podczas wieczoru poruszonych zostanie wiele fascynujących wątków. Porozmawiamy m.in. o kultowej już serii z komisarzem Igorem Brudnym i jej najnowszym 9. tomie zatytułowanym Markis. Pisarz przybliży również kulisy swojego nowego projektu, klimatycznego, bieszczadzkiego cyklu, który zaingurował mroczny i niezwykle duszny

thriller w ciemnym, głodnym lesie. Czytelnicy dowiedzą się, jak autor zbiera materiały do swoich książek, skąd czerpie inspiracje do tworzenia tak skomplikowanych psychologicznie postaci oraz w jaki sposób buduje na kartach powieści powoli osaczającą atmosferę, od

3% różnicy może brzmieć kosmetycznie, dopóki nie trzeba perfekcyjnie rzucić piłki podczas międzynarodowego meczu. World Rugby rozpoczyna z kobiecym cyklu WXV test piłki w rozmiarze 4,5. Będzie o około 3% mniejsza od standardowej piątki, ale zachowa tę samą wagę. Organizacja chce sprawdzić, czy rozmiar lepiej dopasowany do kobiecej fizjologii poprawi kontrolę i technikę gry. Reakcje są bardzo różne. Angielka Zoe Harrison nazwała zmianę najgorszą decyzją. Inne zawodniczki mówią, skoro to test, warto sprawdzić. Eksperyment potrwa przez serię międzynarodowych spotkań. Po wielu latach dyskusji o sprzęcie sport zaczyna więc zadawać bardzo podstawowe pytanie. Czy wszyscy naprawdę muszą grać dokładnie tą samą piłką?

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
0: Reklama.
2: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin.

0: Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa. Ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów. Na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już 6. taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
0: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców, na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
2: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
0: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, Dominik M. miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
3: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
0: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Trwają prace przy budowie parku handlowego w Wejherowie przy ulicy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego. Obiekt będzie oferował 17 lokali handlowych oraz 324 miejsca parkingowe. Ogromny plac budowy został ogrodzony i prace ruszyły zgodnie z harmonogramem.
5: Będzie to duży obiekt o powierzchni 13 tysięcy metrów. W takim miejscu zawsze na pewno musi być market spożywczy, więc to jest taka baza, od której się zaczyna, a następnie my budujemy taki miks sklepów, który będzie odpowiadał na potrzeby tutaj lokalnej społeczności.
4: Mówi przedstawiciel inwestora Tomasz Baranowski. Obiekt będzie oferował kilkanaście lokali handlowych, a przed budynkiem znajdzie się także kilkaset miejsc parkingowych.
5: Będziemy tutaj mieli obiekt, do którego wchodzi się od strony parkingu do każdego pojedynczego sklepu. Nie ma ciągów wspólnych, korytarzy. Każdy może wejść bezpośrednio do tego sklepu, który go interesuje.
4: Dodaje Baranowski. Nowy park handlowy ma być gotowy do listopada 2027 roku. Nowy sprzęt trafił do Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Samorządowy park maszynowy został powiększony o ciągnik Solis 26 HST wraz z kosiarką międzyosiową oraz koszem wysokiego rozładunku. Maszyna ma być wykorzystywana przede wszystkim do utrzymania terenów zielonych, boisk i placów na terenie gminy. Ciągnik ma moc 24,75 koni mechanicznych i wyposażony jest w kabinę. Zestaw uzupełnia kosiarkę o szerokości roboczej ponad 1,5 metra oraz kosz o pojemności 530 litrów. Sprzęt został zakupiony za ponad 135 tysięcy złotych. Zakup sfinansowano z budżetu gminy Potęgowo w ramach dotacji celowej przyznanej przez Radę Gminy. Dostawą zajęła się firma z Łupawy, będąc autoryzowanym dystrybutorem marki. Nowy ciągnik ma być wykorzystywany przez ZUP przez cały rok.

0: pracami związanymi z koszeniem i utrzymaniem zieleni, może również służyć do innych zadań. Konstrukcja maszyny umożliwia m.in. montaż przedniego pługa, dzięki czemu zimą sprzęt będzie można wykorzystać przy odśnieżaniu chodników. Samorząd podkreśla, że zakup ma usprawnić bieżące prace prowadzone na terenach należących do gminy. W Urzędzie Miejskim w Kobylnicy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podczas spotkania omówiono bieżące potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzącej, Sycewic, Sierakowa, Lulemina, Lubunia i Kruszyny. Rozmawiano m.in. o kursie podstawowym strażaka ratownika, organizacji zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz dokończeniu powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Te odbędą się w niedzielę 13 września na stadionie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Strażacy poruszyli także kwestie przygotowania jednostek do sezonu zimowego, przeglądów sprzętu, badań lekarskich, ekwiwalentów dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz planowania budżetu na lata 2026-2027. Rozmowy dotyczyły również dalszego rozwoju ochotniczego pożarnictwa, doposażenia jednostek i działań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Gdyby mieć prognozę pogody przedstawić naprawdę w możliwie największym skrócie dla dzisiejszego dnia, to można byłoby powiedzieć: w miarę ciepło, może popadać, no ale trochę szczegółów niech też padnie. Co do tego może popadać, to przelotne opady deszczu mogą dzisiaj miejscami występować. Chmur przybyło nam troszeczkę w ciągu dnia i jeszcze ich będzie przybywać. A co do tego w miarę ciepło, 20 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i Luzinie, 19 w Gniewinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Przestępcy zmienili model biznesowy. Zamiast przewozić ogromne partie papierosów przez granicę, coraz częściej produkują je już wewnątrz Unii Europejskiej. Według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nielegalne fabryki wykrywano niemal we wszystkich państwach wspólnoty, a skala części zakładów przypomina normalny przemysł. Blisko 9% papierosów wypalanych w Unii pochodzi z nielegalnego rynku, a państwa tracą na nim około 13 miliardów euro rocznie. Fabryki potrafią nawet przygotowywać konkretne marki pod gust klientów z różnych krajów. Kiedyś obraz przemytu oznaczał ciężarówkę przekraczającą granicę. Teraz to znacznie częściej hala produkcyjna stojąca kilka godzin jazdy od przyszłego klienta.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego

0: szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Reklama.

Kiedy za oknem długo utrzymuje się ponad 30 stopni, przekonywanie klienta do jesiennego swetra robi się trudnym zadaniem. Zara radzi sobie jednak z tym zaskakująco dobrze. Właściciel marki Inditex podał, że sierpniowa sprzedaż liczona bez wpływu kursów walut wzrosła o 9% w porównaniu z poprzednim rokiem. Firma rozwija też tańszą markę Lefties, skierowaną do klientów bardziej pilnujących wydatków. Cała branża obserwuje jednak inny problem. Coraz dłuższe i gorętsze lata rozmywają klasyczne sezony zakupowe. Dawniej kalendarz mówił sklepom, kiedy wystawić kurtki. Teraz pogoda coraz częściej odpowiada jeszcze nie. Moda musi więc nauczyć się projektować nie tylko pod trendy, ale również pod termometr.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.

Upadek muru berlińskiego, królewskie śluby, uwolnienie Nelsona Mandeli i tysiące innych momentów historii zachowały się na taśmach brytyjskiego ITN. Teraz ponad 70 lat telewizyjnego archiwum ma zostać szerzej udostępnione i uporządkowane cyfrowo we współpracy z Reutersem. Do tego zdigitalizowanych zostanie kolejnych 12 tysięcy godzin materiałów. System ma automatycznie dodawać m.in. transkrypcje, opisy ujęć i tłumaczenia, żeby stare nagrania łatwiej było odnaleźć. To trochę paradoks naszych czasów. Im więcej produkujemy nowych filmów każdego dnia, tym większą wartość ma możliwość znalezienia jednego właściwego kadru sprzed 50 lat. Historia telewizji nie znika, więc w magazynie dostaje po prostu bardzo zaawansowaną wyszukiwarkę. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi. Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września

12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni.

Kevin Parker z Tame Impala ogłosił, że przestaje rozdawać autografy i robić zdjęcia z fanami w hotelach, na lotniskach czy po koncertach. Powód? Coraz bardziej agresywni zawodowi łowcy podpisów, którzy później sprzedają pamiątki w internecie. Parker twierdzi, że niektórzy posuwają się nawet do wykorzystywania dzieci, żeby łatwiej do niego dotrzeć. Dochodzi do tego kwestia bezpieczeństwa. Po występach zbierają się już tak duże grupy, że organizatorzy nie chcą ryzykować. Muzyk podkreśla, że decyzja nie jest wymierzona w prawdziwych fanów. Problem w tym, że zwykły podpis coraz częściej przestał być pamiątką ze spotkania. Stał się towarem, na którym ktoś próbuje zarobić.

0: Reklama.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk. Mirjam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg, mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
5: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wy-

0: wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich sześciu przechylił się i położył się na bok.
1: Pociągiem jechało około 120 osób, po najciężej rannych. Wezwano na miejsce dwa śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, dwaj pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
2: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu w kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
1: Mówi prokurator Bartłomiej Gierz. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
1: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka, patomorfolożka z Rzeszowa, w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica, wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni, przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 cm.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do Wejherowa przyjechał uzbrojony w siekierę i nóż. Potem tłumaczył, że miał je do obrony. 20-latek do Wejherowa trafił z gminy Choczewo. Choć narzędzi nie użył, to jednak doszło do próby bójki. Dyżurny Straży Miejskiej zauważył 8 września tuż przed 2 w nocy na ekranie miejskiego monitoringu dwie szarpiące się osoby. Jedna z nich w ręku trzymała siekierę i nóż. Gdy na miejsce dojeżdżał wezwany przez dyżurnego patrol Straży Miejskiej, w bójkę chciało się włączyć jeszcze dwóch innych nieznanych mężczyzn. Jednak wszyscy na widok nadjeżdżającego radiowozu rozbiegli się. Funkcjonariusze udali się za mężczyzną posiadającym przy sobie niebezpieczne narzędzia. Ten próbował schować się pod jednym z zaparkowanych samochodów na ulicy Mickiewicza. 20-latek twierdził, że zastał na placu Wejhera napadnięty, a siekiera i nóż zostały przez niego wyciągnięte do obrony własnej. Do użycia tych narzędzi jednak nie doszło. Mężczyzna został ukarany za zakłócenie porządku publicznego oraz ciszy nocnej. Dzieci z klas od 1 do 6 szkół podstawowych z terenu gminy Główczyce mogą skorzystać z bezpłatnych przeglądów dentystycznych. Badania są prowadzone w ramach działań profilaktycznych, których celem jest wczesne wykrywanie problemów ze zdrowiem jamy ustnej i zapobieganie próchnicy. Rejestracja na wizyty potrwa do 27 listopada. Przeglądy będą wykonywane w przychodni stomatologicznej przy ulicy Oliwkowej 2 w Słupsku. Aby dziecko mogło skorzystać z badania, konieczna jest wcześniejsza rejestracja oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Szczegóły dotyczące zapisów i dokumentu dostępne są na stronie internetowej gminy Główczyce. Program skierowany jest do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych. Regularne kontrole stomatologiczne pozwalają sprawdzać stan uzębienia i odpowiednio wcześnie reagować na pojawiające się nieprawidłowości. Rodzice i opiekunowie dzieci z terenu gminy Główczyce mogą więc skorzystać z możliwości przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu w ramach prowadzonej profilaktyki stomatologicznej. Uczniowie zespołu szkół społecznych w Słupsku włączyli się w tegoroczną edycję Narodowego Czytania. Tym razem bohaterem ogólnopolskiej akcji były dziady Adama Mickiewicza. W słupskiej szkole wydarzenie zorganizowano w piątek 4 września, czyli dzień przed głównymi obchodami w całym kraju. Fragmenty dramatu zabrzmiały nie tylko w języku polskim, ale także po białorusku, ukraińsku i angielsku. Organizatorzy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na

0: wielokulturowy kontekst twórczości Mickiewicza. Język polski przypominał o oryginalnym brzmieniu dzieła, białoruski i ukraiński miały podkreślać bliskość kultury i tradycji, z których wyrósł obrzęd dziadów, a wersja angielska pokazywać uniwersalny charakter utworu. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca najważniejsze dzieła polskiej literatury, organizowana od 2012 roku. W sobotę 5 września uczniowie zespołu szkół społecznych w Słupsku wzięli także udział w miejskich obchodach Narodowego Czytania. W tym roku 4 gdyńskie szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie na modernizację i doposażenie szkolnych stołówek. Łączna wartość realizowanych zadań to ponad 130 tysięcy złotych. Gdynia od lat uczestniczy w rządowym programie Posiłek w Szkole i w Domu, którego celem jest m.in. wspieranie szkolnych stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dzięki pozyskiwanym środkom szkoły mogą poprawiać warunki, w jakich przygotowywane i spożywane są posiłki, a także dostosowywać swoje zaplecze do potrzeb uczniów i pracowników. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 129 926 zł. Z tej kwoty 103 940 zł pochodzi z dotacji, a ponad 25 000 stanowi wkład własny gminy miasta Gdyni. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na prace remontowo-adaptacyjne poprawiające standard funkcjonowania stołówek i miejsc spożywania posiłków, a także na zakup niezbędnego wyposażenia. Inwestowanie w szkolne stołówki to nie tylko poprawa zaplecza technicznego, to również tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków, w których dzieci mogą zjeść obiad podczas pobytu w szkole.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: To już maks, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. Nie jest jakiś wielki upał, ale całkiem solidnie. 20 stopni towarzyszy nam w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzielu, Miluzinie. 19 w Gnieminie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotnopady deszczu mogą się pojawiać. Zresztą chmur w ciągu dnia zaczęło nam przybywać. No i przez najbliższe dni zachmurzenie właśnie utrzymywać ma się umiarkowane i duże. Na barometrach 1001 hektopaskali, a wiatr tutaj bez większych zmian umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami.
1: Tym samym nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do swojego szczęśliwego finału. Bardzo Wam dziękuję za obecność, kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na jutro. Sonia Polewska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Łukasz Samborski, prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I Paulina Adamczyk, animatorka Mocy Małych Społeczności w powiecie wejherowskim.
5: Dzień dobry.
3: No i właśnie o tej Mocy Małych Społeczności będziemy dzisiaj rozmawiać, proszę Państwa, bo okazuje się, że to jest bardzo ciekawy projekt. O tym sobie na początku powiedzmy, czym tak naprawdę i do kogo skierowana jest Moc Małych Społeczności?
4: To jest już kolejna edycja. W zeszłym roku mieliśmy edycję akumulatora społecznego Moc Małych Społeczności na terenie całego województwa pomorskiego, ale prawie całego, bo bez Gdyni i Gdańska. To jest jednak, jak nazwa wskazuje, Moc Małych Społeczności, czyli te większe miasta są z tego konkursu wyłączone. I my jako Pomorska Sieć, ale w partnerstwie 15 podmiotów z całego województwa pomorskiego, realizujemy już drugi raz tego typu działanie, które ma wzmocnić właśnie te lokalne społeczności w kontekście sytuacji kryzysowych. Czyli właśnie, no choćby tutaj na Pomorzu mamy taką specyficzną sytuację dotyczącą na przykład powodzi na Żuławach. To mogą być sytuacje różne kryzysowe, na które ważne jest, żeby mieszkańcy byli w jakiś sposób przygotowani. I właśnie ten konkurs, druga edycja już w tym roku, która trwa, ma na celu dofinansować i wesprzeć takie inicjatywy oddolne właśnie w tych małych społecznościach wiejskich, no miejskich, gdzie mieszkańcy, na przykład grupa 3 osób, składa taki wniosek na realizację inicjatywy oddolnej, ale też organizacje pozarządowe i to różnego typu. To może być i stowarzyszenie, fundacja, koło gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna. Tu właśnie ochotnicza straż pożarna mocno nam się kojarzy z tymi sytuacjami kryzysowymi, więc jak najbardziej też mogą tutaj aplikować. Jest jedno właściwie ograniczenie, że to powinny być raczej małe organizacje, czyli nie z wielkimi budżetami, bo to jest ograniczenie 200 000 zł przychodu za ostatni rok, że do tej granicy organizacje mogą mieć budżet, żeby móc złożyć o to dofinansowanie. A grupa nieformalna no nie musi wykazywać, jakie mają finansowanie wcześniej, bo to po prostu jest grupa 3 mieszkańców właśnie z terenu 18 powiatów województwa pomorskiego. Zeszła edycja okazała się też dużym sukcesem, bo mieliśmy 500 wniosków o dofinansowanie z całego Pomorza, a zostało dofinansowanych 80. Więc tak naprawdę być może część z Państwa, czy tutaj redaktor, już spotkał się z jakąś inicjatywą w swoim środowisku lokalnym, która była w zeszłym roku realizowana. No i w tym roku chcemy to kontynuować, ale to już na co będzie kontynuacja, to już zależy od Państwa.
3: Ale to, co jest bardzo ciekawe, co tutaj powiedzieliście, że to nie tylko, no zawsze nam się jednak różnego rodzaju dofinansowania kojarzą z tym, że no musimy mieć organizację, musi być stowarzyszenie, fundacja, bądź jakaś inna formuła działalności,

0: Tutaj 3 osoby.
1: Tak.
0: To jest ciekawe. Były takie wnioski?
2: Tak, oczywiście. Wnioski w tymże konkursie mogą składać grupy nieformalne, działające samodzielnie, jak i te, które mają partnera. Próg wejścia bardzo niski, bo tak naprawdę potrzeba 3 osób, które zaangażują się i przygotują ten wniosek na tyle, żeby muszą mieć ukierunkowane działania, o tak, sąsiedzkie, edukacyjne, takie, które będzie wspierało i działało na rzecz lokalnej społeczności. To są te kryteria podstawowe, które trzeba spełnić.
1: Tak, bo to jest troszkę takie wejście w te miejsca, gdzie na przykład nie ma jakiejś organizacji, albo nawet koło gospodyń wiejskich. I wtedy mieszkańcy mogą się skrzyknąć, widzą jakiś problem, widzą, mają jakiś pomysł i mogą wtedy troszkę wejść w to miejsce, gdzie nie ma jakiegoś podmiotu.
2: No bardzo ważne jest to, żeby właśnie te grupy i te osoby, które w grupie chcą działać, żeby potrafiły jakby zmapować wszystkie zasoby, którymi dysponuje ta konkretna grupa czy społeczność, do której te działania swoje kierują, bo wtedy jest dużo łatwiej po prostu zbudować coś trwalszego, coś też takiego, co przygotowuje nas na sytuacje kryzysowe.
0: No czyli tak dajmy sobie na przykład, no bo to wiadomo, trochę różnie wygląda, no ale nie wiem, spotkamy się ja, kolega, jego żona, czy coś innego i rozumiem, my możemy już o jakąś konkretną dofinansowanie na jakiś konkretny nasz pomysł, oczywiście wpisujący się w ramach tego, tych wszystkich wytycznych, które tak. są
2: oczywiście,
0: do programu działać.
2: Tak, oczywiście, że tak. 3-osobowe grupy mogą ubiegać się o dotacje rzędu 4 do 6 tysięcy złotych.
1: Więc całkiem spora
2: całkiem
1: kwota,
2: spora
1: jak
2: kwota, jak na pierwsze działanie grupy. Jakby, tak jak powiedziałam na początku, próg wejścia bardzo prosty, wystarczy odnaleźć generator WITKAC, w którym te wnioski należy składać, założyć tam konto. Oczywiście my, animatorzy społeczni, jesteśmy do dyspozycji wszystkich osób, które potrzebują wsparcia. I tak naprawdę wniosek jest bardzo prosty, nawet dla kogoś, kto na co dzień nie funkcjonuje w tym obszarze. I tak, i wnioski należy składać do 15 września. Trzeba pamiętać, że godzina 16 to już jest punkt blokady systemu, czyli do 15:59 czekamy na Państwa zgłoszenia.
1: I to jest też istotne, to właśnie można liczyć na pomoc naszą, właśnie animatorów, którzy są w każdym z tych powiatów, 18, i są też organizowane właśnie spotkania informacyjne, spotkania online, czyli jak ktoś nawet fizycznie nie może przyjechać, bo wiemy, że jak często to są organizacje i osoby, które pierwszy raz sięgają po środki, mają jakiś pomysł, może on jest nieustrukturyzowany i też staramy się pomóc go jakoś zebrać w całość, tak żeby on się wpisywał też w pewnym stopniu formalnie, no bo tutaj mówiliśmy od 4 do 6 tysięcy złotych, to jest ta grupa nieformalna, a organizacja może aplikować aż o 10 tysięcy, czyli też o więcej środków może też aplikować o rozwój
2: swojej organizacji. I właśnie chciałam powiedzieć, że w ramach tej dotacji dla organizacji, czyli tej kwoty do 10 tysięcy, o której wspomniał Łukasz, aż 50% tak naprawdę organizacja może przeznaczyć na swój rozwój, czyli na podniesienie kompetencji swoich pracowników, na wdrożenie systemów, które pozwolą właśnie usystematyzować pracę, albo zebrać zasoby, przechowywać dokumentację, także to są naprawdę duże wsparcia, prawda?
1: No i też nawet zakup sprzętu
2: oczywiście,
1: na rozwój.
2: No
0: właśnie o to chciałem
1: mamy
0: się
1: jakieś
0: zapytać.
1: Specyficzne działanie, do którego tak. potrzebujemy jakiś sprzęt.
0: Ale to jest właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest dofinansowanie przeznaczone na te działania bardziej miękkie, czy też twarde, no bo co innego jest, nie wiem, organizacja czegoś, jakichś warsztatów, wydarzeń, jakiegoś szkolenia, co innego jest zakup konkretnego na przykład sprzętu, więc pytanie, co tak naprawdę za tą kwotę też możemy zrobić?
1: Mhm. No jeśli chodzi o organizację, to tak jak wspominaliśmy, jedna rzecz to jest pewne działanie edukacyjne wzmacniające tę społeczność za część tych środków, ale część może właśnie iść na rozwój. I mogą to być rzeczy miękkie, o których też mówiła Paulina, czyli wsparcie naszej organizacji, naszych na przykład członków kompetencyjne, ale też wsparcie naszej organizacji nawet w formie zakupu jakiegoś sprzętu, które później będziemy wykorzystywać jako organizacja, niekoniecznie w samym trakcie projektu, ale już, nie wiem, w listopadzie, grudniu, styczniu, w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. I to też jest bardzo duża wartość, bo chodzi o to, że my się trochę przygotowujemy na przyszłość. I w wymiarze takim edukacyjnym.
2: Mentalnym, edukacyjnym i takim rzeczowym, prawda? Tak. Cały ten program właśnie temu ma służyć, żebyśmy byli gotowi na sytuacje, które mogą nas zaskoczyć. Chcemy wiedzieć, jak działać, z kim działać, kogo mamy do pomocy, jakim sprzętem dysponujemy. I co tak naprawdę możemy zrobić dla siebie nawzajem, żeby czuć się bezpiecznie, mimo trudnych sytuacji.
0: Wygląda to bardzo bogato, tak to nazwijmy, proszę Państwa, bo opcje się mnożą w głowie, jak się pomyśli o tym, na co, gdzie i jak. Ale jeszcze o konkretach właśnie.

o tym, na co tak naprawdę trzeba się skupić, na czym się trzeba skupić, jeżeli chodzi o dofinansowanie i jak też to wygląda od strony formalnej, do kiedy, gdzie i jak, kiedy ewentualnie jesteśmy w stanie liczyć na te środki, to już powiemy sobie po krótkiej przerwie.

0: I wracamy na Jaszczętynie do rozmowy na temat dofinansowań, które możemy uzyskać w ramach programu Moc Małych Społeczności. Ja mam takie pytanko bardzo ważne w takim wypadku. I na co tak naprawdę te środki można przeznaczyć? W sensie, no bo mówimy o bezpieczeństwie, tak, w tego rodzaju, więc w jakie kryteria tak naprawdę trzeba się wpisać, żeby zyskać tutaj no, przychylność bo komisji oceniającej te wnioski, bo ktoś na podstawie oczywiście wytycznych będzie je później oceniał.
1: Elastyczność tak naprawdę, jeśli chodzi o tematykę, jest dosyć szeroka, ponieważ idąc poprzednią edycją i patrząc na wnioski, które spływają do nas teraz, zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Od pierwszej pomocy i od warsztatów reagowania właśnie, czy to są dla seniorów, dla dzieci, czy dla młodzieży, poprzez budowanie siatki wolontariuszy i mapy zasobów, którymi oni dysponują, przez przygotowanie magazynów żywnościowych, plecaków ewakuacyjnych, do tak naprawdę warsztatów psychologicznych, które też pomogą ofiarom czy ludności, która została dotknięta jakąkolwiek klęską, tak? Czy to jest pożar, powódź, wrócić na właściwe tory. Czasem jest to pomoc prawna, która też jest niezbędna przy takich sytuacjach kryzysowych, znowu, żeby zadbać o tą psychikę naszą i o bezpieczeństwo takie wewnętrzne. Także elastyczność jest bardzo duża, natomiast istotne jest to, żeby przy pisaniu wniosków wnioskodawcy skupili się na tym, żeby projekt był jak najbardziej spójny, zarówno pod kątem wpisanych wskaźników, rezultatów, jak i harmonogramu działań oraz budżetu i finansowania. Jeżeli tam nam się wszystko zgadza, wszystko jest policzalne, mierzalne, a do tego jakościowe, to jest bardzo duża szansa na to, że taki wniosek otrzyma dofinansowanie.
2: No i tak, jeśli tak mówiąc prostym językiem, mówimy o tych rezultatach, wskaźnikach, a na przykład to jest liczba osób, które wezmą udział w tej inicjatywie, ilu osobom się zwiększy wiedza,
1: tak.
2: Prawda? To są takie dosyć mierzalne, proste rzeczy, ale no, często jest z tym problem, ale no, w jaki sposób komisja właśnie musi ocenić, czy ta inicjatywa

0: ma impact, czyli ma przełożenie na jakąś grupę odbiorców, no bo o tym, o to przede wszystkim chodzi, nie, że ktoś zrobi właściwie dla siebie swój pomysł, tylko kto będzie tego pomysłu odbiorcą i też jaka skala na przykład
1: czyli
0: jest tego pomysłu.
1: Czyli bardzo ważne jest też to, żeby przeprowadzić poprawną diagnozę tak naprawdę potrzeb grupy, dla której te działania i z którą te działania realizujemy, tak? Bo często we wnioskach pojawia się taki bardzo lakoniczny opis, że diagnoza to są doświadczenia własne grupy lub organizacji. No to jest trochę za mało dla komisji, która nie zna tych osób, które wniosek składają. My potrzebujemy konkretu. Jeżeli mówimy o diagnozie lokalnej, no to bardzo fajnie, jak to są jakieś raporty, jakieś rozmowy, pogłębione wywiady.
0: Albo zwyczajne
1: dane pobrane z urzędów miast, powiatów, tak?
2: No to tak czy się trzeba się trochę postarać, no, ale wiadomo, no zawsze trzeba się postarać, jeżeli chodzi o środki. No to pytanie, jak to teraz formalnie wygląda, bo mówimy, że trwają teraz spotkania, że jesteście też państwo tutaj do dyspozycji tych wszystkich ludzi, którzy by zechcieli w ten czy inny sposób o te środki powalczyć, no ale czasu już jest mało, bo wszystko zamyka się nam w najbliższych 2-3 miesiącach, prawdę mówiąc. Więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o harmonogram zdarzeń i działań w tym momencie?
1: No do 15 września czekamy na państwa wnioski. Następnie 17 września powinna już być gotowa ocena formalna tych wniosków i merytoryczna, trochę tutaj zerknę na moją ściągę, chyba tak, do 24 września powinniśmy być gotowi. No i następnie do 15 listopada czas na realizację wszystkich działań i po tym terminie 14 dni na sprawozdanie, czyli jak ktoś zakończy już swoje działania w określonym czasie, to jeszcze musi pamiętać o tym, żeby w tych 2 tygodniach wyrobić się z formalnościami, które tak naprawdę są też niezbyt skomplikowane, ponieważ generator WITCAC ma dobrze przygotowaną tabelę, do której przenosimy tak naprawdę zero-jedynkowo, a przynajmniej tak byśmy sobie życzyli, to wszystko, co było zaplanowane w działaniach versus to, co zostało zrealizowane.
0: I to, co jest też istotne, że mamy te 7 tygodni, więc te na realizację, więc te inicjatywy muszą być dosyć konkretne, czyli no tutaj nie da się przełożyć później, że ktoś stwierdzi, że jednak na grudzień w trakcie realizacji, bo czas jest ograniczony i nie będzie mógł ulec wydłużeniu. Dobra informacja jest taka, że wspominałem, że 80 inicjatyw było dofinansowanych rok temu. W tym roku możemy dofinansować około 95 do 100 inicjatyw i celujemy w taką liczbę w skali całego województwa, więc można powiedzieć, że są większe szanse nawet niż w roku ubiegłym i też no, odbędzie się dzisiaj w Wejherowie spotkanie informacyjne.
1: Ja właśnie chciałam o tym powiedzieć, że o szczegółach i takich kruczkach, nie że prawnych, ale takie tipy, które mogą się sprawdzić przy pisaniu tych wniosków, będę dzisiaj opowiadała o właśnie przy Kusocińskiego 17, czyli w Centrum Usług Społecznych. Godzina 16, start tego spotkania, więc kto będzie mógł i ma możliwość, to zachęcam. Tam sobie rzeczywiście na szczegółach już popracujemy, ale jeszcze się chciałam odnieść jednym zdaniem do tego, co mówił Łukasz, właśnie, żeby te inicjatywy i te państwa programy i projekty były bardzo spójne, czyli właśnie realne wskaźniki, realne możliwości, siły na zamiary, bo nie ma czasu na zmiany.
2: No tak czy siak, czasu na zmiany nie ma faktycznie, no, ale szkoda by się po takie środki gdzieś tam nie pochylić. Tutaj oprócz tego rozumiem, że też strona internetowa, jak jesteś dostępny, bo nie każdy może być dzisiaj pewnie na spotkaniu, więc tu zapytam, gdzie te wszystkie szczegóły jeszcze.
0: Jest strona akumulatorspołeczny.pl, jest Facebook akumulator społeczny, więc łatwo znaleźć wpisując te hasło. Tam są wszystkie na bieżąco informacje i też takie podpowiedzi. Informacje o spotkaniach informacyjnych. Czyli kiedy się odbywają, bo jeszcze chyba przed nami spotkania online,
1: tak.
0: Na pewno na które no, jest dostępność dla całego województwa, więc będzie można dołączyć, jeśli ktoś dzisiaj nie zdąży, więc można tam dołączyć. I oczywiście można śledzić też stronę.
1: Social media operatorów też, tak. Między innymi nasz, czyli Facebook Fundacji RC. Tam wszystkie informacje na bieżąco z grafikami i z odnośnikami do poszczególnych dokumentów. Ja też zalecam, żeby po prostu kto z Państwa nie ma oczywiście tego konta, żeby założył na Witkacu sobie konto i na tym koncie się poruszał i pracował, ponieważ tam znajdziemy wszystkie informacje. Tam jest regulamin, tam są karty oceny, tam jest naprawdę skarbnica wiedzy, do której warto się odnieść. Co ważne, zmiany regulaminowe są względem poprzedniej edycji, więc też warto nie iść kluczem zeszłorocznym.
0: Tak, jak ktoś aplikował rok temu, to raczej warto sprawdzić, co się zmieniło.

0: zerknąć do bieżących zmian.
1: A dla tych wszystkich dofinansowanych też będziemy mieli zaproszenie później w listopadzie na spotkanie sieciujące, czyli będzie możliwość też poznania innych realizatorów, więc to taki jeszcze dodatkowy...
0: To jest bonus.
1: Bonus dodatkowy dla tych, co uzyskają dofinansowanie, też będzie takie ogólnowojewódzkie spotkanie sieciujące, gdzie będą pewne elementy też edukacyjne, ale też będą elementy networkingowe, żeby móc poznać też inne osoby zaangażowane w to budowanie odporności społecznej naszego województwa, na czym myślę, wszystkim nam zależy.
2: No to proszę Państwa do pisania w takim wypadku, bo czasu mamy mało, do 15 września, do 15.59, kochani, więc faktycznie kilka dni nam zostało. A jak słyszymy, warto, tym bardziej, że nie zawsze trzeba być w jakiejś wielkiej organizacji, może akurat w gronie znajomych czy sąsiadów macie jakiś pomysł, jak te środki wykorzystać, zajrzyjcie, bo czasu mało, a od 4 do nawet 10 tysięcy do wzięcia, więc zapraszamy serdecznie. A tymczasem ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Łukasz Samborski, prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję.
2: I Paulina Adamczyk, animatorka mocy małych społeczności w powiecie wejherowskim.
0: Dziękuję bardzo.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na Falę Aktualności, czyli program, w którym sprawdzamy, co w trawie piszczy. A tutaj na myśli mam oczywiście, o czym nasze lokalne media mówią i piszą. Jak zwykle nie ja o tym będę mówił, o tym będą opowiadali nasi dziennikarze. Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej, Tomasz Muga z portalu nadmorski24.pl, więc mi pozostaje już tylko oddać głos.
2: No proszę Państwa, my będziemy mówić o tych rzeczach, co się wydarzyły, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia, chociażby jeszcze z ostatnich dni, ale będziemy także mówić chociażby o centrum handlowym, które powstaje w Wejherowie. To taka informacja, która zawsze ludzi jednak interesuje, jak coś dużego się gdzieś dzieje, jeżeli chodzi o tego typu inicjatywy, więc to sobie powiemy. No powiemy oczywiście na temat jeszcze wydarzeń ostatecznych, które już miały miejsce, bo tak, to bywa, że my cały czas jeszcze jesteśmy w ferworze tego, co się dzieje. Już po wakacyjnie, ale to ostatnie rzeczy związane właśnie z różnego rodzaju wydarzeniami, także zewnętrznymi, więc zapraszam serdecznie o 17.20, bo będzie naprawdę dużo ciekawych inicjatyw, wydarzeń, no i tego, o czym żyje nasz region.
1: Chciałoby się powiedzieć, że nadmorski szuka jelenia, ale raczej znalazł łosia.
3: Tak, łosia. Najpierw zachwycał turystów, teraz budzi niepokój. Chcą zebrać 20 tysięcy złotych i uratować rannego łosia z Półwyspu Helskiego. To jeden z tematów, który dzisiaj możecie przeczytać na portal nadmorski24.pl. Temat badała dla Was redaktor Olga Reszke. Piszemy także oczywiście o temacie, który wspomniał tutaj Mieszko, czyli o budowie parku handlowego na terenie Wejherowa. Piszemy także o cmentarzu Wejherowy, który ma zostać rozbudowany. Ostatnio ten temat był na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Wejherowie. Była burzliwa dyskusja. Czy doszli do jakichś wniosków, to zachęcamy do przeczytania artykułu. Piszemy także o tajemniczej śmierci 18-latka w Bolszewie. 5 osób zatrzymano i przesłuchano. Ten temat także dla Was badała redaktor Olga Reszke, która się skontaktowała z prokuraturą okręgową, która zdradziła jakieś tam szczegóły, jakie to zachęcam do zapoznania się z tematem. Piszemy także o sezonie turystycznym, bo tam GUS już podał wstępne informacje i okazuje się, że Pomorze cieszyło się dużym zainteresowaniem minionych wakacji. Wiele turystów, wiele milionów nawet turystów przyjechało tutaj nad Bałtyk. I piszemy, możecie także przeczytać o motocyklowym rajdzie piaśnińskim, który już w najbliższy weekend odbędzie się tutaj na terenie Wejherowa i gminy Wejherowa. To jest coroczna edycja tego wydarzenia. Także już dzisiaj było kolejne. Wracamy do tematu remontu drogi Dębki od Argowo. To jest zgłoszenie od naszych czytelników, kiedy zakończą się utrudnienia. Udało nam się skontaktować z zarządem dróg powiatowych w Pusku, który już uchylił rąbka tajemnicy, jak jeszcze długo potrwają te utrudnienia.
1: Nadmorski już lato podsumowuje, ale ja tylko przypomnę, że my lato jeszcze mamy do 22 września, także mimo takiej aury może nie idealnej, cieszmy się nim, póki je mamy.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
5: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. Niski poziom Wisły w Warszawie padł rekord. Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
6: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
5: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
7: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś sposób, w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
5: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
8: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
5: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
9: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
5: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.
10: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Hołd zamordowanym przez niemieckich okupantów ponownie oddadzą miłośnicy jednośladów. W sobotę 12 września odbędzie się 9. edycja motocyklowego rajdu piaśnickiego. Rajd rozpocznie się o 14 na placu Jakuba Wejchera w Wejherowie. Następnie uczestnicy przejadą zwartą kolumną motocyklową do lasu piaśnickiego, gdzie o 15 zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem kapelana zmotoryzowanych Miwa Polska księdza Jerzego Kraśnickiego. Z kolei o 16.30 w Domatowie odbędzie się koncert oraz zorganizowany zostanie poczęstunek. Jak zaznacza organizator wydarzenia Marcin Drewa, o tym, co wydarzyło się w Piaśnicy, z przekazów medialnych dowiadują się mieszkańcy nie tylko Pomorza, ale też całej Polski. Motocykliści, uczestnicy rajdu dojeżdżają nierzadko z najdalszych zakątków naszego kraju. To właśnie jest nasz cel, sprawić, żeby piaśnicki mord nie został zapomniany. Po to jedziemy. Program wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Samorządy z powiatu flęborskiego pracują nad zmianami w organizacji transportu publicznego. Celem jest ograniczenie kosztów, lepsze wykorzystanie autobusów i skoordynowanie przewozów szkolnych z kursami ogólnodostępnymi. Koncepcję zmian przygotował Lęborski Związek Powiatowo-Gminny, a przedstawiciele gmin i powiatu analizują obecnie jej szczegóły. Plan zakłada wprowadzenie zmian etapami. W pierwszej kolejności ma zostać uruchomiony wariant przejściowy, w którym dotychczasowe trasy i godziny kursowania w dużej mierze pozostaną bez zmian. System ma w tym okresie przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby związane z dowozem uczniów do szkół. Docelowo samorządy chcą natomiast zintegrować rozkłady jazdy, tak aby przewozy szkolne mogły zostać połączone z kursami dostępnymi dla wszystkich pasażerów. Prace nad rozwiązaniem były tematem kolejnych rozmów samorządowców w starostwie. Jak poinformował wicestarosta Adrian Wenta, planowane zmiany mają przynieść oszczędności w budżetach gmin przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej dostępności połączeń. Przed samorządami pozostaje jeszcze ustalenie szczegółów oraz przygotowanie informacji dla mieszkańców. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, tak aby mieszkańcy i pasażerowie mogli dostosować się do nowej organizacji przewozów. Słupsk planuje modernizację części przystanków autobusowych. Inwestycja ma poprawić komfort podróżowania komunikacją miejską i zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe w kilku lokalizacjach, m.in. przy Sienkiewicza, Urzędzie Skarbowym, ulicy Wolności oraz przy dworcu kolejowym i autobusowym. Część z nich na remont czekała od lat. Zmieni się także system informacji pasażerskiej. W 16 miejscach pojawią się nowe lub wymienione elektroniczne tablice, które będą pokazywać informacje o dojazdach i dodatkowe komunikaty. W 26 autobusach zamontowane zostaną również nowe monitory z informacjami o trasie i kolejnych przystankach. Na 16 przystankach pojawią się ponadto kamery monitoringu. Cała inwestycja ma kosztować ponad 7 400 000 zł. Ponad 5 milionów złotych stanowi dofinansowanie unijne. Przetargi mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku. Na pierwsze

0: Pracę zaplanowano na początek przyszłego roku. Ważna informacja dla mieszkańców Rumi. Od środy 16 września od godziny 2 do soboty 19 września do późnych godzin nocnych w całej Rumi wstrzymana zostanie dostawa ciepła. Przerwa obejmie zarówno centralne ogrzewanie, jak i podgrzewanie wody użytkowej. Jak informuje spółka OPEC, przerwa jest związana z pracami na sieci ciepłowniczej prowadzonymi w związku z przebudową ronda Jana Pawła II oraz placu Kaszubskiego przy ulicy Kościelnej. Prace mają być prowadzone w godzinach od 7 do 22 przez firmę Borski we współpracy z Urzędem Miasta Rumi. Ich przebieg będzie monitorował OPEC. Wykonawca deklaruje, że będzie dążył do jak najszybszego przywrócenia dostaw ciepła. Ewentualne skrócenie przerwy ma być komunikowane na stronie OPEC.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zarówno temperatura, jak i ciśnienie zaczęło nam spadać. Póki co to raczej ciśnienie wyraźniej, bo spadło do 1001 hektopaskali, a temperatura to tak powolutku sobie zaczyna się obniżać. Dziś jeszcze na termometrach maksymalnie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie, 19 w Gniewinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na niebie sporo chmur się zaczyna nam pojawiać, z nich mogą występować przelotne opady deszczu, choć szansa na te opady dzisiaj nie jest jakaś bardzo wielka.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Ram Pam Pam, idealne granie na środowe popołudnie, żeby sobie tak troszeczkę nucić pod nosem. Robert Jastrzębski, dzień dobry, kilkanaście minut po 15:00, o tej porze jedni pewnie kończą pracę, inni dopiero patrzą na zegarek, inni zastanawiają się, no ile jeszcze, ktoś właśnie też siada do obiadu, ktoś robi sobie kolejną kawę, chociaż obiecywał, że ta poranna będzie pierwsza i ostatnia, a może jesteście już w samochodzie i wracacie do domu, nieważne gdzie, od teraz jesteśmy razem. Radio Norda FM, wszystko tu będzie, co tyczy się naszego regionu. Bawcie się dobrze, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki

0: do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
7: Reklama.

0: Muzycznie zapachniało latem w Radiu Norda FM, ale niekoniecznie zgadza się to z tym, co dzieje się na zewnątrz, bo zaglądamy nad Bałtyk i dzisiaj chyba nie będziemy nikogo namawiać na romantyczny spacer po plaży, bo odpaliłem kamerę w nadmorskim 24.pl, spoglądam na dębki i co? Proszę Państwa, no niestety szaro pochmurno, wieje, do tego przelotnie pada. Bałtyk pokazuje nam dzisiaj swoją zdecydowanie bardziej taką, wiecie, jesienną twarz, chociaż w dębkach dzisiaj 20 stopni. Pomimo wszystko wiatr tam daje o sobie znać. No jak się okazuje, jeszcze wczoraj, pamiętacie, szukaliśmy nad morzem parawanów. Dzisiaj bardziej przydałaby się kurtka przeciwdeszczowa. Także wiecie, spacer nad brzegiem morza? Można, ale dzisiaj chyba zdecydowanie przyjemniej popatrzeć nad Bałtyk przez kamerę w serwisie nadmorski24.pl. Sprawdźcie sami, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
4: Tu Radio Nord FM i 15.30. Zaczynamy pierwszy popołudniowy raport drogowy. Kierowcy, koniecznie dajcie głośniej, posłuchajcie, bo mamy dwie ważne informacje. Na początek o tym, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z modernizacją linii kolejowej Lęborg-Łeba. Przejazd kolejowo-drogowy w rejonie ulic Mireckiego i Topolowej pozostanie zamknięty dłużej niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z aktualnymi informacjami przejazd ma zostać ponownie otwarty 28 września. Początkowo prace w tym miejscu miały zakończyć się 5 sierpnia. Termin został jednak przesunięty ze względu na zwiększenie zakresu robót. Konieczna okazała się m.in. wymiana przepustu pod drogą, którego stan był znacznie gorszy niż wynikało to z dokumentacji. Dla kierowców wyznaczono oznakowany objazd ulicą Czołgistów. Piesi nadal mogą korzystać z przejścia przez tory. Uwaga, bo utrudnienia występują również przy przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Pionierów. Tam rozkopano jeden pas jezdni, dlatego ruch odbywa się jednostronnie. Modernizacja obejmuje także inne fragmenty linii. W Garczegorzu powstaje ponad 36-metrowy wiadukt, który zastąpi przejazd w poziomie torów. Cała inwestycja obejmuje przebudowę 32 km linii Lęborg-Łeba oraz budowę kolejnego odcinka w kierunku planowanej elektrowni jądrowej. Przenosimy się do Gdyni, bo tutaj przebudowa ulicy Wiślińskiej osiągnęła 80% zaawansowania.

0: realizacji inwestycji. Gdyński Urząd Miejski relacjonuje postęp prac i my też to śledzimy Radio Norda. W ciągu ostatniego tygodnia na placu budowy wykonano warstwy bitumiczne do poziomu warstwy wiążącej w obszarze ronda Fregatowa Kormorana. Brakująca połowa ronda, ulica Czapli, ulica Kurcewiczówny, chodnik na odcinku Sklep Misiek, Szkoła Podstawowa nr 37. Przypomnijmy, że otwarty został odcinek ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 37 do ronda ulic Wiczlińska Jana Kazimierza Jurkiewicza. Na tym fragmencie przywrócono ruch w obu kierunkach, a w miejscu skrzyżowania z ulicami Jana Kazimierza i Jurkiewicza odbywa się on po wybudowanym rondzie z trzema plotami. Uwaga, bo na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Na otwarty odcinek ulicy wprowadzona została komunikacja miejska. I to jak na razie tyle w tym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszam za godzinę, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: A na Pomorzu mamy sporo chmur, miejscami trochę przejaśnień i głównie przelotny deszcz. Temperatura od 18 do 20 stopni, w Gdyni, w Redzie, w Kosakowie 20 stopni. Podobnie jest nad morzem dzisiaj w Dębkach. No i wieczorem i w nocy nadal może przelotnie padać, w głębi regionu zrobi się chłodno. Nawet temperatury spadną gdzieniegdzie dzisiaj w okolice 11 stopni. No i niestety jutro kolejny krok w stronę jesieni. Sporo chmur, przelotny deszcz i porywisty zachodni wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Oskar Cyms albo Cymsu, jak kto woli, w Radiu Norda FM. Proszę Państwa, jak się okazuje, są tacy, których dzisiejsza pogoda nad Bałtykiem absolutnie nie odstrasza, bo napisał do nas Tomasz ze Słupska, że właśnie o tej porze roku uwielbia spacery nad morzem. I tak sobie myślę, że w sumie coś w tym jest. Puste plaże, dużo mniej turystów, trochę wiatru, szum morza, kaptur na głowę. No i co, można iść przed siebie? Można. Jak widać, dla jednych dzisiejszy Bałtyk jest ponury, a dla innych właśnie teraz zaczyna się najlepszy czas nad morzem. Szanujemy, pozdrawiamy Słupski pana Tomasza. Do 18 Norda na fali. Gdyby ktoś jeszcze chciał coś napisać na radiowym czacie, zapraszam, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Piośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: fala ciekawostek.
1: Ten powrót rozgrzał polski showbiznes do czerwoności. Jak się okazuje, Mandaryna i Michał Wiśniewski postanowili uczcić swoją budowaną od nowa relację poprzez wyjątkową wspólną piosenkę. Para zapowiedziała właśnie premierę nowego hitu Będzie Było. W fali ciekawostek sprawdzamy, kiedy go usłyszymy, ale już wiemy, że fani teraz nie ukrywają ekscytacji. Nie każdy w to wierzył, a jednak się wydarzyło. Michał Wiśniewski i Mandaryna potwierdzili powrót do siebie po dwóch dekadach. Małżeństwo, które podbiło polski showbiznes na początku XXI wieku, buduje dziś swoją relację na nowo, co przez długie tygodnie nie znikało z pierwszych stron gazet. Artystka przygotowuje się do udziału w programie Taniec z Gwiazdami, ale to nie koniec najświeższych projektów. Wspólnie z byłym mężem i jednocześnie aktualnym partnerem ogłosiła gorącą premierę. Mandaryna i Michał Wiśniewski odliczają właśnie dni do chwili, w której ich wspólny utwór Będzie Było ujrzy światło dzienne. Duet oficjalnie ogłosił premierę za pomocą fotki w mediach społecznościowych, która rozpaliła wyobraźnię internautów. Wielu fanów nie może się już doczekać piosenki naładowanej potężną dawką nostalgii. Starzy na wakacjach, brzmi jeden z wielu komentarzy pod zdjęciem Mandaryny i Wiśniewskiego w wyłożonym zieloną skórą kabriolecie. Jak czytamy w sieci, Mandaryna skomentowała powstanie piosenki. Jak zdradziła, razem z Wiśniewskim zdawali sobie sprawę, że ich powrót będzie wielkim newsem, a skala zainteresowania stanowczo przerosła ich oczekiwania. Z tego względu zdecydowali się skomentować sytuację w utworze Będzie Było. Jest to nasz taki komentarz do tego, co dzieje się, że w pewnym momencie, a w zasadzie cały czas wyskakujemy z wszystkich lodówek. Wiedzieliśmy, że będzie to news, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie duży. Mam nadzieję, że się spodoba, bo to jest dla nas bardzo przyjemna przygoda, powiedziała artystka.

0: ulicy Poznańskiej, a także dalej w stronę stadionu. Drogowcy przygotowują teren pod kolejne warstwy przyszłej nawierzchni, więc inwestycja wchodzi w następne etapy. A co dokładnie dzieje się na budowie i na jakim etapie są prace? Te wszystkie ważne informacje przekażemy Wam już w najbliższym serwisie regionalnym Radia Norda FM po godzinie 16. Zapraszam.
1: Norda na fali.

I to był Armin van Buuren, Everlasting, tak nazywa się ta piosenka. Cała playlista jak zwykle na norda.fm w zakładce co było grane. Słuchajcie, zbliżamy się do 16 i uwaga, bo mamy ważną informację dla kierowców ze Słupska. Na budowie ringu miejskiego trwają kolejne prace, tym razem m.in. na ulicy Słonecznej. Roboty prowadzone są od ronda przy

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
3: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a 6, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
4: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
3: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
5: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
3: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą. Duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej usłyszał wyrok 14 lat.

0: więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
1: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
0: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS.
2: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Na obowiązującej 50 jechał 102 km na godzinę. Kierowca stracił prawo jazdy. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku kontrolowali prędkość kierujących na terenie powiatu. W Parszczycach na ulicy Żwirowej uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierujący Volkswagenem. Pomiar wykazał 102 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 52 km na godzinę mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uprawnienia zostały zawieszone na okres 3 miesięcy. Zakończył się kolejny sezon ochrony sieweczek obrożnych w Słowińskim Parku Narodowym. W ramach działań prowadzono piesze patrole na plażach, obserwowano ptaki, wyszukiwano gniazda i pisklęta oraz zabezpieczano lęgi specjalnymi koszami. Działania obejmowały również obrączkowanie młodych osobników i edukację dotyczącą ochrony ptaków oraz odpowiedzialnego korzystania z plaż. W tym roku na parkowych plażach obserwowano od 31 do 33 par sieweczek obrożnych. Znaleziono 26 lęgów, z których wykluło się co najmniej 25 pisląt. 13 młodych ptaków zostało zaobrączkowanych. Monitoring pokazał również, że sieweczki urodzone na terenie parku przemieszczają się wzdłuż wybrzeża, a podczas migracji i zimowania docierają także poza granice Polski. W tym roku odnotowano informacje o 3 osobnikach obserwowanych we Francji i Holandii. Sezon był jednak trudny ze względu na silne letnie sztormy. 3 wezbrania sztormowe zniszczyły co najmniej 17 gniazd i spowodowały straty wśród piskląt. W ramach ochrony na parkowych zejściach pojawiły się również nowe tablice edukacyjne dotyczące sieweczek obrożnych i zasad odpowiedzialnego plażowania. Park podkreśla, że ograniczenie zagrożeń dla ptaków zależy także od zachowania osób korzystających z plaż. Na budowie ringu miejskiego w Słupsku trwają kolejne prace drogowe i instalacyjne. Roboty prowadzone są obecnie m.in. na lewej nitce ulicy Słonecznej od strony ronda przy ulicy Poznańskiej w kierunku MOPR. Na tym odcinku zakończono już wymianę słabonośnego gruntu. Teraz wykonawca układa sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną tłoczną. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wykopy są odwadniane przy pomocy igłofiltrów. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót i prawidłowe przygotowanie podłoża pod rurociągi. Prace trwają także na dalszym odcinku ulicy Słonecznej od ronda przy MOPR w kierunku stadionu. Tam wykonany jest specjalny materac wzmacniający skruszywa i geosiatki, który ma ograniczać osiadanie słabego podłoża. Po zakończeniu tego etapu wykonawca przystąpi do układania kolejnych warstw konstrukcyjnych pod przyszłą nawierzchnię bitumiczną. Polanka Redłowska ma w najbliższych latach zyskać nowe oblicze. Nowy przetarg na zmiany w tym miejscu planowany jest na 15 września. Obecnie postępowanie na przygotowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione. Do 14 września trwa termin na ewentualne odwołania, natomiast 15 września samorząd planuje wszczęcie ponownego postępowania. Planowane jest uporządkowanie terenów po dawnych basenach, nowe nasadzenia, plac zabaw, ścieżka sensoryczna oraz nowe ciągi piesze i rowerowe. Projekt zakłada również również przebudowę schodów z Polanki Redłowskiej na plażę. Zmiany planowane są także w rejonie ulicy Eismonda, parkingu i pętli autobusowej. Wybór wykonawcy planowany jest na listopad 2026 roku. Przygotowanie dokumentacji powinno zakończyć się między wrześniem 2027

0: a majem 2028 roku. Zagospodarowanie Polanki Redłowskiej jest częścią większego projektu dotyczącego gospodarowania wodami opadowymi w Gdyni. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na działania związane z adaptacją terenów miejskich do zmian klimatu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dwudziestkę dzisiaj na termometrach maksymalnie oglądamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie i to całkiem niezły wynik dla końcówki lata. Na barometrach z kolei 1001 hektopaskali, no i to już akurat niska wartość. Wiatr słaby i umiarkowany, na niebie zachmurzenie coraz większe, z tych chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Zresztą właśnie taka potencjalnie przelotno-deszczowa pogoda będzie się utrzymywała przez najbliższe dni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Disco. To już prawie kwadrans po 16 i właśnie w takich rytmach Italo Disco wchodzimy w kolejną godzinę programu
1: Lordana.
0: I tu Robert Jastrzębski. Mamy środę, 9 dzień września, więc szybki rzut oka na kartkę z kalendarza. Dzisiaj z kwiatami idziemy do Sergiusza, Piotra, Ścibora i Mikołaja. Jak zwykle wszystkim solenizantom najlepsze życzenia i do tego w kalendarzu świąt nietypowych uwaga, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, czyli jest taki oficjalny powód, żeby zrobić dzisiaj coś dla siebie, fryzjer, kosmetyczka, dobre perfumy albo najzwyczajniej na świecie spoglądamy w lustro i co? I stwierdzamy, że jest dobrze, niczego nie ruszamy. My też niczego nie ruszamy, w naszej playliście na pewno dodajemy kolejne hity nadbałtyckiej fali, takich nie braknie do godziny 18, ale w tej godzinie będzie też nowe kombinowanie, jeśli chodzi o naszą zagadkę dnia i do wygrania 2 bilety do kina. Już teraz zapraszam...
1: Lorda na fali! Autopromocja!
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja.

0: Akcja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Sytmedze Sunty, ósmy. Łestac byt.
2: Łestac byt.
3: Zostać

0: bez wyjścia.
1: Zostać bez wyjścia.
0: Bruniś z banką westył byt, wsiadłe przez ten jeden kwit.
1: Drobny w banku podpisik i pod ścianąś jest bez wyjścia.
0: Bruniś z banką westył byt, wsiadłe przez ten jeden kwit.
1: Westac byt.
0: Westac byt.
1: Westac byt.
0: Zostać bez wyjścia.
1: Westac byt.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Norda na fali. Norda na...

0: Mamy środek tygodnia i słuchamy Radia Norda FM i tak gramy właśnie w dzisiejszym popołudniowym programie
1: Norda na fali.
0: A to była Daria. Słuchajcie, zbliża się 16.30, więc za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach, bo my tu dla Was na bieżąco wszystko śledzimy, nasze regionalne sprawy i te drogowe oczywiście też. I teraz uwaga, bo będzie ważna informacja dla kierowców z Pucka i okolic, bo tam w związku z organizacją triatlonu szykują się zamknięcia kilku ulic i dróg w regionie i zajrzymy też w okolice Lęborka i Łeby, gdzie kierowcy zwracają uwagę na niezbyt czytelne oznakowania objazdu związanego z remontem linii kolejowej. Gdzie dokładnie będą utrudnienia, którędy pojedziemy objazdem i na co szczególnie uważać, o tym za chwilę w naszym raporcie drogowym, a później na Facebooku będę czekał z zagadką dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
4: Słuchamy Radio Nord FM, w środę, 9 dzień września, 16.30. Zapraszam na ostatni dzisiaj raport drogowy. Uwaga, kierowcy w Pucku i okolicach, musicie przygotować się na utrudnienia związane z organizacją triatlonu. Trasa biegowa zawodów odbędzie się poza drogami publicznymi miasta Puck. Zamknięcia będą natomiast obowiązywać na trasie rowerowej. Od godziny 9.45 do 13.00 wyłączone z ruchu zostaną Aleja Lipowa, ulica Nowy Świat, ulica Wojska Polskiego oraz odcinek drogi powiatowej nr 1511G od granicy miasta Puck do Żeliszczewa. Do godziny 12.30 zamknięty będzie także odcinek drogi powiatowej nr 1513G od skrzyżowania z drogą 1511G do Osłonina. Organizatorzy podkreślają, że zamkniętą trasą nie będzie można przejechać ani na nią wjechać z dróg bocznych. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Pomorskiej funkcjonować będzie śluza. Ruchem kierować będą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Śluza umożliwi przejazd m.in. w kierunku ulicy Dworcowej, Wejherowskiej, Majkowskiego, Przemędowskiego, Polnej, Osiedla Grodzisko i Błądzikowa. Objazdy wyznaczono m.in. przez ulicę Wejherowską, generała Józefa Halera, 10 lutego i drogę wojewódzką nr 216. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i uwzględnienie utrudnień w planowaniu przejazdu. I jeszcze jedna ważna informacja, dajcie głośniej, bo kierowcy korzystający z objazdu w związku z remontem linii kolejowej Lembor-Głeba zwracają uwagę na problemy z oznakowaniem trasy w rejonie Garczegorza. Według relacji zmotoryzowanych część znaków jest słabo widoczna, a kierunek jazdy do Łeby nie zawsze jest jednoznaczny. Zdarza się, że kierowcy zamiast na objazd w stronę Pogorszewa wjeżdżają w kierunku Garczegorza. Problem dotyczy także skrzyżowania, na którym kierowcy mają wątpliwości dotyczące pierwszeństwa przejazdu. Jadący od strony Lęborka, skręcając na objazd, nie widzą wyraźnego oznaczenia wskazującego pierwszeństwo, podczas gdy od strony

0: czerwony garcze gorza ustawiony jest znak ustąp pierwszeństwa. Dodatkowe wątpliwości budzą znaki stop przy przejeździe kolejowym. Zostały one obrócone, ale nadal są widoczne dla kierowców. O problemie poinformowano wykonawcę inwestycji. Jak przekazali jej przedstawiciele, oznakowanie zostało ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Jednocześnie zapowiedziano analizę sytuacji i możliwość uzupełnienia oznakowania tak, aby objazd był bardziej czytelny. W rejonie trasy pojawiły się również dodatkowe przygotowane przez mieszkańców oznaczenia z kierunkiem na Łebę. I to tyle w popołudniowym raporcie drogowym Radia Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, za chwilę kilka słów o pogodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Chociaż temperatury całkiem znośne, to w regionie mamy dzień przelotnych opadów deszczu i tak będzie do końca dnia i również w nocy i z tego co widzę na mapie pogody również jutro. Wracamy do temperatur, bo dzisiaj w Gdyni 20 stopni, podobnie w Wejherowie i tak samo nad morzem, bo w Dębkach i we Władysławowie można odczuć dzisiaj 20 stopni na termometrach. A wieczorem i w nocy temperatury spadną nawet do 11 stopni i tak będzie w Słupsku, w Lęborku, w Luzinie, trochę więcej w Gdyni, bo tam 13 stopni, a najcieplej wieczorem i w nocy nad morzem, plus 14 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Jest i Robin Schulz, i jest James Blunt, i oni śpiewają OK. I ja też mówię OK i witam wszystkich tych, którzy być może dołączyli do nas właśnie o tej porze. Tu Nordo na fali, Robert Jastrzębski. Mam nadzieję, że jesteście razem z nami, bo ruszamy właśnie z zagadką dnia. Razem z kinem Helios mamy dla was trzycyfrowy kod do rozszyfrowania i za to są nagrody oczywiście, bo dla kogoś, kto dzisiaj rozpracuje kod, mam dwa bilety do kina Helios w Gdyni. Przypomnę tylko, że macie maksymalnie trzy próby i w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę i nie edytujcie, nie usuwajcie komentarzy. Ja to wszystko będę kontrolował, przed 18 w finale naszej zabawy zdradzimy, jaki jest kod. Nie będzie tak trudno, bo jak zwykle przygotowałem dla was wskazówki, a pierwsza mówi, że wszystkie trzy cyfry dzisiejszego kodu są różne. O, proszę. Mam nadzieję, że już wam to trochę pomaga. No i zapraszam do zabawy. Profil facebookowy Radia Nord FM. Zagadka dnia. Czas. Start. A za chwilę u nas magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie

0: naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Świetlica Wiejska w Czarnówku, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Muzeum w Lęborku serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców, pasjonatów lokalnej historii oraz pasjonatów dawnych dziejów na wyjątkowy wieczór z archeologią, w całości poświęcony niezwykłym odkryciom w Czarnówku. Choć w lokalnej społeczności doskonale wiadomo, że na tym terenie przez lata prowadzone były intensywne wykopaliska archeologiczne, to wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ogromne, unikalne i bezcenne skarby kryła tutejsza ziemia. Nadchodzące spotkanie będzie idealną okazją, by nadrobić te zaległości i poznać tajemnice naszej najbliższej okolicy. Głównym punktem programu będzie obszerna i wciągająca prelekcja zaproszonego archeologa z Muzeum w Lęborku. Badacz w przystępny sposób wyjaśni, dlaczego akurat wykopaliska w Czarnówku stały się jednymi z najważniejszych punktów na archeologicznej mapie Polski i zyskały tak wielkie znaczenie dla nauki oraz historii całego regionu. Podczas bogatej prezentacji multimedialnej przedstawione zostaną najciekawsze i najbardziej spektakularne znaleziska, w tym unikalne w skali europejskiej szklane puchary, ozdoby, elementy stroju oraz misternie wykonane przedmioty codziennego użytku sprzed setek lat. Większość z tych zabytków na co dzień można podziwiać na wystawie archeologicznej w Lęborskiej Wieży Ciśnień, jednak tego wieczoru uczestnicy dowiedzą się o nich z pierwszej ręki, poznając kulisy ich odkopania oraz ich przełomowe znaczenie historyczne. Spotkaniu towarzyszyć będzie również specjalnie przygotowana pamiątkowa wystawa fotografii. Zaprezentowane zostaną zdjęcia ukazujące przebieg prac terenowych, kadry z samych wykopalisk oraz niezwykłe zbliżenia na odnalezione w Czarnówku zabytki. Po prelekcji przewidziano czas na swobodną dyskusję, zadawanie pytań prelegentowi oraz wymianę spostrzeżeń w gronie sąsiadów i miłośników historii. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek, 10 września o godzinie 18 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnówku. Na wydarzenie obowiązuje wstęp bezpłatny.

Tu Radio Narodowe FM i nie wiem, czy rozpoznajecie ten piękny głos. To oczywiście Jennifer Lopez w towarzystwie Aloka. Tak, i gramy w środę, tu Norda na fali i od razu zaglądamy do pierwszych komentarzy pod naszą zagadką dnia. Są pierwsze próby rozpracowania naszego trzycyfrowego kodu. Katarzyna zaczyna od 206, Magdalena proponuje 926 i Adriana szybko wykorzystuje swoje trzy próby. No to sprawdźmy, co to są za cyfry 099, 090 i 909.

0: 9. Niestety, Pani Adriano, od razu mówię, że nie są to dzisiaj dla Pani szczęśliwe liczby. Środowy kod jest trochę inny. Przypomnę wskazówkę numer 1, wszystkie trzy cyfry są różne. I podaję od razu wskazówkę numer 2. Druga cyfra jest o 1 większa od trzeciej. Druga cyfra jest o 1 większa od trzeciej. Pozostanie wskazówka numer 3, którą podam po 17. Zostańcie z nami i powodzenia.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki. Miriam Lipińska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
4: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
3: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób. W tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
5: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
3: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się, ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożającą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 groszy, a diesel o 36 groszy do 8,75 groszy. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
6: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
3: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i

0: Trudno jest gotować według nowych zasad.
1: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
2: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
3: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
4: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
3: Tak.
4: Są jakieś zwroty?
3: A no, są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów. Bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
0: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziałka.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Czterech nieletnich użytkowników hulajnóg elektrycznych bez wymaganych uprawnień ujawnili policjanci podczas działań jednoszlad. Te prowadzono na terenie powiatu wejherowskiego. Pierwsza kontrola miała miejsce w Strzebielinie. Policjanci zatrzymali 11-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Chłopiec nie miał karty rowerowej i nie spełniał również wymogu wieku pozwalającego na samodzielną jazdę takim pojazdem. Na miejsce przyjechał jego opiekun. Za udostępnienie hulajnogi dziecku bez wymaganych uprawnień otrzymał mandat w wysokości 1000 zł. Podobna sytuacja wydarzyła się w Redzie. Funkcjonariusze wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli 12-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej. Jak przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Taputrykus, również podczas tej kontroli okazało się, że nie posiadał on karty rowerowej, ale także odpowiedniego wieku, by móc skorzystać z urządzenia. W tym przypadku także na miejsce przybył rodzic, z którego ukarano mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie tego pojazdu osobie nieuprawnionej. Kolejna kontrola odbyła się przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie. Policjanci zatrzymali tam 17-latka jadącego hulajnogą elektryczną. Ostatni z ujawnionych przypadków miał miejsce ponownie w Redzie. Tym razem funkcjonariusze skontrolowali 15-latka, który także nie posiadał karty rowerowej. W związku z jazdą bez wymaganych uprawnień jego sprawa również zostanie skierowana do sądu. Seniorzy z Lęborka będą mogli bezpłatnie podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Szkolenie E5 skierowane jest do osób w wieku 60+, które chcą lepiej i bezpieczniej korzystać z internetu oraz usług dostępnych online. Zajęcia organizowane są w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. Uczestnicy poznają m.in. zasady bezpiecznego korzystania z internetu, a także dowiedzą się, jak logować się i korzystać z profilu zaufanego. W programie znalazły się również e-usługi związane z ochroną zdrowia, w tym internetowe konto pacjenta, aplikacja Moje IKP oraz e-ZUS. Seniorzy poznają także podstawy korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów. Ważną częścią szkolenia będzie bezpieczeństwo w sieci. Prowadzący omówią najczęstsze metody oszustw internetowych, tym phishing i próby wyłudzeń również metodą na wnuczka. Szkolenie odbędzie się 30 września w stacji Kultura przy ulicy Dworcowej 8 w Lęborku. Zajęcia rozpoczną się o 9, 12 lub 15, a uczestnicy mogą wybrać dogodny termin. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób, a zajęcia potrwają 3 godziny. Liczba miejsc jest ograniczona. Słupscy policjanci zatrzymali 46-latka podejrzanego o napad na 70-letniego mieszkańca miasta. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia w jednym z mieszkań w centrum Słupska. Według ustaleń policji napastnik zapukał rano do drzwi seniora, a po ich otwarciu miał porazić go paralizatorem i skrępować ręce opaskami zaciskowymi. Zażądał pieniędzy, jednak w mieszkaniu nie było większej gotówki. Ostatecznie zabrał około 200 zł i stary telefon, po czym uciekł, zostawiając poszkodowanego ze związanymi rękami. Sprawą zajęli się kryminalni, analizowali monitoring, przesłuchiwali świadków i zabezpieczali kolejne dowody. W ubiegłym tygodniu zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Podczas przeszukania znaleziono m.in. paralizator. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Rumska kaktusiarnia kończy swoją działalność. Od kilkudziesięciu lat przyciągała ona miłośników przyrody. Początki kaktusiarni sięgają rodzinnego gospodarstwa ogrodniczego prowadzonego przez Stanisława i Annę Chińców. Z czasem wśród uprawianych roślin zaczęło pojawiać się coraz więcej sukulentów i kaktusów. Rumską kolekcję uznawano za jedną z największych w Europie. Rośliny prezentowano na wystawach w całej Polsce, a do kaktusiarni przyjeżdżali goście z kraju i zagranicy. Poważnym ciosem dla gospodarstwa była burza oraz gradobicie z roku 2013. Wtedy właśnie zniszczona została część szklarni. Odbudowanie kolekcji w dawnym rozmiarze okazało się nierealne. Na razie obiekt wciąż i jeszcze działa. działa, nadal można odwiedzić szklarnię i kupić znajdujące się tam rośliny. Kaktusiarnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w sobotę od 9 do 15. Więcej o historii tego miejsca przeczytacie na portalu nadmorski20.pl.

0: 24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Poranki i wieczory nie są już niestety takie ciepłe, chociaż akurat ostatni poranek to całkiem ciepły był. Wieczór na szczęście też do bardzo zimnych należeć nie będzie, ale niedawno to mieliśmy porządne upały, a dzisiaj to maksymalnie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierum i Luzinie, 19 w Niemi, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i taka temperatura w jesieni byłaby całkiem niezła, ale ja przypomnę, że my jeszcze przez jakiś czas w kalendarzach mamy lato.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Być może za oknem tego nie widać, ale lato jeszcze trwa i my gramy te jeszcze wakacyjne letnie piosenki. Pamiętacie? Lubię Cię jak lato. I to były modelki w Radiu Norda. Robert Jastrzębski, do 18 jeszcze Nordo na fali. Fajnie, że jesteście razem z nami, bo w tej godzinie wyjaśni się wszystko, jeśli chodzi o naszą zabawę w rozpracowywanie trzycyfrowego kodu. Oprócz tego w tej godzinie trochę sportu, trochę kina. No i za chwilę podam ostatnią wskazówkę do naszej zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Reklama.

Jezzy David Guetta na naszej radiowej playliście Run Run River, a wszystko to znajdziemy w zakładce Co było grane na stronie norda.fm. A my sprawdzamy, kto dzisiaj z nami, kto kombinuje przy zagadce dnia, jakie są propozycje. I jest Martyna 909-089, Andrzej proponuje 987, a w drugiej próbie 321. Kto jeszcze? Kamil dzisiaj stawia na 666 i 999. No i panie Kamilu, od razu tutaj muszę zainterweniować, bo przypomnę, że pierwsza wskazówka mówi, że wszystkie trzy cyfry naszego kodu są różne, ok? Czyli propozycje można skreślić. Podobnie jest z 909. I uwaga, bo podaję ostatnią wskazówkę i być może wszystko się wyjaśni. Druga cyfra jest o jeden większa od trzeciej. No i przeanalizujcie jeszcze raz.

0: twoje typy, a kto się nie wystrzelał z trzech prób, no to może jeszcze próbować. Powodzenia, finał przed 18, za chwilę wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina, zapraszam.
1: Lorda na fali.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Trwają zapisy na tegoroczne Wejherowo Biega. Zgłoszenia potrwają do 11 września do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Bieg odbędzie się 12 września w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Uczestnicy niezależnie od wieku mogą wybrać jeden z czterech rekreacyjnych dystansów. 300, 1000, 2000 lub 5000 metrów. Starty zaplanowano kolejno od godziny 10.20. Zapisy prowadzone są wyłącznie przez stronę Wejherowskiej Karty Mieszkańców lub jej aplikację. W zawodach mogą uczestniczyć także osoby bez karty, które mogą założyć uproszczone konto. Opłata startowa wynosi 30 zł, a posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańców oraz dzieci do 4 roku życia zapłacą 20 zł. Nie będzie możliwości zapisywania się w dniu zawodów. Cały dochód z opłaty zostanie przekazany uczniowskiemu klubowi sportowemu Szóstka. Wejherowo Biega ma przede wszystkim zachęcać do aktywności i wspólnej zabawy. Na mecie nie będzie klasyfikacji miejsc. Szczegółów szukajcie na stronie Urzędu Miasta w Wejherowie. 100 km na stulecie Stadionu Leśnego w Sopocie. Już w najbliższą niedzielę 13 września na historycznym Stadionie Leśnym odbędzie się sztafeta organizowana przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny. Zasady są proste. Każdy uczestnik pokona jedno krążenie stadionu, czyli 400 metrów i przekaże pałeczkę kolejnej osobie. Aby wspólnie osiągnąć symboliczne 100 km, potrzebnych będzie dokładnie 250 okrążeń. Dlatego właśnie tylu uczestników może wziąć udział w wydarzeniu. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów oraz całe rodziny. Nie liczy się czas ani rywalizacja, ale wspólne uczczenie setnej rocznicy Stadionu Leśnego. Początek wydarzenia o godzinie 11 przy ulicy Wybickiego 48 w Sopocie. Udział kosztuje 10 zł, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Zgłoszenia prowadzone są wyłącznie przez internet. Cheerleaders Maxi Słupsk rozpoczynają nabór do nowych grup. W sobotę 12 września w hali 1 Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku odbędzie się otwarty trening, który będzie jedyną w tym sezonie okazją, by dołączyć do formacji. Od godziny 10 do 11 prowadzony będzie nabór do młodszych grup turniejowych dla dziewcząt z roczników 2012-2022. Z kolei między 12 a 13 będzie się trening starszej grupy, która występuje podczas meczów koszykówki Energa Czarni Słupsk oraz wydarzeń kulturalnych. Zaproszone są osoby urodzone w 2011 roku i wcześniej również studentki. Doświadczenie taneczne nie jest wymagane. Miniony sezon był dla słupskich cheerleaderek bardzo udany. Zawodniczki rywalizowały zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Formacje Maxi Senior i Mini Maxi wywalczyły między innymi drugie miejsce w Atenach. Na trening należy zabrać strój sportowy, wygodną obuwie i przede wszystkim dobry humor. Osoby niepełnoletnie powinny przyjść z rodzicem. Organizatorzy proszą także o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności.

0: Po całkiem przyjemnym, choć troszkę zmiennym dniu, wieczór powinien być już spokojniejszy. Chmury zacznie ubywać, a przelotne opady deszczu będą zanikać. Temperatura w regionie powoli będzie schodzić poniżej 20 stopni. Wiatr pozostanie słaby.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Piosenka, która już trochę dawno powstała, ale nadal fajnie brzmi i to po polsku. W Radiu Norda Jamal i Policeman. Na kilkanaście minut przed godziną 18 za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia, ale wcześniej o tej porze, jak zwykle zapraszam Was do kin regionalnych. Sprawdzamy, co można obejrzeć jeszcze dziś wieczorem. Na dużym ekranie Nie patrz w dół 2, bo tu już zaglądam do kina Fregata w Lęborku i Nie patrz w dół 2 można obejrzeć dzisiaj o 18, a Gwiazdozbiór Psa na ten seans kino w Lęborku zaprasza o godzinie 20. W Słupsku dzisiaj o godzinie 20 500 mil, a w Gdyni Nie patrz w dół o 18.45 i o 20.15. To jest premiera, warto sprawdzić. Oprócz tego premierowo Spa Weekend 19 i 21.10, Tony o 20.45, 500 mil w Gdyni dzisiaj o 18.15. Kto jeszcze nie widział nowego Spidermana, to jest szansa w Gdyni zobaczyć

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję

0: Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Za nami Grzegorz Chyży, który właściwie zamyka nasze dzisiejsze środowe spotkanie w programie
0: Lorda na fali.
1: No ale zanim powiemy sobie do usłyszenia, czas zamknąć naszą dzisiejszą zabawę pod hasłem Zagadka Dnia, która jak się okazuje, no dzisiaj was pokonała, proszę państwa. No, było sporo prób, kombinowaliście na różne sposoby, ale tym razem nie padła ani jedna poprawna odpowiedź. Przynajmniej do tej pory nie widziałem poprawnego kodu. Wszystkie trzy cyfry były różne, druga cyfra była o jeden większa od trzeciej, a pierwsza cyfra była najmniejsza cyfrą w kodzie. Wszystkie wskazówki podałem również na Facebooku, a dzisiejszy kod to, proszę państwa, 198. 198 i właśnie takiej odpowiedzi dzisiaj zabrakło. Ale ja się bardzo cieszę, bo zauważyłem w komentarzach, że do naszej zabawy dołączyło sporo nowych osób. I mam nadzieję, że jutro też będziecie razem z nami, bo bilety do kina Helios jak na razie zostają u mnie. Dziękuję za dzisiaj, Robert Jastrzębski. Za chwilę Norda Party, miłego wieczoru. Do usłyszenia, cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Norda na...

0: Wiaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd wiaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.
5: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
6: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia jakby pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
5: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
7: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
5: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
8: To tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
5: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
9: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
5: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo. Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
10: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
5: Wnioski można składać do końca listopada.
11: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz.

0: Mieszkańcy Jastrzębiej Góry i okolicy zyskają nowe miejsce, w którym będą mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Szpital Pucki otworzy przychodnię rodzinną Szpitala Puckiego. Nowa placówka będzie mieściła się przy ulicy Kaszubskiej 18 w Jastrzębiej Górze. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 14 września na godzinę 16. Tego dnia warto jednak pojawić się na miejscu znacznie wcześniej, już od godziny 11. Mieszkańcy będą mogli zapisać się do nowej przychodni, a także skorzystać z konsultacji specjalistycznych. Na zainteresowanych czekać będą konsultacje z kardiologiem oraz dietetykiem. Będzie to więc nie tylko okazja do poznania nowej placówki, ale również do skorzystania z porad dotyczących zdrowia i profilaktyki. Więcej o nowej przychodni dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z modernizacją linii kolejowej Lęborg-Łeba. Przejazd kolejowo-drogowy w rejonie ulicy Mireckiego i Topolowej pozostanie zamknięty dłużej niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z aktualnymi informacjami przejazd ma zostać ponownie otwarty 28 września. Początkowo prace w tym miejscu miały zakończyć się 5 sierpnia. Termin został jednak przesunięty ze względu na zwiększenie zakresu robót. Konieczna okazała się m.in. wymiana przepustu pod drogą, którego stan był znacznie gorszy niż wynikało to z dokumentacji. Dla kierowców wyznaczono oznakowany objazd ulicą Czołgistów. Piesi nadal mogą korzystać z przejścia przez tory. W ramach inwestycji przebudowywany jest cały przejazd wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. Wymieniona zostanie także nawierzchnia, przepust oraz szyny. Utrudnienia występują również przy przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Pionierów. Tam rozkopano jeden pas jezdni, dlatego ruch odbywa się jednostronnie. Modernizacja obejmuje także inne fragmenty linii. W Garczegorzu powstaje ponad 36-metrowy wiadukt, który zastąpi przejazd w poziomie torów. Cała inwestycja obejmuje przebudowę 32 km linii Lęborg-Łeba oraz rozbudowę kolejnego odcinka w kierunku planowanej elektrowni jądrowej. Projekt o wartości blisko 1,5 miliarda złotych ma zostać zakończony w 2029 roku. Woda w Słupsku i w większości miejscowości powiatu słupskiego jest bezpieczna i nadaje się do spożycia. Tak wynika z najnowszego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku. Nieprawidłowości wykryto jednak w kilku miejscowościach na terenie gminy Ustka i Damnica. Badania wykazały tam przekroczenia norm dotyczących m.in. mętności żelaza i manganu. W gminie Ustka podwyższony poziom manganu stwierdzono w Machowinie, Zimowiskach i Grabnie. Dostawcy wody prowadzą działania naprawcze, a słupski sanepid na bieżąco kontroluje sytuację i jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór w Suchym Dworze w gminie Kosakowo. W aucie znajdował się 8-latek. Policja otrzymała zgłoszenie 7 września około godziny 20:30. Jak ustalili policjanci, 47-letnia kobieta kierująca Kuprą doprowadziła do kolizji z innym samochodem. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili trzeźwość kierującej. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Selewska, badanie wykazało, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W samochodzie przewoziła swojego 8-letniego syna. Nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci zatrzymali 47-latce prawo jazdy. Dziecko zostało przekazane pod opiekę rodziny. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kosakowie. Będą wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia oraz zachowanie kierującej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wieczór i noc do najcieplejszych należeć nie będą. W ciągu dnia temperatura maksymalna to 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, 19 w Gniewinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No ale już w nocy temperatura spadnie tak do 13-12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, chmur niestety coraz więcej. Możliwe przelotne opady deszczu zarówno jeszcze tego wieczora, jak i w ciągu nocy. A jutrzejszy dzień przyniesie nam powolutkie ochłodzenie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty z

0: Znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Norda

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: A w tej fali ciekawostek mamy coś dla fanów Freddiego Mercury'ego, bo jak się okazuje, Kaszmira, młodsza siostra Freddiego, była jednym z gości specjalnych tegorocznych Freddy Days w szwajcarskim Montreux. Wydarzenie zorganizowano z okazji 80. rocznicy urodzin legendarnego wokalisty Queen. Obecność siostry oraz siostrzeńca wzbudziły duże zainteresowanie fanów. Urodzona w 1952 roku, Kaszmira jest młodszą o 6 lat siostrą Freddiego Mercury'ego. Od lat stroni od medialnego rozgłosu i żyje w Wielkiej Brytanii. Pojawia się publicznie głównie podczas wydarzeń związanych z upamiętnieniem jej słynnego brata. Teraz wzięła udział w obchodach 80. urodzin artysty w miejscowości szczególnej dla Mercury'ego, gdzie dziś stoi jego pomnik. Organizatorzy Freddy Days poinformowali, że jej przyjazd był dla uczestników ogromnym zaszczytem. Kaszmira nie pojawiła się jednak sama. Towarzyszył jej syn Samuel, który na tę okazję zarzucił na ramiona charakterystyczny szalik, należący niegdyś do Freddiego Mercury'ego. Ten symboliczny gest zwrócił uwagę zgromadzonych i stał się jednym z najbardziej wzruszających momentów obchodów. Przypomnijmy, że 5 września tego roku Freddie Mercury skończyłby 80 lat.
0: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Maria Szarf, gadające drzewo. Mama Antosi pisała bajki dla dzieci. Czasem nie miała czasu dla córeczki. Wówczas prosiła ją, żeby nie przeszkadzała w pracy. Pewnego dnia Antosia powiedziała mamie:
2: napisz bajkę o gadającym drzewie.
1: Gadające drzewo? Zdziwiła się mama. Nie ma gadających drzew, nigdy o takich nie słyszałam.
2: Napisz o gadającym drzewie,
1: powtórzyła Antosia, po czym ucałowała mamę i poszła bawić się lalkami. Tego samego dnia wybrały się razem do parku. Dziewczynka zbierała żołędzie, a mama zastanawiała się nad nowymi pomysłami na bajki. W pewnej chwili usłyszała czyjś głos, trochę szumiący, trochę niewyraźny, splątany z jesiennym wiatrem.
3: Dlaczego nie napiszesz o mnie?
1: Aż podskoczyła i szybko chwyciła córeczkę za rękę, ale Antosia wcale nie wyglądała na przestraszoną.
2: To gadające drzewo, przecież mówiłam,
1: wyjaśniła mamie z uśmiechem.
2: Opowiada ciekawe historie.
1: Mama przetarła oczy ze zdumienia, a drzewo zaszumiało gałęziami i zaczęło snuć opowieść. Mówiło o tym, że kiedyś było bardzo małym ziarenkiem, które wykiełkowało i zmieniło się w roślinkę. Roślinka rosła i coraz bardziej wychylała listki w stronę słońca. Kiedy zaczęła wystawać ponad krzewy, była pewna, że jest prawdziwym dębem. Stawała się coraz większa i co roku rodziła żołędzie. Co dzień inne dzieci przychodziły do parku w poszukiwaniu skarbów jesieni.
3: Chyba zaraz zasnę,
1: ziewnęło gadające drzewo.
2: Mamusiu, poprosiła Antosia, chodźmy do domu, za chwilę tata wróci z pracy, a ja zgłodniałam.
1: Tak, córeczko, powiedziała mama, masz rację. Wieczorem, gdy Antosia już spała, mama usiadła przed komputerem.

0: zaczęła pisać. Bardzo jej zależało, żeby na rano bajka o gadającym drzewie była gotowa, bo najwspanialszą rzeczą na świecie, jaka mogła spotkać mamę, był radosny uśmiech córeczki.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach

0: Ta w działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła $100 za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił, nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
2: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn Karol Trammer.
3: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
1: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
4: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską, przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich, sojuszników Iranu, rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
1: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
5: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
1: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W Wejherowskim Ratuszu miała miejsce sesja Rady Miasta, która zdominowana została przez temat cmentarza oraz przejazdów kolejowych w mieście. W poniedziałek o 8 rano rozpoczęła się w Wejherowskim Ratuszu sesja Rady Miasta. Na początku radni pochylili się nad uchwałą dotyczącą powstania metropolii i chociaż temat ten zyskał aprobatę wszystkich radnych, to oprócz korzyści usłyszeć można było także o bardziej wątpliwych kwestiach, które wprowadzenie metropolii może przynieść miastu.

0: Niektórzy mieli wątpliwość, czy upoważnienie dla metropolii dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego nie jest ingerencją w działania samorządów i czy przypadkiem nie pozbawi władztwa samorządowego na swoim terenie. Ja osobiście uważam, że to jest potrzebne, bo wiele rzeczy dotyczy spojrzenia globalnego, czyli dotyczy kilku samorządów i ktoś musi po prostu to opanować, żeby to było realizowane w sposób taki całościowy.
1: Tłumaczy prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Największe dyskusje wśród radnych wywołała jednak druga część sesji, szczególnie ta, na którą stawili się mieszkańcy, a więc dotycząca informacji na temat przyszłości cmentarza komunalnego w Wejherowie.
2: Ten dialog, ta rozmowa, którą uważam, że nawiązała się pomiędzy nami, władzami miasta, radnymi, to uważam, że bylibyśmy obecnie w zupełnie innym miejscu, nie byłoby takiego, jak gdyby, ja to źle nazywam, buntu społecznego, czy jakiejś reakcji społecznej na to, bo generalnie chodzi o to, że mieszkańcy lubią wiedzieć, z nimi trzeba rozmawiać. Tu jest 40-41 tysięcy ludzi, tutaj generalnie ta społeczność raczej się zna i generalnie w takim małym mieście można dużo więcej zrobić, rozmawiając.
1: Mówi mieszkaniec Śmiechowa Południe Roman Wierciński. Tymczasem, jak poinformowali włodarze miasta, kwestia cmentarza nie jest dla nich łatwą, ale jednak niezwykle ważną, bo miejsca na obecnym cmentarzu komunalnym skończą się bardzo szybko. Stąd też trwające kilka lat prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, przy którym pod uwagę miały być brane różne koncepcje. Cmentarz to nie jedyna kwestia przyszłości miasta, która pojawiła się na sesji. Podczas niej prezydent poinformował o współpracy z PKP przy realizacji bezkolejnych przejazdów w Wejherowie. Najwięcej emocji i dyskusji wzbudził temat planowanego przez PKP zamknięcia w przyszłości przejazdu kolejowego w ulicy 12 Marca, która jest drogą powiatową. Podczas sesji nie zabrakło także licznych spraw bieżących oraz zmian w budżecie miasta. Mieszkanki powiatu lęborskiego będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. W najbliższych dniach mammobusy pojawią się w kilku miejscowościach regionu. Badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są przeznaczone dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Nie jest potrzebne skierowanie, a na badanie można się zapisać poprzez internet lub telefonicznie. W Lemmorku mammobus będzie stacjonował na placu pokoju 9 i 10 września w godzinach od 9 do 17. Badanie trwa około 5 minut, a wynik ma być dostępny w ciągu kilkunastu dni roboczych. Z podobnej możliwości będą mogły skorzystać także mieszkanki innych miejscowości powiatu. 10 września mammobus pojawi się przy Urzędzie Gminy w Wsi Lęborskiej przy ulicy Grunwaldzkiej 24. Terminy dotyczą także Cewic. 9 września mammobus będzie dostępny na parkingu przy Nadleśnictwie przy ulicy Witosa 39. Tego samego dnia badania zaplanowano również w Łebie przy Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Kościuszki. W ramach programu kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą korzystać z mammografii bezpłatnie i bez skierowania, a badanie finansowane przez NFZ wykonywane jest raz na 2 lata. Organizatorzy przypominają, że regularna mammografia pozwala wykryć zmiany na wcześniejszym etapie. W Słupsku Energa, operator i zespół szkół elektryk podpisały porozumienie o współpracy. Uczniowie 5 klasy technikum elektrycznego będą przez cały rok szkolny raz w tygodniu zdobywać praktyczne doświadczenie pod okiem pracowników spółki. Program obejmuje 9 obszarów od instalacji maszyn elektrycznych przez obsługę klienta po inwestycje i zarządzanie. Zajęcia potrwają do zakończenia nauki w kwietniu. Podczas uroczystości wręczono także stypendium ufundowane przez Energę. 5000 zł otrzymał uczeń z najlepszym wynikiem. Przedstawiciele spółki podkreślają, że współpraca ze szkołą ma pomóc w przygotowaniu przyszłych kadr dla branży energetycznej. Porozumienie jest efektem rozmów prowadzonych od 2 lat i nawiązuje do wieloletniej tradycji współpracy szkoły z zakładem energetycznym.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Za chwilę już zacznie robić się ciemno, bo zachód słońca przypada dzisiaj na 19:19. Nomen omen. Co do nocy, raczej dość chłodna się szykuje, dużo chłodniejsza niż ta ostatnia. Temperatura spadnie nawet do 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 będzie w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 12 w Wejherowie, Radzieru, Michniewinie, 11 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W nocy mogą występować przelotne opady deszczu, a zachmurzenie utrzymywać będzie się od umiarkowanego po duże. Zresztą w ciągu dnia też tych chmur sporo.

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie dnia. Ze mną wybitny ekspert, niezależny ekspert, były prezydent, wiceprezydent miasta Słupska, wiceburmistrz miasta Ustki i wicedyrektor Urzędu Morskiego w Ustce, Ryszard Kwiatkowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Ja nie bez powodu wymieniłem te wszystkie funkcje, które Pan pełnił, bo dziś porozmawiamy sobie o tematach, które łączą samorząd z prerogatywami Urzędu Morskiego, który wraca do Słupska.
4: Długo to trochę trwało, ale stało się i tu należałoby podkreślić zasługi naszych dwóch parlamentarzystów, pana posła Konwińskiego i pana senatora Klejny, bo to ich robota, to ich dzieło.
3: No ale zanim zaczniemy tutaj chwalić wszystkich, to najpierw porozmawiajmy o tym, jaki jest sens przywrócenia Urzędu Morskiego w Słupsku. Minęło 6 lat, to chyba w 2020 został zlikwidowany.
4: Jestem przekonany, że ma to sens. Zresztą zabiegałem o to wiele lat, chodziłem koło tego.
3: Ja nie bez powodu też pana

0: Pytam o to. Mówiłem, że był pan wielkim zwolennikiem przywrócenia.
1: Tak, pracowałem w tym urzędzie w latach 90. Został mi sentyment do urzędu, została mi też jakaś wiedza o funkcjonowaniu urzędu. Funkcjonujemy obaj od wielu lat albo w sektorze publicznym, albo na styku tego sektora publicznego. Myślę, że zgodzimy się z tym, że w funkcjonowaniu różnych organów administracji, poza przepisami, zasadami, dobrą praktyką urzędniczą, bardzo ważne są relacje osobiste między poszczególnymi ludźmi. Nie wiem, jestem marszałkiem województwa, tego wójta lubię, to mu. Tak chętniej dam pieniędzy na drogę, tego nie lubię, to tak nie bardzo. Tu będzie to szczególnie korzyść, w mojej ocenie, dla samorządów nadmorskich, bo one mają...
0: Powiedział pan bardzo niebezpieczną rzecz, której chyba nikt nie mówi zazwyczaj, czyli co, chce pan powiedzieć, że samorządowcy, decydenci, mówiąc ogólnie, w przyznawaniu środków kierują się swoimi sympatiami i antypatiami, a nie takimi twardymi...
1: Ja już jestem emerytem, nie wyrzucić znikąd nie można, więc mogę mówić, co myślę. Uważam, że tak, to oczywiście nie jest decydujące, ale ma to jednak pewien wpływ. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku nie podejmie decyzji o budowie wielkiego portu w Ustce, bo to nie jego kompetencje. Natomiast ten dyrektor Urzędu Morskiego może podjąć decyzję, czy będziemy remontowali jakieś konkretne nabrzeże w Darłowie, czy w Łebie, czy w Ustce. Będzie to rozważał i często poza czynnikami czysto merytorycznymi, jednak wpływ ma siła przekonywania lokalnego samorządu, lokalnego burmistrza, lokalnego wójta.
0: Czyli co, będzie łatwiej lokalnym samorządowcom, przepraszam za określenie, załatwiać sprawy?
1: Myślę, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej dla Gdyni i dla Szczecina. My jesteśmy... Takie kresy zachodnie dla jednych, kresy wschodnie dla drugich. Oni mają wielki zespół portów Szczecin-Świnoujście, Gdynia ma wielki zespół portów Gdynia-Gdańsk. My jesteśmy, do tej pory problemy naszego wybrzeża to były problemy głównie związane z ochroną wybrzeża, nie z portami. Te porty mają marginalne do tej pory znaczenie w przeładunkach w masy towarowej. W tej chwili to się trochę zmieni, bo poza przeładunkiem, który jest tu naprawdę minimalny, to dochodzi obsługa farm wiatrowych. I tu mamy dużą rolę do spełnienia, zarówno Ustka, jak i Łeba. Jeżeli ten urząd tu będzie łatwiej samorządowcom przekazywać potrzeby swoje regionu dyrekcji urzędu, a dyrekcja urzędu wsparta opiniami i poglądami samorządów będzie mogła lobbować i próbować zdobywać jakieś pieniądze, no budżetowe głównie, bo to nie jest skala, której by poradziły samorządy lokalne, skala inwestycji w morskie sprawy. Poza tym sprawa ochrony wybrzeża. Nasz brzeg jest ciągle niszczony, my tego może nie widzimy nawet, ale jeśli byśmy porównali mapy na przestrzeni lat, to jest ubytek właściwie całego, na całym naszym wybrzeżu. Tu idą duże pieniądze. Poza tym, że idą pieniądze, tu w realizacji tych zadań w zakresie ochrony wybrzeża bardzo potrzebna jest znajomość
0: lokalnego.
1: Są ogólne zasady w ochronie wybrzeża, które można poznać z książek i nauczyć się tego na Politechnice czy Uniwersytecie, ale gdy się schodzi tu niżej, to każdy odcinek brzegu, każdy kawałek tego brzegu jest inny, inaczej działa. Ja pamiętam, gdy zaczynałem pracę w urzędzie morskim, inżynier budowlany, zostałem dyrektorem, no i mieliśmy do wbicia ostrogi. Ostrogi, czyli to, co niektórzy nazywają falochronami, takie rzędy pali wbite prostopadle do brzegu. Poprawnie nazywa się to ostrogi. Mieliśmy do wykonania cztery takie ostrogi w Ustce. No więc to było po kilku miesiącach mojej pracy. Zaprosiłem podległych mi naczelników, dużo starszych ode mnie, z wielkim doświadczeniem i pytam ich, panowie, będziemy

0: My bili ostrogi, bijemy cztery ostrogi, 120 metrów każda ma długości, one są w odstępie 150 metrów jedna od drugiej. To było po wschodniej stronie portu. Powiedzcie mi, kiedy i ile piasku się tam odłoży, bo już wiedziałem, że one służą do tego, żeby ten piasek tam się odkładał. No to jeden mówi mi z tych naczelników, no panie dyrektorze, to tak w pierwszym roku, drugim, to tak gdzieś po 2 metry będzie się odkładało, potem będzie to słabło, coraz wolniej i tak po kilku latach to się ustabilizuje. A drugi mu mówi, ale panie Janku, co pan mówi, jak wbiliśmy w Dźwirzynie, to się tam w ogóle nic nie przybyło w pierwszym roku. Ale panie Mietku, Dźwirzyno to jest zupełnie co innego. I zaczęli się spierać i kłócić. Ja patrzyłem na nich przestraszony, myśląc, Boże drogi, z kim mi przyszło pracować? Toż to są dyletanci. Ja oczekiwałem prostych odpowiedzi jak inżynier budowlany, jak mamy belkę żelbetową 5-metrową i wiemy ile jest zbrojenia, to jak przyłożymy 2 tony, to wytrzyma czy nie? I każdy inżynier powie to samo. A tu nie. Ja po 2-3 latach w tym urzędzie morskim mówiłem już tak jak oni. Prawdopodobnie to będzie tak, ale może nie. I tu bardzo potrzebna jest znajomość tego konkretnego fragmentu brzegu.
1: Trochę pan sam sobie przeczy, no bo z jednej strony mówi pan, że osoby, które są z danego regionu, znają ten region, mogą konkretnie powiedzieć, co się będzie działo, a tutaj 2 ludzi, którzy byli stąd, między sobą nie mogli się zgodzić.
0: No bo jeden miał wiedzę o Ustce, a drugi miał wiedzę o Dźwirzynie.
1: Czyli aż takie różnice,
0: tak? Tak, to są takie. To nie jest to, że w Urzędzie Morskim w Słupsku te mechanizmy w sprawie brzegu działają tak, a w Gdyni inaczej. Nie, to dotyczy krótkich odcinków.
1: No dobrze, ale to pan mówi o wąskich specjalistach, którzy zajmują się niewielkim terenem, na którym rzeczywiście się znają. No to czy jest konieczność tworzenia Urzędu Morskiego, nowej jednostki, która się będzie zajmować, czy nie można było ich, nie wiem, jakieś delegatury zrobić, czegoś w tym rodzaju?
0: Konieczności nie ma, ale jest to przydatne, pożyteczne i korzystne.
1: Płynnie przechodzimy do tych inwestycji, które są w tej chwili realizowane. Wspomniał pan o dużych inwestycjach, no to chyba największą inwestycją jest w tej chwili przebudowa, czy ratowanie może, bo ciężko taki jakiś lifting portu Usteckiego. Ja specjalnie mówię w taki sposób, bo przecież pomysły i ambicje były dużo większe. W tej chwili tą inwestycję realizuje Urząd Morski w Gdyni.
0: Tak.
1: Tak będzie do samego końca. Zresztą ten projekt powinien być rozliczony do końca sierpnia.
0: Tak.
1: Pewnie realizacja, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, skończy się jesienią. Natomiast wróćmy do pomysłów. Miał powstać praktycznie całkiem nowy port z całą infrastrukturą, z połączeniem drogowym jeszcze, które miało na południe wędrować. Te wszystkie rzeczy zostały zawieszone. Czy pan myśli, że powstanie Urzędu Morskiego w Słupsku może spowodować, że wrócimy do tej inwestycji?
0: Liczę na to. Dla mnie oczywiste jest, że zaangażowanie dyrekcji Urzędu Morskiego w Słupsku, nowej dyrekcji Urzędu Morskiego w Słupsku w ten temat będzie większe niż dyrekcji Urzędu Morskiego w Gdyni, bo to dla Gdyni no nie jest to drobiazg, ale nie jest to nic strasznie, coś bardzo ważnego. Dla Urzędu Morskiego w Słupsku to byłaby największa inwestycja w historii tego urzędu, od lat 50., kiedy ten urząd powstał. To byłaby wielka rzecz. A to budzi pozytywne emocje wśród załogi, wśród ludzi, wśród dyrekcji i wśród otoczenia urzędu, samorządowców, w ogóle społeczeństwa całego. Gdyby ten podstawowy parametr, który decyduje o jakości portu, w mojej ocenie to jest głębokość portu. My mamy 2 porty głębokowodne, czyli Świnoujście i tak zwany Nowy Gdańsk, port północny. I tam, w tym porcie, który planowany był w Słupsku, planowana była głębokość 12,5 metra. W Świnoujściu i w Gdańsku jest więcej. Gdynia ma 13,5 metra.
1: Gdańsk, niewiele więcej.
0: Niewiele, porównywalne. Gdańsk wewnętrzny Ma jeszcze mniej. Szczecin do niedawna miał około 10 metrów. Gdyby ten port powstał, my od razu trafiamy do pierwszej ligi polskich portów morskich. Przeładunki w naszych portach od kilku

0: lat dynamicznie rosną, jest ten towar, jest co przeładowywać.
1: No, zwłaszcza jeżeli powstała droga łącząca Morze Bałtyckie z południem Europy.
0: Z tym związałoby się wiele rzeczy. Gdyby ten port powstał za 20 lat, Słupski, Ustka, to byłyby inne miasta.
1: Ale nie powstanie.
0: Ja liczę na to, że powstanie.
1: Jeżeli miałby powstać, no to po co w takim razie przebudowa czy lifting tego, co mamy teraz?
0: To, co jest teraz robione, nie będzie przeszkadzało, a nawet będzie pomagało.
1: To może spróbujmy opisać, co się w tej chwili dzieje, bo nie wszyscy może na bieżąco...
0: Co się dzieje? No, będą wybudowane właściwie dwa nowe falochrony. W geometrii obecnych falochronów będzie wybudowana ostroga wewnętrzna w porcie po zachodniej stronie, która spowoduje, że będzie mniejsze falowanie w głębi portu i znacznie łatwiej to będzie. Będzie głębiej, będzie większa głębokość przy falochronach. I jeśli byśmy budowali nowy port, a nowy port miał być właściwie tuż po zachodniej stronie portu.
1: Czyli tam, gdzie teraz są punkty...
0: Tam, do tak zwanego trzeciego mola. Mhm. Mniej więcej, to jest mniej więcej, jeśli popatrzymy na koncepcję tego nowego portu, to właściwie jest odtworzenie niemieckiej koncepcji z trzecim molem tak zwanym, czyli z wielkim falochronem. My, chodząc po plaży, widzimy wystających tam kilkadziesiąt metrów jakiś resztek, ruin tego falochronu. Ale znacznie więcej tego falochronu jest w lądzie. I ono, to co jest w lądzie, chyba jest w całkiem niezłym stanie, bo jest przysypane piaskiem. Mhm. Gdyby Niemcy wywołali wojnę dwa lata później, drugą wojnę światową, to sądzę, że mielibyśmy tu wielki port.
1: Albo nie wywołali jej wcale.
0: Albo nie wywołali jej, no wtedy to nie my byśmy mieli ten port, tylko oni by mieli.
1: No tak.
0: Dla interesu portu i Ustki lepiej by było, gdyby oni ją wywołali, tylko dwa lata później. Port zaczęto budować w 1937 roku, ile dobrze wiem, trudno powiedzieć, pamiętam, bo nie było mnie wtedy. No ale cóż, rozpoczęli wojnę, zajęli nasze porty w Gdyni i nie nasze, ale też nie ich w Gdańsku. Zajęli porty bałtyckie Związku Litwy i Związku Radzieckiego może nie, bo Petersburga nie, ale Litwy, Łotwy zajęli. To już nie było im potrzebne, mieli ważniejsze zadania. Potem w latach 70. były podobne pomysły zbudowania czegoś takiego. No i wreszcie powstała koncepcja 1700 metrów falochronu zachodniego, przedłużony falochron wschodni, 12,5 metra w tym nowym porcie, no to jest wielka rzecz. To wielkie miasta nadmorskie, one nie dlatego są takie wielkie, potężne, że miały tam piękne plaże. Gdynia 100 lat temu, to do pięt rowom, nie mówię o Ustce, rowom nie dorastała. Tam łodzie rybackie stały na plaży.
1: No tak, tak.
0: Ktoś zbudował port, i teraz nie tylko rowy, Ustka, ale słup do pięt nie dorasta Gdyni.
1: No rzeczywiście, ale co musiałoby się wydarzyć w takim razie, żeby ta koncepcja była realizowana? No, oprócz oczywiście zdobycia olbrzymich pieniędzy, bo my teraz nie mówimy o setkach milionów, tylko o jakichś miliardach.
0: Ostatnia wersja sprzed, nie wiem, półtora roku, dwóch lat, mowa była o 2 miliardach złotych. Mhm. Z całą infrastrukturą towarzyszącą portowi, myślę, że byłoby to dużo więcej. Z tym, że cóż, to są pieniądze budżetowe. Pieniądze budżetowe, jak się wydaje, to wiemy, o, tu niedaleko budujemy sobie nowy dworzec. Gdyby ten dworzec stary był eksploatowany, zarządzany, prowadzony przez prywatną firmę, to jestem przekonany, że nie wywalałaby tych pieniędzy na budowę tego dworca. Możemy dyskutować, czy on jest ładny, czy nie, czy nam się podoba, czy nie. No to są różne poglądy, różne gusty. Ale z punktu widzenia ekonomicznego, dla mnie to jest bez sensu. Podobnie, jeśli chodzi o port, to będą pieniądze zewnętrzne, nie słupskie, nie usteckie. Niedawno powstała, no, bardzo kusząca dla mnie koncepcja wykorzystania tego portu do celów wojskowych. Przy narastaniu tej histerii wojennej widziałem w tym szansę. Zbudujemy port wojenny. On będzie oczywiście w większości wykorzystany do celów cywilnych, a może w ogóle i do wojskowych.

0: jak powstanie, bo to powstało, trwałoby kilka lat, to nie od razu by było. Teraz jakoś jest ciszej, ale może można do tego wrócić, jeśli... I tu jest, o, wracamy znowu do urzędu i do integracji tej morskości tu słupsko-usteckiej, lęborskiej, łebskiej i darłowskiej. Jeżeli naciśniemy wszyscy wespół w zespół, parlamentarzyści, samorządowcy, dyrekcja urzędu, może przekonamy, nie wiem, premiera Tuska czy ministra Kosiniaka-Kamysza, że niezbędny dla obronności kraju jest ten port.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Ze mną pan Ryszard Kwiatkowski, niezależny ekspert.
0: Dziękuję bardzo. Reklama.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Reklama.

0: programie Godzina przy mikrofonie Michał Jarosza. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Marcin Wójcik, przewodniczący Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych Lęborg oraz Agata Podgórska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych Lęborg. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy o zbliżającym się 8. już bałtyckim rajdzie. No i zacznijmy od takich podstawowych, najbardziej ogólnych informacji. Cóż to w ogóle jest ten rajd i kto, co będzie brał w nim udział?
2: Rajd jest częścią Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kategorii motocykle. Jest piątą w tym roku eliminacją Mistrzostw Polski. To jak nazwa wskazuje, biorą w tym rajdzie udział motocykle zabytkowe.
0: Czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o tą zabytkowość motocykli? Jak bardzo stawiacie granice, jeśli chodzi właśnie o konkretne wymagania? Czy tak naprawdę nie ma tutaj jakichś granic?
2: Znaczy, zapraszamy wszystkich miłośników zabytkowych motocykli. Natomiast regulamin Mistrzostw Polski mówi, o ile ja pamiętam dobrze, że granicznym rocznikiem motocykla w tym roku jest 96 rok, z tego co ja tam pamiętam.
0: Jak w ogóle rajd będzie wyglądał? Gdzie jedziecie? Jak trasa się prezentuje? Gdzie startujemy? Gdzie kończymy i ile kilometrów pokonamy na samej trasie?
2: Baza rajdu jak zawsze jest w Dębkach, Dębki Pla, jak nazwa sama mówi. Natomiast jedziemy w tym roku na koniec Polski, czyli na Hel.
0: Ile kilometrów mniej więcej to wychodzi?
2: No cała właśnie, trasa.
0: Wydaje się 150 km z perspektywy współczesnego sprzętu, czy to jazdy samochodem, co to jest 150 km, a czy tak samo sytuacja łatwo się prezentuje w przypadku zabytkowych motocykli? I od razu też dorzucę, bo wiadomo, podejrzewam, że można rozróżnić tutaj, że motocykl z 96 roku kompletnie inaczej będzie w takich odcinkach gdzieś się prezentował niż motocykl pół wieku starszy, chyba że się mylę tutaj.
2: Z tego, co ja pamiętam, najstarszy motocykl, który u nas brał udział w naszych edycjach bałtyckiego rajdu, to był z 1925 roku i jeszcze napędzany paskiem skórzanym i tak dalej, i jechał, brał udział, więc tutaj biorą udział różne motocykle, tak od tych najstarszych, poprzez motorowery, bo trochę młodzieży też się z nami bawi na motorynkach, na komarkach, Simpsonach, różnych tego typu sprzętach. Nazwa rajd jest troszeczkę myląca, bo tutaj się bawimy tą starą motoryzacją, tak? Bardziej to jest turystyka niż rajd. Motocykle jadą na regularność, ze średnimi prędkościami 20-30 na godzinę, tam 40 to jest maks. Więc tutaj to nie ma, zabawa nie polega na tym, kto pierwszy, tylko no, żeby bawić się tą. Jedziemy, zwiedzamy, oglądamy jakieś
1: kto
2: punkty.
1: Równiej.
2: Jeszcze raz?
1: Kto równiej,
2: tak, bo mają określony czas, który mają przejechać, więc tutaj to rajd jest troszeczkę słowem w tym wypadku mylącym.
0: Czyli nie da się, że tak to ujmę, wygrać tego rajdu.
1: Da się.
2: Znaczy, da się wygrać na konkurencjach sprawnościowych.
0: No i właśnie o tych konkurencjach.
2: Konkurencje sprawnościowe będą w tym roku 4,

0: czy 5. Bo to jeszcze cały czas ustalamy jeszcze place, jeszcze w locie troszeczkę, bo przepisy, ustawa o spotkaniach motoryzacyjnych, to wszystko nas troszeczkę w tym roku po raz pierwszy, więc trochę z tym walczymy. Na pewno będą dwie konkurencje rano w piątek pod urzędem gminy Krokowa, potem na kempingu w Chłapowie i potem na Helu, na bulwarze nadmorskim. I stamtąd uczestnicy będą wracali znowu. Kemping w Chłapowie, Urząd Gminy Krokowa, 5 konkurencji. Urząd Gminy Krokowa i wracamy do Dębki Playa.
1: No to jakie to konkurencje będą?
0: Sprawnościowe, czyli tak zwane pachołki, kręciołki, tego typu rzeczy, tak? Tutaj ta regularność też ma znaczenie. Jeżeli ktoś się nie zmieści w wyznaczonym czasie przejazdu, to ma też za to punkty karne, tak? Tutaj to ta regula, on nie może za szybko przyjechać, on nie może za późno przyjechać. To są wszystko rzeczy, które wpływają na punktację całego rajdu.
1: To skoro już wiemy mniej więcej, jak prezentuje się w takim ogólnym właśnie zarysie bałtycki rajd, to teraz cofnijmy się w przeszłość. Skąd w ogóle ta impreza się wzięła? Jak to się stało, że już mamy 8. edycję w tym momencie bałtyckiego rajdu, więc jak powstawała ta pierwsza?
0: Ja się bawię krótko w motoryzację zabytkową, bo się bawię tak naprawdę od początku lat 90. I braliśmy udział, kiedyś były zmiany, one na komarkach brały udział jako jedne chyba z pierwszych w Polsce w Mistrzostwach Polski na komarkach. Miały swoje przezwisko, cała historia, tam były zmiany regulaminu pod to, żeby one mogły brać udział. I organizatorzy, Polski Związek Motorowy, generalnie cały ten chodzili z nami, bo w tym rejonie Polski nie ma rundy Mistrzostw Polski. Zróbcie, zorganizujcie. No i jakoś tak to nas namawiali, że namówili to. Tak to
2: że mamy 8. edycję.
0: Że mamy 8. edycję.
1: Jak się rozwija w ogóle impreza? Czy odczuwacie to, że pierwszy rajd organizowany różni się od tego, który właśnie teraz się zbliża, albo od tego, który ostatnio miał miejsce? Czy widzicie po prostu, że tych ludzi przybywa, że jest zapotrzebowanie po prostu na ten bałtycki rajd?
0: Smuci nas troszeczkę mały udział tutaj uczestników z Pomorza. Jakoś tak nie mogą się przekonać, albo nie wiedzą tutaj też dzięki może radiu i tej telewizji będzie coś, może coś to się zmieni. Zaczynaliśmy przed koronawirusem, chyba pierwszy rajd, jaki pamiętam, było 20 paru uczestników. W tej chwili dochodzimy już tam, w zeszłym roku było około 80 załóg. Więc tu jest widać, że coraz więcej tych uczestników jest, coraz więcej jest uczestników z Pomorza, to też, ale cały czas to większość to są ludzie, którzy przyjeżdżają gdzieś z Polski. I staramy się tak ułożyć trasę, tak pokazać im, żeby tym ludziom, którzy przyjeżdżają z Polski, z terenu całej Polski, bo uczestnicy Mistrzostw Polski to są ludzie z całej Polski, pokazać to nasze Pomorze, tak? Właśnie dlatego w tym roku na przykład ten Hel, pokazanie tego Helu, jakieś potrawy takie lokalne, smaczki, jakieś takie rzeczy nieoczywiste, nie do końca, kiedyś mieliśmy taki zwyczaj, że robiliśmy próbę górską na Pomorzu, wszyscy oczy robili, tak? A myśmy się tym bawili, tą próbą górską, bo to tam z próbą górską niewiele miało, to w sumie, ale bawiliśmy się tym, tak?
2: Przewyższenie było duże.
0: Bo to próba górska polegała na tym, że oni mieli na przykład raz zjeżdżali z góry, za chwilę podjeżdżali pod tą samą górę i punktowaliśmy różnicę w czasach między tych dwóch przejazdów, tego samego odcinka, tak? Tutaj była taka edycja, którą robiliśmy, pokazywaliśmy elektrownię atomową, czyli i Żarnowiecką, i to nową budowaną. Jakoś tak staramy się pokazać ludziom miejsca nie zawsze, nie do końca oczywiste.
1: Skoro już jesteśmy przy organizowaniu od tej strony kuchni, to co jest takim największym wyzwaniem, które widzicie, że trzeba gdzieś zorganizować? I jak wygląda tworzenie tego zaplecza technicznego, że tak to ujmę, bo skoro pojawiają się pojazdy nawet właśnie sprzed tylu lat, tej bomowo 26, no to jak zagwarantować, żeby to wszystko zadziałało i gdzieś ze sobą zatrybiło?
0: Te najstarsze pojazdy to są ludzie, którzy jeżdżą regularnie w Mistrzostwach Polski, więc oni nie stanowią do końca problemu. Zawsze na końcu takiego rajdu, to już jest naszym zwyczajem, inaczej, w trakcie rajdu jedzie zabezpieczenie medyczne. Mamy takie współpracujące z nami stowarzyszenie, ja nigdy nie będę, jak oni się nazywają.
2: Motoaktywni,
0: którzy jadą na motocyklach i robią zabezpieczenie medyczne. To jest, nigdy z ich pomocy nie skorzystaliśmy i oby tak było zawsze, a oni się po prostu z nami bawią. To jest jedno. I na końcu takiego rajdu jedzie samochód zabezpieczenia z kolei technicznego, który w grazie, gdyby któryś się motocykl zepsuł, to udziela mu pomocy, zwozi, no, żeby to też nie zostali uczestnicy sami na trasie.
1: A zdarzają się jakieś takie przypadki właśnie trudniejsze, czy raczej póki co macie też szczęście i kolejne edycje mijają bez jakichś poważniejszych konieczności napraw? Czy wiadomo, zabytko sprzętem ma swoje kaprysy.
0: W zeszłym roku po 2 kilometrach się zatarł pierwszy motocykl Władkowi, tak, i po prostu skończył zabawę. My, ta 8. edycja, 5. edycja na przykład, to, bo my mamy czasami takie głupie pomysły i nieoczywiste. 5. edycja polegała na tym, że całą tą grupę motocyklistów

zapakowaliśmy na prom i pojechaliśmy z nimi do Szwecji na przykład i po Szwecji jeździliśmy i tam też, i tam się zepsuło BMW akurat na przykład wtedy, tak? Które trzeba było na busa zapakować, żeby zwieźć, bo motocykl się zepsuł tak dosyć konkretnie, tak? Więc to różnie to bywa. Najczęściej ludzie sobie są przygotowani.

0: siedząc bokiem na motocyklu i pchała mnie moja siostra, tylko tyle, żeby dojechać do mety.
1: Czyli już nawet silnik nie musiał działać, ale meta przekroczona, tak. Więc się dalej...
2: Zakwalifikowane, dziękuję, do widzenia, tak? Tutaj są, także no tu też się każdy bawi, bawimy się tą zabytkową cały czas, teraz jeden drugiemu pomaga, jeden drugiemu daje, nawet jak są konkurencji między sobą, konkurenci o punktach Mistrzostwa Polski, czy tak, bo to też, my jesteśmy ostatnią rundą, więc czołówka Mistrzostw Polski przyjeżdża, bo każdy ma wykalkulowane, że jak tu zdobędzie pierwsze miejsce, to on tam, czy któreś miejsce, to on poprawi swoją pozycję, a jak nie, to przegra. Były takie edycje, że chodził zawodnik bardzo zły, co taki zły chodzisz, albo przegrałem Mistrza Polski, tak, bo nie poszła mu jedna konkurencja na przykład, tak?
0: Pozdrawiamy Artura.
2: Adama. Adama. Pozdrawiamy Jezu, Adama, tak. Pozdrawiamy Adama, tak? Więc to takie są, więc tutaj oni się między sobą się konkurują, ale też sobie pomagają, bo bawimy się po prostu tą zabytkową motoryzacją.
1: Właśnie, ale widzę, że mimo wszystko, że z jednej strony zabawa, ale z drugiej te emocje i konkurencja też to nie jest tak, że oj, bawimy się, nic takiego jak przegram. Są emocje.
2: Są emocje, oczywiście, że są emocje, ale też cały czas powtarzam, bawimy się, tak? Tutaj nie tak, że jeden drugiemu patyka w szprychy wkłada, nie. Jeżeli jest potrzeba, jest awaria, coś trzeba pomóc, to jeden drugiemu pomaga, tak? W zeszłym roku Mieszkowi się zepsuł motocykl, to na wyścig na plaży kolega mu dał swój motocykl, żeby mógł wystartować, tak? Bo tutaj sobie pomagają jak mogą tylko. Każdy sobie pomaga.
1: Cały czas gdzieś przez naszą rozmowę przewija się wielka pasja właśnie do tych zabytkowych motocykli. I już troszkę zaczęliśmy od tego, jak w waszym przypadku to się zaczynało, lata 90. I też padło takie określenie, że to jest niedawno. To aż się boję pytać, ile miało być długo, jeżeli kilkadziesiąt lat pasji właśnie motocyklowej to jest krótko. A jak właśnie to wyglądało w waszym przypadku? Jakie maszyny przerabialiście? I co największym może takim motoryzacyjnym wyzwaniem było dla was do tej pory?
2: Wypowiadaj się.
0: Znaczy, ja jeździłam na bardzo wielu motocyklach, znaczy się na Komarku i od niedawna mam Yamaha z 80, któregoś roku, nieważne, więc no, tak naprawdę Komarek pedały ma, jak zgaśnie, można pod górkę mu pomóc w razie czego, żadnych wymogów nie ma, nie? I żadnych, jakby, nie jest wymagający, powiedzmy, no to w sumie praktycznie rower.
1: A w przypadku pana jak to było?
2: W moim przypadku, moim motocyklem, no, lata 80 w zasadzie, bo ja swój motocykl kupiłem w 89 roku, mam go do dzisiaj. One jak się urodziły, ten motocykl stał w garażu i on stoi do dzisiaj, jest. I zawsze marzeniem było przejechać się tym motocyklem, stąd one są, bo to jest Agata, jeszcze jest druga córka Paulina. One razem, rodzinnie, tak razem z całymi rodzinami robimy ten zlot z mężami, żonami, dziećmi, wszystko do kupy, psami tak samo, wszystko do kupy. Psy są nauczone jeździć na motocyklu w koszu, nie ma, wiedzą o co chodzi, nie dyskutują. W tamtych czasach, ja to zawsze się śmieję, szczególnie jak jestem gdzieś w Polsce, gdzieś ten, że jestem człowiek z prowincji. Jeżeli chciałem mieć motocykl ciężki, czteroosobowy, duży, to tylko był to motocykl stary, zabytkowy, no bo nie było tu możliwości, to nie Warszawa, że była jakaś tam Japonia czy inne motocykle, tak? No i ten motocykl jest. Potem był taki okres w życiu, że był, bo był, nie było szans na kupienie innego, bo były inne ważniejsze rzeczy, dom, życie, rodzina i tak dalej. No a teraz on już z przyzwyczajenia jest i będzie do końca chyba życia i mam ten motocykl i nim po prostu się bawię, jeżdżę. Przy okazji potem, że właśnie dziewczyny, to doszły Komarki, ja tak się do tyłu trochę cofałem, potem były właśnie Komarki, potem gdzieś motorynka się trafiła, potem gdzieś OSE kupiłem, potem gdzieś NSU kupiłem, no tak motocykle się zbierało, potem ktoś zadzwonił, że jest, mam taki motocykl milicyjny z Ukrainy przewieziony, gdzieś się tam trafił. No, jakoś tak to się wszystko zebrało, no i tak bawimy się tym po prostu.
1: No to już powolutku zmierzając do końca naszej rozmowy, jeszcze parę pytań zostało. Pierwsze, takie bardziej gdzieś do ruszenia głową. Gdyby mieli jedna maszyna, gdybyście mogli wybrać, czym ruszycie w rajd, w bałtycki rajd i dowolna tak naprawdę maszyna, tutaj nie zatrzymujemy się na jakichkolwiek logicznych decyzjach, to co by było, na co byście chcieli wsiąść?
0: SHL-ka dziadka.
2: No, SHL-ka po dziadku Agata. Ja całe życie jeździłem tym radzieckim motocyklem i dla mnie to jest motocykl najwygodniejszy, najlepszy, najbardziej, który najlepiej mi się im jeździ.
1: No i na sam już koniec parę jeszcze raz takich, może powtórzmy, pewne informacje powiem po raz nowy. Kiedy, gdzie startujemy, gdzie kończymy, no i gdzie znajdziemy więcej informacji o zapisach i o samym wydarzeniu.
0: Startujemy w piątek, koło 9:00. Natomiast my zapraszamy zawsze co roku w sobotę na wyścig po plaży, który jest już naszym takim rozpoznawalnym elementem w sumie na całą Polskę, gdzie nie pojedziemy, to wy robicie wyścig po plaży. Tak to my. Więc w sobotę gdzieś koło godziny 15:00, fajne widowisko, można zobaczyć naprawdę przedwojenne motocykle, które się topią w piasku.
2: Dębki, wejście numer 19.
0: Wejście numer 19.
1: No i gdzie się można zapisać, czy nie ma zapisów?
0: Jak znaczy, zapisy są przez stronę PZMotocykl.

0: Polską. Natomiast można przyjechać do nas, zapisać się w biurze rajdu w czwartek. Wszystkie informacje są na stronie naszego stowarzyszenia na Facebooku. Wystarczy wpisać Bałtycki Rajd. Wyskoczymy na pewno.
1: Nam pozostaje już tylko czekać na samo wydarzenie i oczywiście się zapisywać. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę i przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Marcin Wójcik, przewodniczący Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych Lęborg oraz Agata Podgórska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych Lęborg. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: My również dziękujemy.

0: Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
1: Śledczy badają, dlaczego kierowca wjechał w pociąg, nie żyje pasażerka. Ważna wizyta z Pentagonu, ważą się losy amerykańskich baz w Polsce. Winobranie, zmorą szpitala w Zielonej Górze. Pijani uczestnicy zapełniają SOR. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oględziny miejsca katastrofy kolejowej na Mazowszu potrwają jeszcze kilkanaście godzin. Ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, powodując wykolejenie składu. W szpitalu zmarła pasażerka pociągu. Kierowca ciężarówki, około 50-letni mężczyzna, znał ten przejazd. Nie wiadomo, dlaczego zignorował czerwone światło, mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść.
2: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
1: Kierowca przeżył, choć z ciężarówki zostały strzępy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych, oświadczył premier Donald Tusk. To komentarz po dzisiejszej katastrofie kolejowej. Zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
3: Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
1: Poza pasażerką pociągu, która zmarła w tym wypadku, rannych zostało około 20 osób. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich, tak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Polski przyleciał współpracownik szefa Pentagonu, Pita Hegseta, Thomas DiNanno. Rozmowy miały dotyczyć potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Polska i USA podpisały też kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Opiewa na 4 miliardy dolarów. Kamery w stajni zarejestrowały, jak sędzia jeździectwa sportowego znęca się nad końmi. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi za to więzienie, mówi prokurator Aleksandra Marańda.
4: Wielokrotnie stosowała wobec nich siłę fizyczną, uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powieki i brzucha.
1: Kobieta nie trafiła do aresztu, ale została objęta zakazem wykonywania wszelkiej działalności związanej z końmi. Związek jeździecki ją zawiesił. SOR szpitala w Zielonej Górze przechodzi oblężenie w związku z trwającym w mieście winobraniem. W pierwszy weekend winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób. Aż 25 pacjentów było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista miał śmiertelną dawkę, prawie 5 promili, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.
5: Najwidocznie była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
1: To coroczne winobranie i coroczny problem. Pijani zajmują miejsca na SOR-ze trzeźwym pacjentom. Winobranie potrwa jeszcze do niedzieli. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa nabór do konkursu na najładniej zakomponowany ogródek gastronomiczny w Gdyni 2026. Na zwycięzców czeka 10 tysięcy złotych, prestiżowy tytuł i promocja. Konkurs ma promować ogródki gastronomiczne, które podnoszą estetykę przestrzeni publicznej i pokazują, że funkcjonalność może iść w parze z dobrym wzornictwem. Liczy się nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również przemyślana kompozycja, jakość zastosowana materiałów, zieleń oraz rozwiązania przyjazne użytkownikom. Komisja konkursowa będzie oceniać m.in. estetykę i wygląd ogródka, dobór roślinności, funkcjonalność i ergonomię, innowacyjność oraz kreatywność, sposób wpisania ogródka w otaczającą przestrzeń, rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym wykorzystane materiały. Do udziału zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący ogródki gastronomiczne na terenie Gdyni. Zgłoszenia można składać do 15 września. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Plastyka Miasta Urzędu Miasta Gdyni lub przesłać pocztą elektroniczną. Spotkania, integracje i zajęcia tematyczne. Właśnie tak w Lęborku kontynuowany jest program aktywizacji seniorów. W klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka odbyło się spotkanie poświęcone m.in. profilaktyce raka piersi

0: oraz warsztaty z przygotowania czekolady. Kolejne wydarzenie w ramach kawiarenki dla seniorów zaplanowano na 11 września. Podczas spotkania uczestnicy mogli nie tylko wspólnie spędzić czas, ale również zdobyć informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej. W części edukacyjnej przedstawicielki Stowarzyszenia Lęborskie Amazonki mówiły o profilaktyce raka piersi i prawidłowym wykonaniu samobadania. Uczestnicy mogli również przećwiczyć te czynności na specjalnym manekinie. Po części edukacyjnej odbyły się warsztaty przygotowywania czekolady pod nazwą Kostka Szczęścia. Kolejne spotkanie w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5 odbędzie się w piątek 11 września o 16. Kawiarenka dla seniorów jest przestrzenią do spotkań, rozmów i wspólnego spędzania czasu. Wydarzenia organizowane są w ramach programu aktywizacji społecznej seniorów w Lęborku Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030. Program obejmuje m.in. działania związane z aktywnością społeczną osób starszych. Komandor Tadeusz Kobnopacki został honorowym obywatelem Ustki. Decyzję podjęli radni podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Tadeusz Kobnopacki to emerytowany oficer Marynarki Wojennej Sybirak i junak armii generała Władysława Andersa. Urodził się w 1932 roku. Jako ośmiolatek został wraz z rodziną wywieziony spod Lwowa na Syberię. Później jako jedno z polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR trafił przez Bliski Wschód do Republiki Południowej Afryki. Do Polski wrócił w 1947 roku. Związał swoje życie z marynarką wojenną, a większość służby odbył w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie wychował i wyszkolił tysiące marynarzy i podoficerów. Po przejściu na emeryturę zaangażował się w działalność społeczną i upamiętnianie losów Sybiraków. Za zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Śledczy próbują odtworzyć ostatnie chwile życia 18-letniego chłopaka, którego wyciągnięto z rzeki na osiedlu Wspólna w Bolszewie. Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek 4 września około 21. Jak wynika z dotychczasowych informacji, mieszkańcy mieli usłyszeć krzyk. Niedługo później policja otrzymała zgłoszenie, że ktoś wpadł do rzeki Bolszewka. Na miejsce skierowano policjantów i strażaków. Służby wydobyły z wody 18-letniego chłopaka i rozpoczęły akcję ratunkową. Nastolatek został następnie przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala specjalistycznego w Wejherowie. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Jak przekazał prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, tożsamość zmarłego została ustalona, a ciało rozpoznała jego matka. Jak informuje, okoliczności, w jakich pokrzywdzony znalazł się w wodzie, będą przedmiotem dalszych ustaleń w toku prowadzonego postępowania. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Policjanci zatrzymali 5 osób, które miały spędzać czas z 18-latkiem w dniu jego śmierci. Jak wyjaśnia prokuratura, wszystkie zostały przesłuchane w charakterze świadków, a po wykonaniu czynności zwolnione. Na tym etapie postępowania nikomu nie przedstawiono zarzutów. Sekcja zwłok 18-latka odbyła się 7 września. Na ostateczne ustalenie przyczyn śmierci trzeba jednak poczekać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Noc do najcieplejszych należeć nie będzie, mówiąc pokrótce i wprost, będzie po prostu chłodno. 14 stopni nawet temperatura będzie wynosić minimalnie w Dębkach, Władysławowie, Łebieustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 12 Wejherowa, Reda, Rumia, Gniewino i 11 Luzino, Słupsk, Lęborki, Kobylnica. No, na szczęście poniżej 10 temperatura stopni nie spadnie. Przelotne opady deszczu w nocy mogą się pojawiać, a zachmurzenie będzie nam powolutku wzrastało od umiarkowanego aż po duże.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Norda Party.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

Ropa najdroższa od miesięcy. Kierowcy płacą więcej za paliwo. Nawrocki liderem rankingu zaufania. Brown na czele nieufności. Pacjent miał zawał, ale drzwi do szpitala były zamknięte. Przeżył, a wobec winnych są konsekwencje.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudnościami z transportem, mówi analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
1: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
0: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych. Tak mówią wyniki badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Mężczyzna, który po pijanemu pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu, a drugi stracił nogę. Dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był reporter Paweł Radzewicz.
2: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R. pędząc samochodem staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Gierz.
3: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
2: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
4: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
2: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz.
0: Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Uwielbiana przez Polaków Hiszpania jest coraz gorętsza. W tym roku odnotowano najwięcej w historii upalnych dni, aż 61, aż o 20 więcej niż poprzedni rekord. To było też najgorętsze lato od początku pomiarów. Średnia temperatura wyniosła 24,5 stopnia. Naukowcy odkryli, że sposób chodzenia od pięty do palców pomógł naszym przodkom przetrwać i podbić świat. Dzięki temu zużywali mniej energii i mogli pokonywać większe odległości w poszukiwaniu jedzenia. Badania pokazują, że ludzie chodzą w ten sposób znacznie częściej niż małpy człekokształtne. Chodzenie od pięt do palców mogło dać naszym przodkom przewagę podczas polowań i wędrówek.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Trwają prace przy budowie parku handlowego w Wejherowie przy ulicy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego. Obiekt będzie oferował 17 lokali handlowych oraz 324 miejsca parkingowe. Ogromny plac budowy został ogrodzony i prace ruszyły zgodnie z harmonogramem.
6: Będzie to duży obiekt o powierzchni 13 tysięcy metrów. W takim miejscu zawsze na pewno musi być market spożywczy, więc to jest taka baza, od której się zaczyna, a następnie my budujemy taki miks sklepów, który będzie odpowiadał na potrzeby tutaj lokalnej społeczności.
5: Mówi przedstawiciel inwestora Tomasz Baranowski. Obiekt będzie oferował kilkanaście lokali handlowych, a przed budynkiem znajdzie się także kilkaset miejsc parkingowych.
6: Będziemy tutaj mieli obiekt, do którego wchodzi się od strony parkingu do każdego pojedynczego sklepu. Nie ma ciągów wspólnych, korytarzy. Każdy może wejść bezpośrednio do tego sklepu, który go interesuje.
5: Dodaje Baranowski. Nowy park handlowy ma być gotowy do listopada 2027 roku. Nowy sprzęt trafił do Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Samorządowy park maszynowy został powiększony o ciągnik Solis 26 HST wraz z kosiarką międzyosiową oraz koszem wysokiego rozładunku. Maszyna ma być wykorzystywana przede wszystkim do utrzymania terenów zielonych, boisk i placów na terenie gminy. Ciągnik ma moc 24,75 koni mechanicznych i wyposażony jest w kabinę. Zestaw uzupełnia kosiarkę o szerokości roboczej ponad 1,5 metra oraz kosz o pojemności 530 litrów. Sprzęt został zakupiony za ponad 135 tysięcy złotych. Zakup sfinansowano z budżetu.

0: budżetu gminy Potęgowo w ramach dotacji celowej przyznanej przez Radę Gminy. Dostawą zajęła się firma z Łupawy, będąc autoryzowanym dystrybutorem marki. Nowy ciągnik ma być wykorzystywany przez ZUP przez cały rok. Poza pracami związanymi z koszeniem i utrzymaniem zieleni, może również służyć do innych zadań. Konstrukcja maszyny umożliwia m.in. montaż przedniego pługa, dzięki czemu zimą sprzęt będzie można wykorzystać przy odśnieżaniu chodników. Samorząd podkreśla, że zakup ma usprawnić bieżące prace prowadzone na terenach należących do gminy. W Urzędzie Miejskim w Kobylnicy odbyło się posiedzenie zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podczas spotkania omówiono bieżące potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej z Wrzącej, Sycewic, Sierakowa, Lulemina, Lubunia i Kruszyny. Rozmawiano m.in. o kursie podstawowym strażaka ratownika, organizacji zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz dokończeniu powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Te odbędą się w niedzielę 13 września na stadionie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Strażacy poruszyli także kwestie przygotowania jednostek do sezonu zimowego, przeglądów sprzętu, badań lekarskich, ekwiwalentów dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz planowania budżetu na lata 2026-2027. Rozmowy dotyczyły również dalszego rozwoju ochotniczego pożarnictwa, doposażenia jednostek i działań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jutro wschód słońca przypada na 6:10. Dzień będzie może nie bardzo chłodny, ale też niezbyt ciepły. 17 stopni to będzie maks na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, 15 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach niskie wartości, na niebie sporo chmur. Przejaśnienia będą się pojawiały, ale z drugiej strony mogą się także pojawiać przelotne opady deszczu. Co do wiatru, akurat on utrzymuje się cały czas umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: 4 nieletnich użytkowników hulajnóg elektrycznych bez wymaganych uprawnień ujawnili policjanci podczas działań jednoszlad. Te prowadzono na terenie powiatu wejherowskiego. Pierwsza kontrola miała miejsce w Strzebielinie. Policjanci zatrzymali 11-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Chłopiec nie miał karty rowerowej i nie spełniał również wymogu wieku pozwalającego na samodzielną jazdę takim pojazdem. Na miejsce przyjechał jego opiekun. Za udostępnienie hulajnogi dziecku bez wymaganych uprawnień otrzymał mandat w wysokości 1000 zł. Podobna sytuacja wydarzyła się w Redzie. Funkcjonariusze wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli 12-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej. Jak przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Taputrykus, również podczas tej kontroli okazało się, że nie posiadał on karty rowerowej, ale także odpowiedniego wieku, by móc skorzystać z urządzenia. W tym przypadku także na miejsce przybył rodzic, którego ukarano mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie tego pojazdu osobie nieuprawnionej. Kolejna kontrola odbyła się przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie. Policjanci zatrzymali tam 17-latka jadącego hulajnogą elektryczną. Ostatni z ujawnionych

0: przypadków miał miejsce ponownie w Redzie. Tym razem funkcjonariusze skontrolowali 15-latka, który także nie posiadał karty rowerowej. W związku z jazdą bez wymaganych uprawnień jego sprawa również zostanie skierowana do sądu. Rumska kaktusiarnia kończy swoją działalność. Od kilkudziesięciu lat przyciągała ona miłośników przyrody. Początki kaktusiarni sięgają rodzinnego gospodarstwa ogrodniczego prowadzonego przez Stanisława i Annę Chińców. Z czasem wśród uprawianych roślin zaczęło pojawiać się coraz więcej sukulentów i kaktusów. Rumską kolekcję uznawano za jedną z największych w Europie. Rośliny prezentowano na wystawach w całej Polsce, a do kaktusiarni przyjeżdżali goście z kraju i zagranicy. Poważnym ciosem dla gospodarstwa była burza oraz gradobicie z roku 2013. Wtedy właśnie zniszczona została część szklarni. Odbudowanie kolekcji w dawnym rozmiarze okazało się nierealne. Na razie obiekt wciąż i jeszcze działa. Nadal można odwiedzić szklarnię i kupić znajdujące się tam rośliny. Kaktusiarnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w sobotę od 9 do 15. Więcej o historii tego miejsca przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Jastrzębiej Góry i okolicy zyskają nowe miejsce, w którym będą mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Szpital Pucki otworzy przychodnię rodzinną Szpitala Puckiego. Nowa placówka będzie mieściła się przy ulicy Kaszubskiej 18 w Jastrzębiej Górze. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 14 września na godzinę 16. Tego dnia warto jednak pojawić się na miejscu znacznie wcześniej, już od godziny 11. Mieszkańcy będą mogli zapisać się do nowej przychodni, a także skorzystać z konsultacji specjalistycznych. Na zainteresowanych czekać będą konsultacje z kardiologiem oraz dietetykiem. Będzie to więc nie tylko okazja do poznania nowej placówki, ale również do skorzystania z porad dotyczących zdrowia i profilaktyki. Więcej o nowej przychodni dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. W Wejherowskim Ratuszu miała miejsce sesja Rady Miasta, która zdominowana została przez temat cmentarza oraz przejazdów kolejowych w mieście. W poniedziałek o 8 rano rozpoczęła się w Wejherowskim Ratuszu sesja Rady Miasta. Na początku radni pochylili się nad uchwałą dotyczącą powstania metropolii i chociaż temat ten zyskał aprobatę wszystkich radnych, to oprócz korzyści usłyszeć można było także o bardziej wątpliwych kwestiach, które wprowadzenie metropolii może przynieść miastu.
1: Niektórzy mieli wątpliwość, czy upoważnienie dla metropolii dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego nie jest ingerencją w działania samorządów i czy przypadkiem nie pozbawi władztwa samorządowego na swoim terenie. Ja osobiście uważam, że to jest potrzebne, bo wiele rzeczy dotyczy spojrzenia globalnego, czyli dotyczy kilku samorządów i ktoś musi po prostu to opanować, żeby to było realizowane w sposób taki całościowy.
0: Tłumaczy prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Największe dyskusje wśród radnych wywołała jednak druga część sesji, szczególnie ta, na którą stawili się mieszkańcy, a więc dotycząca informacji na temat przyszłości cmentarza komunalnego w Wejherowie.
2: Ten dialog, ta rozmowa, którą uważam, że nawiązała się pomiędzy nami, władzami miasta, radnymi, to uważam, że bylibyśmy obecnie w zupełnie innym miejscu. Nie byłoby takiego, jak gdyby, ja to źle nazywam, buntu społecznego, czy jakiejś reakcji społecznej na to. Bo generalnie chodzi o to, że mieszkańcy lubią wiedzieć, z nimi trzeba rozmawiać. Tu jest 40-41 tysięcy ludzi. Tutaj generalnie ta społeczność raczej się zna. I generalnie w takim małym mieście można dużo więcej zrobić, rozmawiając z nimi.
0: Mówi mieszkaniec Śmiechowa Południe Roman Wierciński. Tymczasem, jak poinformowali włodarze miasta, kwestia cmentarza nie jest dla nich łatwą, ale jednak niezwykle ważną, bo miejsca na obecnym cmentarzu komunalnym skończą się bardzo szybko. Stąd też trwające kilka lat prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, przy którym pod uwagę miały być brane różne koncepcje. Cmentarz to nie jedyna kwestia przyszłości miasta, która pojawiła się na sesji. Podczas niej prezydent poinformował o współpracy z PKP przy realizacji bezkolejnych przejazdów w Wejherowie. Najwięcej emocji i dyskusji wzbudził temat planowanego przez PKP zamknięcia w przyszłości przejazdu kolejowego w ulicy 12 Marca, która jest drogą powiatową. Podczas sesji nie zabrakło także licznych spraw bieżących oraz zmian w budżecie miasta. Trwa nabór do konkursu na najładniej zakomponowany ogródek gastronomiczny w Gdyni 2026. Na zwycięzców czeka 10 tysięcy złotych, prestiżowy tytuł i promocja. Konkurs ma promować ogródki gastronomiczne, które podnoszą estetykę przestrzeni publicznej i pokazują, że funkcjonalność może iść w parze z dobrym wzornictwem. Liczy się nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również

Również przemyślana kompozycja, jakość zastosowanych materiałów, zieleń oraz rozwiązania przyjazne użytkownikom. Komisja konkursowa będzie oceniać m.in. estetykę i wygląd ogródka, dobór roślinności, funkcjonalność i ergonomię, innowacyjność oraz kreatywność

Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Niecodzienna formuła sprawiła, że każdy mecz był dla zawodników sporą niewiadomą. W Słupsku rozegrano deblowy turniej tenisowy, w którym partnerów do gry wyłoniono losowo. Na kortach nie zabrakło sportowej walki, efektownych wymian i emocji aż do ostatnich piłek. Tym razem zawodnicy nie mogli sami wybrać swoich partnerów. O składzie deblowych par zdecydowało losowanie. Dzięki temu uczestnicy musieli szybko odnaleźć wspólny język na korcie, dopasować styl gry i opracować taktykę z osobą, z którą często wcześniej nie mieli okazji występować w deblu. Na słupskich kortach nie brakowało zaciętej walki, efektom wymian i emocji przy kolejnych piłkach. Była sportowa ambicja, ale również dobra zabawa i wzajemne wsparcie. Organizatorzy podkreślają, że właśnie połączenie rywalizacji i integracji jest jednym z najważniejszych elementów spotkań tenisowych. Turniej zwyciężyli Łukasz Kirko i Mirosław Byzdra. Drugie miejsce zajęli Gabriel Ignacik i Paweł Targowski, a na trzeciej pozycji uplasowali się Marek Czubała i Mirosław Ratajski. Czwarte miejsce przypadło parze Michał Maciejewski i Leszek Gardas. Słupskie Towarzystwo Tenisowe podkreśla, że turniej potwierdził rosnące zainteresowanie tenisem w mieście. Zmieniamy dyscyplinę. Biegacze w całej Polsce połączą siły, by pomóc dzieciom i młodzieży. W sobotę 12 września odbędzie się jubileuszowa 10. edycja PKO biegu charytatywnego. Jedną z 20 lokalizacji wydarzenia będzie Lęborg. Uczestnicy spotkają się na Stadionie Miejskim przy ulicy Kusocińskiego 56. Początek biegu zaplanowano na godzinę 11. Wydarzenie organizują Centrum Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Creative Sport. Zawodnicy rywalizują w 5-osobowych sztafetach. Ich zadaniem jest pokonanie w wyznaczonym czasie jak największej liczby okrążeń stadionowej bieżni. Jedno okrążenie to 400 metrów. Co ważne, tutaj liczy się nie tylko wynik sportowy. Za każde pokonanie 400 metrów PKO Bank Polski przekazuje 10 zł na cel charytatywny. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na bezpłatną psychoterapię dla młodych osób potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Do udziału mogą zgłaszać się zarówno osoby doświadczone, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. Można by startować w sztafecie albo indywidualnie, korzystając z aplikacji mobilnej. Podczas 9 dotychczasowych edycji w biegu uczestniczyło ponad 47 tysięcy osób, a na cele charytatywne przekazano już ponad 12 milionów złotych. Fani biegania, adrenaliny i ekstremalnych przeszkód ponownie spotkają się w Trójmieście. Już 12 i 13 września Runmageddon wróci pod Ergo Arenę. Na uczestników czekać będą wymagające trasy, błoto, przeszkody i przede wszystkim dobra sportowa zabawa. Do wyboru będą różne warianty rywalizacji. Początkujący mogą zdecydować się na 3-kilometrową trasę z 15 przeszkodami. Bardziej doświadczeni zmierzą się z 6 kilometrami i ponad 30 przeszkodami, a najbardziej wymagająca formuła to aż 12 km i ponad 50 przeszkód. Nie zabraknie także nocnego rekruta, czyli 6-kilometrowej trasy pokonywanej po zmroku. W jednej serii uczestnicy będą mogli również wystartować razem z lokalną żoną OCR Active Flow Arena. Organizatorzy pomyśleli także o najmłodszych i rodzinach. Przygotowano m.in. formę Kids Intro U16 oraz familii, w której dzieci i dorośli wspólnie pokonują przeszkody. Sportowe emocje rozpoczną się jeszcze przed głównym wydarzeniem. 10 września odbędzie się oficjalny trening, a 11 września bezpłatny Runmageddon Kids. Demo dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Na miejscu na zawodników i kibiców czekać będą również konkurs, dodatkowe wyzwania i strefy partnerów. Za nami trzecia kolejka piątej ligi w grupach Gdańsk 1 i Słupsk. W grupie Gdańsk 1 prawdziwy festiwal strzelecki urządził sobie Bałtyk Gdynia, który na własnym boisku rozgromił GKS z Kolbudy aż 7-2. Komplet punktów wywalczyły również Orlen Tareda, pokonując na wyjeździe Orła Straszyn 2-1. Remisem zakończyło się spotkanie MKS-u Włady Słabowo z Weekendem 2 Luźno. Obie drużyny zdobyły po jednej bramce. Podział punktów zanotowały również Jagórek Gdański i Orzeł Trąbki Wielkie, które zremisowały 1-1. Zwycięstwo niósł także KS Kwaszczyno, który pewnie pokonało Gdanią 2 Gdańsk 4-0. Tylko Lechia Gdańsk wygrała natomiast na wyjeździe z Latarnikiem Choczewo 2-1. APG KS Kowale pokonał Salus Rumia 3-2. Mecz Osiczanki Osice z Amatorem Kiełpiną został przełożony z powodu złego stanu boiska. W grupie Słupskiej również nie zabrakło wysokich zwycięstw. Najefektowniej zaprezentował się Gryf 2 Słupsk, który rozwiął start Weba aż 6-1. 3 punkty zdobył także Lew Lęborg, pokonując Pomorze potęgowo 3-2. Bytowia Bytów wygrało ze startem Miasko 2-0, a Piast Człuchów pokonał na wyjeździe Kaszubią Studzienice 2-0. Sokół Czechy wygrał ze Skotawią Dębnica Kaszubska 2-1, natomiast Stal Jeziżyce zwyciężyła Słupią Kobylnica 3-1. Remisem 2-2 zakończyło się spotkanie Granitu Kończewo z KS Bynkówko. Mecz Myśliwca Tuchomie z Jantarem Uska został odwołany z powodu złego stanu boiska. Z murawy boiska przechodzimy na koszykarskie parkiety. Energa Czarny Słupsk przegrali z AMW Arką Gdynia 74-92 w kolejnym sparingu przed rozpoczęciem sezonu 2026-2027. Po spotkaniu słupski klub wydał również oświadczenie, w którym odniósł się do pytań kibiców dotyczących organizacji meczu i obecności publiczności na trybunach. Samo spotkanie rozegrano w hali Gryfia i od początku zdecydowanie lepiej zaprezentowali się gdynianie. Arka już w pierwszej kwarcie wypracowała bardzo dużą przewagę, prowadząc 35-17. W drugiej odsłonie gościanel kontrolowali wydarzenie na parkiecie i do przerwy wygrywali aż 57-32. Po zmianie sączarni zaprezentowali się znacznie lepiej. Trzecią kwartę przegrali tylko jednym punktem 19-20, a w ostatniej części spotkania to słupszczanie byli górą, zwyciężając 22-16. Straty z pierwszej połowy okazały się jednak zbyt duże, by można było myśleć o odwróceniu losów

0: W meczu najskuteczniejszym zawodnikiem czarnych był Diordier Dimitriewicz, który zdobył 13 punktów. 12 punktów dorzucił Mason Madsen, a 10 Dominik Green. W zespole Arki Busz, czyli Kasper Surorg, autor 25 punktów, oraz Alex Stein, który zakończył spotkanie z dorobkiem 23 punktów. Po meczu Energa Czarni Słupsk wydali oświadczenie, w którym wyjaśnili zasady organizacji sparingu. Klub podkreślił, że od początku spotkanie miało charakter zamknięty i nie było przeznaczone dla publiczności. Jednocześnie oba kluby ustaliły, że na meczu może pojawić się niewielka, ograniczona grupa osób, około 25-30 przedstawicieli każdej ze stron. Czarni zdecydowali się zaprosić około 20 członków klubu kibica. Jak wyjaśnił prezes słupskiego klubu Michał Jankowski, nie chodziło o wyróżnienie konkretnej grupy fanów, ale o przygotowanie osób, które w nadchodzącym sezonie mają odpowiadać za organizację dopingu w hali Gryfia. Kibice mogli m.in. przetestować nowe przyśpiewki, ich rytm oraz sposób prowadzenia dopingu podczas meczu. W oświadczeniu klub odniósł się również do posiadaczy karnetów. Czarni poinformowali, że sprzedali już ponad 1000 abonamentów, dlatego zaproszenie wszystkich ich posiadaczy na zamknięty sparing nie było możliwe. Klub przypomniał jednocześnie, że karnet obowiązuje na mecze objęte jego zakresem w sezonie 2026-2027. Natomiast zamknięte treningi i spotkania kontrolne nie są wydarzeniami przeznaczonymi dla publiczności. Słupski klub zaznaczył także, że obecność ograniczonej grupy klubu kibica nie oznaczała otwarcia sparingu dla wszystkich kibiców. Spotkanie nie było organizowane jako oficjalny mecz z udziałem publiczności, dlatego nie prowadzono również procedur organizacyjnych i zabezpieczeń charakterystycznych dla spotkań ligowych. Na kolejne wydarzenie z udziałem kibiców Energa Czarni Słupsk zapraszają 18 września. Tego dnia odbędzie się turniej o Puchar Prezydenta Miasta Słupska. Trwają zapisy na tegoroczne Wejherowo Biega. Zgłoszenia potrwają do 11 września do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Bieg odbędzie się 12 września w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Uczestnicy niezależnie od wieku mogą wybrać jeden z czterech rekreacyjnych dystansów: 300, 1000, 2000 lub 5000 metrów. Starty zaplanowano kolejno od godziny 10.20. Zapisy prowadzone są wyłącznie przez stronę Wejherowskiej Karty Mieszkańców lub jej aplikację. W zawodach mogą uczestniczyć także osoby bez karty, które mogą założyć uproszczone konto. Opłata startowa wynosi 30 zł, a posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańców oraz dzieci do 4 roku życia zapłacą 20 zł. Nie będzie możliwości zapisywania się w dniu zawodów. Cały dochód z opłaty zostanie przekazany uczniowskiemu klubowi sportowemu Szóstka. Wejherowo Biega ma przede wszystkim zachęcać do aktywności i wspólnej zabawy. Na mecie nie będzie klasyfikacji miejsc. Szczegółów szukajcie na stronie Urzędu Miasta w Wejherowie. 100 km na stulecie Stadionu Leśnego w Sopocie. Już w najbliższą niedzielę 13 września na historycznym Stadionie Leśnym odbędzie się sztafeta organizowana przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny. Zasady są proste. Każdy uczestnik pokona jedno krążenie stadionu, czyli 400 metrów, i przekaże pałeczkę kolejnej osobie. Aby wspólnie osiągnąć symboliczne 100 km, potrzebnych będzie dokładnie 250 okrążeń. Dlatego właśnie tylu uczestników może wziąć udział w wydarzeniu. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów oraz całe rodziny. Nie liczy się czas ani rywalizacja, ale wspólne uczczenie setnej rocznicy Stadionu Leśnego. Początek wydarzenia o godzinie 11 przy ulicy Wybickiego 48 w Sopocie. Udział kosztuje 10 zł, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Zgłoszenia prowadzone są wyłącznie przez internet. Cheerleaders Maxi Słupsk rozpoczynają nabór do nowych grup. W sobotę 12 września w hali 1 Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku odbędzie się otwarty trening, który będzie jedyną w tym sezonie okazją, by dołączyć do formacji. Od godziny 10 do 11 prowadzony będzie nabór do młodszych grup turniejowych dla dziewcząt z roczników 2012-2022. Z kolei między 12 a 13 odbędzie się trening starszej grupy, która występuje podczas meczów koszykówki Energa Czarni Słupsk oraz wydarzeń kulturalnych. Zaproszone są osoby urodzone w 2011 roku i wcześniej, również studentki. Doświadczenie taneczne nie jest wymagane. Miniony sezon był dla słupskich cheerleaderek bardzo udany. Zawodniczki rywalizowały zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Formacje Maxi Senior i Mini Maxi wywalczyły m.in. drugie miejsce w Atenach. Na trening należy zabrać strój sportowy, wygodne obuwie i przede wszystkim dobry humor. Osoby niepełnoletnie powinny przyjść z rodzicem. Organizatorzy proszą także o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.